Sabe.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: My w Radiu Złote Przeboje na 106,2 FM jesteśmy z Wami codziennie. Mam nadzieję, że Wy będziecie z nami również dziś, również teraz w tym odcinku magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam. Jesień witamy, witamy ją w różnych okolicznościach, witamy ją również w przesiece, w orientalnej przestrzeni, jaką jest ogród japoński Siruvia.
2: Jesień to czas nostalgii, czas odpoczynku po lecie, po tej intensywności, czas kolorów, ale nie tych takich szalonych wiosennych, tylko kolorów stonowanych.
1: Po jesieni z kolei nadejdzie zima, a wraz z nią weekend cudów, czyli finał szlachetnej paczki. By jednak był on możliwy, potrzebna jest praca wolontariuszy.
3: Zapraszam, zgłoście się do Szlachetnej Paczki. Dzi mi bardzo miło Was spotkać, przeszkolić i razem stworzymy super team.
1: Przed nami również muzyczne święto w Jeleniogórskim Centrum Kultury, czyli jubileuszowa odsłona jednego z najważniejszych festiwali w mieście.
4: Locus Jazz Festival od dnia 22 do 25 października.
1: Ale najpierw sprawdźmy, co w mieście i regionie działo się w minionym tygodniu. Rękę na pulsie trzymała Beata Korzeniowska.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: W Jeleniej Górze dostępne są już bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. To ważne, bo jak mówi dr Waldemar Gadziński, groźna jest nie tylko grypa, ale i powikłania po niej.
6: Jest to zaostrzenie chorób przewlekłych, ale też zapalenia skrzeli, zapalenia płuc, niewydolność oddechowa.
5: Bezpłatne szczepienia w ramach programu wykonują przychodnia Zabobrze przy Ogińskiego oraz Zakład Usług Lekarskich Zdrowie przy Mostowej. Na jednej ulicy trwa przebudowa, na innej kończy się projekt, a kolejne rejony czekają na przetargi. W Jeleniej Górze trwa wymiana ulicznego oświetlenia na energooszczędne. Program obejmuje dziesiątki ulic w różnych częściach miasta, a w planach są też przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, skwery i boisko w Sobieszewie. Trzy nowe karetki trafiły do pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. To nowoczesne ambulanse, które mają wzmocnione i podniesione zawieszenie. Karetki zostały kupione dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd województwa da też pieniądze na strzelnice w szkołach podstawowych. Urząd Marszałkowski przeznaczył 2 miliony złotych na program Dolny Śląsk Strzelnice w każdej szkole. Dzieci i młodzież nie będą używać ostrej amunicji, uspokaja marszałek Paweł Gancarz.
7: Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi.
5: Idea programu zakłada rezygnację z budowy tradycyjnych strzelnic na rzecz sprzętu w szkołach. Jelenia Góra się ukwieciła. Kolejne rośliny pojawiły się na skrzyżowaniu ulic PCK i Wolności. Zaplanowano tam kilka tysięcy roślin, w tym ponad 850 przebiśniegów oraz ponad 400 zimowitów. A słowa śnieg i zima jeszcze trochę przerażają. Teraz wielkie pieniądze i woda. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik pozyskało rekordowe dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Modernizacja systemów ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody. To 59 milionów złotych bezzwrotnej dotacji. Dzięki nim w Grabowie powstanie nowy i nowoczesny zakład uzdatniania wody. Pójdą w góry, by pomóc policjantce po udarze. 24 października spod świątyni Wang w Karpaczu wyruszy grupa, która podejmie górskie wyzwanie dla starszej posterunkowej Katarzyny Job. Mateusz Stanicki.
8: W ramach akcji Kilometry dla Kasi grupa pójdzie na Śnieżkę, by wesprzeć leczenie i rehabilitację policjantki z Komendy Miejskiej w Legnicy, która walczy o powrót do zdrowia i służby. Do akcji można dołączyć, wpłacając wpisowe na internetowej zbiórce.
5: A to będzie rowerowe wyzwanie, też połączone z pomaganiem. W niedzielę ze Starej Kamienicy wyruszy 50-kilometrowy różowy rajd dla kobiet. Start przy zamku o 9, a organizator przekaże po 5 zł z każdego pakietu startowego na wsparcie kobiety walczącej z rakiem piersi. Informacja dla tych, którzy szukają pracy, szukają innej pracy albo chcą się uczyć, by potem szukać lepszej pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze oraz Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych organizują 21 października jesienne targi pracy i edukacji. Targi odbędą się przy Lwóweckiej 18 między 10 a 13. Właściciele studni wykonanych bez wymaganego pozwolenia lub bez zgłoszenia mogą skorzystać z czasowej legalizacji bez opłaty i administracyjnej kary. Abolicja obejmie urządzenia wykonane do dnia wejścia ustawy w życie. Warunkiem jest złożenie kompletnego wniosku o legalizację do dyrektora zarządu Zlewni Wód Polskich. Na terenie Dębowej Wyspy trwają prace związane z odbudową infrastruktury turystycznej. Zakończenie prac zaplanowano na 21 grudnia, a na 12 października października zaplanowano koniec głosowania w jeleniogórskim budżecie obywatelskim.
9: Jest to budżet mieszkańców Jeleniej Góry.
1: I to właśnie mieszkańcy Jeleniej Góry mają największy wpływ na jego kształt. Dlatego do tego tematu jeszcze dziś wrócimy i porozmawiamy o głosowaniu, które już niebawem się kończy. Wiadomości z miasta i regionu przedstawiła Beata Korzeniowska, a ja zapraszam na spotkanie z pierwszym dziś gościem. Będzie to Jakub Kurowski, który zachęca do powitania jesieni w ogrodzie japońskim Siruvia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
1: Biorąc pod uwagę to wszystko, co wydarzyło się niedawno, myślę, że to jest dobry moment, by podsumować ten sezon letni. Czy był on turystycznie udany dla Was?
2: Dzień dobry Państwu. Sezon, ten, który się właśnie kończy, dla nas był bardzo dobry. My, tak jak co roku, zanotowaliśmy większą ilość gości, która nas odwiedza, co ewidentnie jest wynikiem bardzo, bardzo ciężkiej pracy naszej i pracy przyrody, która działa w naszym ogrodzie i to działa bardzo mocno. Gości mieliśmy bardzo dużo. Pogoda dopisała, nasz marketing też. Wszystko działało bardzo dobrze. Do tego organizowaliśmy bardzo wiele takich ciekawych eventów, przedstawień oraz w tym roku postawiliśmy na dni. Różnego rodzaju dni kultury japońskiej, bardzo szeroko powiedziane, od dni herbaty, dni japońskich alkoholi, dni omamori, czyli takich przedmiotów, które Japończycy traktują na szczęście.
1: Turystyka w naszym regionie też się mocno zmienia. Ona jest sprzężona nie tylko z pogodą, choć w dużej mierze to właśnie to, co dzieje się za oknem, determinuje, czy ci turyści są, czy goście odwiedzają, czy nie. Natomiast no, my też podchodzimy troszkę inaczej do podróżowania. O tyle, że na przykład coraz częściej wybieramy zagraniczne kierunki i to nawet w krótkim okresie pod tytułem weekend, bo na przykład ekonomicznie jest to czasem dużo bardziej uzasadnione niż wycieczka w naszym kraju. Ale rozumiem, że te statystyki, skoro rosną, no to nie odczuwacie tego problemu, że ten turysta znika z Dolnego Śląska.
2: Nie. U nas tego kłopotu nie ma. My jesteśmy nietypową atrakcją turystyczną, no bo jesteśmy atrakcją turystyczną mimo wszystko. Nas wybierają ludzie, nie ci spragnieni komercji, takiej szybkiej rozrywki. Nas wybierają osoby, które chcą czegoś doświadczyć. My odchodzimy od oglądania, odchodzimy od takiego zwykłego zwiedzania. My staramy się dać naszym gościom właśnie doświadczenia różnego rodzaju, od doświadczania przyrody. W tym roku wprowadziliśmy specjalny typ zwiedzania z taką dużą uważnością. Każdy gość, który nie chce iść z przewodnikiem, dostawał od nas ulotkę, jak rozpocząć zwiedzanie w stylu Shinrin-yoku. To jest taki japoński spacer w formie troszeczkę kąpieli leśnych. Wtajemniczeni będą wiedzieli, o co chodzi. Zabawa jest naprawdę fajna i jest to odczuwanie. Jest to odczuwanie tego, co nas otacza. Tych rzeczy, które tak naprawdę zwykle w życiu omijamy, nie zwracamy na nie uwagi. A w momencie, kiedy wiemy, na co spojrzeć, czego powąchać albo czego dotknąć, nagle okazuje się, że ten ogród to kraina, której w ogóle nie znaliśmy. Moglibyśmy koło niej przechodzić milion razy i nigdy na te rzeczy byśmy nie zwrócili uwagi. Takim szczególnym miejscem dla mnie i świetnym przykładem do tego, co mówię, jest nasz zbiornik wodny, który kiedyś, w dawnych czasach, jak jeszcze nie był to ogród do zwiedzania, to był nasz basen. Tam stoi woda. Ta woda jest całkowicie naturalna. My w nią nie ingerujemy, to znaczy nie czyścimy tego zbiornika. Żyją tam traszki, żaby, są porosty, są glony i każdy ze zwiedzających ma takie zadanie. Musi stanąć przy tym zbiorniku, spojrzeć w tą, no ewidentnie na pierwszy rzut oka, brudną wodę i postarać się zobaczyć coś pięknego. Proszę sobie wyobrazić, taki naturalny zbiornik, nieruszany od wielu lat, zarośnięty. Ludzie rzeczywiście stoją, patrzą i nagle otwiera się przed nimi inny świat. widzą życie, widzą to, że ten zbiornik to jest pewnego rodzaju habitat, który działa, żyje, rusza się i już nikt nie mówi, że te stawy są zaniedbane. Tu każdy, kto tego doświadczy, stwierdza: wow, to ja o tym nie wiedziałem, że tak może być.
1: Trochę się obawiałem o to, bo to na pewno wymaga takiego świadomego podejścia, ale zakładam, że mogą zdarzyć się turyści, którzy podejdą, popatrzą i wrócą do państwa i powiedzą: ale moglibyście to uprzątnąć trochę, moglibyście to ogarnąć jakoś, bo może to tak wyglądać pozornie.
2: Tak, takie osoby też się zdarzają. Mamy też takie komentarze. Natomiast podczas wielu moich wypraw do Japonii, tam ogrody japońskie są pełne życia. Tam nikt nie filtruje wody. To, że woda wiosną, na początku lata staje się zarośnięta glonami, przecież to jest piękne. To znaczy, że ta woda żyje, że te glony są pożywieniem dla kaczek, dla ryb, które tam funkcjonują. Tak ma być. My bardzo często postrzegamy ogród japoński jako drzewko bonsai, jako pewną doniczkę, która jest tak strasznie ułożona, tak bardzo przystrzyżona, że ona traci tą taką naturalność. Ogród japoński nie może tego stracić. Ogród japoński musi pokazywać rzecz naturalną, oczywiście kształtowaną przez nas, przez ludzi, przez ogrodników, ale natura jest podstawowym dyrygentem tego ogrodu.
1: To ja się cieszę, że to nasze spotkanie może dać kontekst tym, którzy być może po raz pierwszy to miejsce odwiedzą. Będą wiedzieli, czego się spodziewać i jak ogród poznawać w tej naturalnej formie. No i być może wybiorą właśnie ten moment na odwiedziny. Być może to będą też ci, którzy już widzieli wasze miejsce, ale w okresie szczytu sezonu turystycznego, czyli na przykład latem, wiosną. No i ta jesienna odsłona może być zupełnie inna. Jak ta przestrzeń się zmienia? Jak zmienia się też wasze działanie w tym czasie?
2: Ogród, tak jak mówiłem, to żywy organizm. Zmienia się bardzo mocno. Jego charakter, ten taki wewnętrzny, strukturalny, pozostaje ten sam, ale sam wygląd ogrodu, samo podejście i ogrodu, i natury do życia jest zupełnie inne. Jesień to czas nostalgii, czas odpoczynku po lecie, po tej intensywności, czas kolorów, ale nie tych takich szalonych, wiosennych, tylko kolorów stonowanych, żółcie, rude, czerwienie, kolony japońskie są, to jest chyba najpiękniejszy okres właśnie dla nich. Wszystkie przebarwiają się. Te kolory to jest coś, co trzeba zobaczyć. Niewiarygodne czerwienie.
1: Czyli nie będzie nudno, bo tak mam wrażenie, że czasem tę jesień postrzegamy jako okres, w którym oczywiście, jak mówimy o polskiej złotej jesieni, to jest pięknie, jest atrakcyjnie, no ale czasem bywa tak, że jak pogoda się zmienia i im bliżej tej zimy jesteśmy, no to wychodzimy z założenia, że to jest moment, w którym wszystko po prostu więdnie i ta natura jednak udaje się na chwilowy spoczynek, ale zakładam, że u was tego widać nie będzie.
2: Nie, to nie jest tak, że wszystko więdnie. Więdną kwiaty, one znikają, ewidentnie. Ale też nie wszystkie. W tym momencie mamy sezon na ziemowity. Ziemowitów w ogrodzie mamy bardzo dużo. Ziemowity to takie, można powiedzieć, jesienne krokusy. Przez cały sezon było bardzo dużo liści. W tym momencie nie ma ani jednego liścia ziemowitu, natomiast jest bardzo dużo kwiatów. Jesień, ja bym nie traktował jesieni jako pory zwiędłej. Jesień to jest nostalgia. Jesień to jest pewien okres, kiedy ogród odpoczywa po sezonie, po lecie, tak samo wszystkie rośliny. I nie tylko rośliny, my też. Ogród to taki twór, który w każdej porze roku wygląda zupełnie inaczej. Można porównać z kobietą, która zmienia swoją kreację. Jesień to taka kreacja już mocno, mocno wieczorowa, ale jeszcze nie ta zimowa.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Mam wrażenie, że to jest taki czas, który chyba troszkę bardziej będzie sprzyjał tej uważności i być może przetestowaniu tej praktyki Shinrin-yoku, no bo jakoś tak sobie myślę, że jak wakacje, jak lato, wiosna, to zgiełk, to dużo energii, to być może też więcej ludzi. Jesienią, no właśnie, jak pan wspomniał, troszkę bardziej nostalgicznie, troszkę spokojniej, więc wydaje się, że taka aura może bardziej sprzyjać temu, by troszkę ten życiowy hamulec zaciągnąć.
2: Dokładnie tak. Tym kieruje u nas już sama natura i sam ogród. Nadal na pewno znajdą się ludzie, którzy przebiegną przez niego, ale jesienią przybywa do nas znacznie więcej osób nastawionych na powolne zwiedzanie, na zwiedzanie z uważnością. I te osoby są zainteresowane chodzeniem po liściach, doświadczaniem tych zapachów, których latem albo nie było w ogóle, albo były one bardzo, bardzo ograniczone. Poza tym ilość odwiedzających nas gości też jest dużo, dużo mniejsza, co pozwala na pewnego rodzaju wyciszenie się, na dostrzeżenie tego ogrodu w sposób nie taki komercyjny, w biegu, tylko w ciszy, w szumie wiatru i w tych zapachach tej jesieni. Liście, które spadają, las, który nas otacza, to wszystko daje inną energię, energię spokoju, energię, po których doświadczeniu chce się pójść i napić dobrej, gorącej, zielonej herbaty.
1: Mimo wszystko na horyzoncie mamy też zimę. Okres wyjątkowo specyficzny, jeśli chodzi o naturę i pogodę. Więc mimo, że tę jesień dopiero chwilę temu powitaliśmy, to jednak w perspektywie ta zima będzie się pewnie zbliżała. Patrzycie na kalendarz z bijącym sercem, niepokojem, jeśli chodzi o pogodę, mrozy i srogą zimę, czy nie do końca?
2: My jesteśmy 600 metrów nad poziomem morza. My wiemy jedno, zima u nas będzie. Na pewno, tak jak co roku, będą epizody ostrej zimy. Jak chodzi o dojazd do nas, czy o ścieżki w ogrodzie, z tym sobie jesteśmy w stanie poradzić, odśnieżamy, mamy w tym doświadczenie. Samo oglądanie ogrodu zimą jest specyficzne. Po pierwsze jest zimno, bywa lodowato, ale wygląd i ta szata, którą ogród przywdziewa właśnie na zimę, jest nie do zapomnienia. Warto poświęcić troszeczkę swojego komfortu i ją zobaczyć. Jak tego śniegu jest niewiele, 10-15 cm do 20, nasz ogród wygląda całkowicie inaczej. To jest inne miejsce, zupełnie inne energie, zupełnie inne osie widokowe się tworzą niż latem. Nie ma liści, zazwyczaj jest spokój, jest biało, zbiorniki wodne też są przykryte lodem, śniegiem, słychać wodospad, widać go. On tworzy takie niesamowite rzeźby, bo my go staramy się w dużych mrozach w ogóle nie wyłączać. On chodzi non-stop. Stąd tego zalodzenia jest bardzo dużo. Warto zobaczyć. Do tego mam nadzieję, że w tym roku na ferie zimowe uda nam się otworzyć ogród w porze późniejszej. To znaczy takiej późnowieczornej, lekkonocnej, bo chcemy go pokazać przez oświetlenie całego terenu. Jak tylko zamkniemy ogród z końcem października, rozpoczynamy ogromne prace ziemne, żeby położyć wszystkie kable, instalacje. No i powstanie wielka, dosłownie wielka ilość kolorów, świateł i tak dalej. To będzie zwiedzanie takie mocno, można powiedzieć, sensualne nawet. To nie tak, że zapalimy żarówki i one będą się świecić. My wejdziemy do ogrodu i wtedy rozpocznie się spektakl. To światło będzie podążać za nami, z nami, a także rozświetlać i pokazywać gdzieś tam daleko w tle różne elementy ogrodu za pomocą właśnie światła i za pomocą koloru. Jeżeli to się uda, jeżeli uda się też zsynchronizować to wszystko, bo rzeczy sprzętowe to raz, ale jeszcze cała choreografia tego przedstawienia, to będzie coś no szczególnego na skalę no bardzo dużą. Nie ma czegoś takiego u nas.
1: Pomyślałem, że nie będę pytał o inwestycje, bo zazwyczaj o nowościach, o tym jak ogród się zmienia, rozmawiamy przed startem sezonu wakacyjnego, letniego na wiosnę, no bo wtedy najwięcej tych prac się dzieje i jakoś nie utożsamiałem tego z tym, że jak jesień, to też coś się może wydarzyć, a tutaj świetlna rewolucja jednak, więc no chyba tylko trzymać kciuki za pogodę, no bo rozumiem, że te prace też mocno uzależnione będą od aury.
2: Tak, my mamy bardzo krótki sezon na wszelkie prace. To jest późna jesień, tu często pada deszcz i tak dalej, albo wczesna wiosna, która też bywa bardzo kapryśna. Mamy na to sposób. Po prostu odpowiednie czapki, pelerynki i rękawiczki.
1: I kalosze pewnie wysokie.
2: Wysokie kalosze, oczywiście, oczywiście. Natomiast oprócz nowości teraz na jesień będzie więcej. Otworzy się nowy pawilon. To będzie pawilon z częścią, cała część ogrodu poświęcona warsztatom dla dzieci i nie tylko. I różnym takim animacjom, przedstawieniom, wystawom. Wreszcie mamy na to miejsce. Pawilon jest skończony, teraz czekamy tylko na montaż stolarki drzwiowo-okiennej.
1: To będzie taka przestrzeń edukacyjna, jak rozumiem.
2: Tak. Tam będziemy tworzyć różnego rodzaju warsztaty dla dzieci. Od origami, przez malowanie, przez warsztaty ziołowe także, bo karkonosze, no to z ziołami są bardzo związane, a Japonia też celuję w tym kierunku. Do tego jeszcze o jednej inwestycji nie wspomniałem. To jest wielki dom herbaty, herbaciarnia. W naszym ogrodzie mamy problem z wodą. Bardzo duży. Lustro wód gruntowych opada drastycznie i bardzo mocno. Stąd nie jesteśmy w stanie napełnić wodą, którą zwykle mieliśmy, wszystkich naszych stawów. Najniższy fragment ogrodu, największy nasz staw, który już od kilku lat niestety stoi pusty, w tej jesieni zacznie się bardzo zmieniać. Powstanie ogromna herbaciarnia, w której będzie można napić się herbat, ale nie tak normalnie, tak bardzo po japońsku. Będziemy serwować tam matcha, którą nasi goście będą, jeżeli będą się chcieli napić, to będą musieli zdjąć buty, wejść na maty tatami, tam usiąść. Herbata zostanie podana w prawdziwych japońskich czarkach, przygotowana tradycyjnie za pomocą pędzelka i do herbaty malutkie ciasteczko bądź galaretka wagashi. Tak jak jest to w Japonii. Do tego goście będą mogli wziąć udział w warsztatach herbaty. W warsztatach, które pokażą im całą drogę od liścia herbaty przez mielenie jej. Każdy będzie mógł spróbować zmielić porcję zielonej herbaty senczy właśnie na matcha w młynkach, w oryginalnych kamiennych młynkach z Japonii i następnie samemu po instruktażu za pomocą pędzelka przygotować ją i skosztować.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: To rytualne smakowanie jest jedną z wielu możliwości w przesiece do ogrodu japońskiego całego projektu Mała Japonia i ogrodu Siruvia zapraszał Jakub Kurowski, a ja zachęcam gorąco do pozostania z nami z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM, bo już za moment będziemy rozmawiać o przygotowaniach do tegorocznego finału Szlachetnej Paczki. Tak, wiem, do grudnia jeszcze sporo czasu pozostało, ale początek jesieni to właśnie gorący okres ze względu na trwający nabór wolontariuszy. O tym za moment, bo to także gorący okres ze względu na fakt, że przed nami ostatnie dni głosowania w jeleniogórskim budżecie obywatelskim. Czas do poniedziałku do godziny 14, a do udziału w głosowaniu zachęca Marcin Ryłko, rzecznik jeleniogórskiego magistratu.
0: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
10: Głosować można poprzez stronę internetową jbo.jeleniagora.pl, czyli głosujemy w formie elektronicznej. No i głosować można w sposób standardowy, pisemny, w punktach do tego przygotowanych. Tu przygotowaliśmy kilka takich punktów. Są to dwa punkty w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, czyli w Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A na parterze oraz w Wydziale Rozwoju Miasta, to jest przybudówka ratusza na Placu Ratuszowym w pokoju 208 oraz tradycyjnie takie punkty znajdują się też w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej, popularnie Książnica Karkonoska, w siedzibie głównej, tak jak powiedziałem, oraz we wszystkich filiach zlokalizowanych na terenie miasta. A dla mieszkańców Jagniątkowa czy górnej części Sobieszowa taki punkt przygotowany został w Muzeum Miejskim Dom Gerarda Hauptmana przy ulicy Michałowickiej 32. Także można głosować w sposób tradycyjny, można głosować w formie elektronicznej. Każdy mieszkaniec Jeleniej Góry może oddać jeden głos w jednej kategorii, czyli w sumie można oddać 5 takich głosów, no bo mamy 5 kategorii i każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos. Głosowanie trwać będzie do 12 października do godziny 14.
1: Kto jest uprawniony do takiego głosowania? Bo może się okazać, że wśród mieszkańców jest taka myśl, że nie wiem, czy ja mogę.
10: Uprawnione są osoby mieszkające w Jeleniej Górze, więc każdy mieszkaniec Jeleniej Góry może oddać swój głos w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
1: A te kryteria wiekowe obowiązują jakoś?
10: Właśnie nie ma kryteriów wiekowych, więc tutaj od najmłodszego tak naprawdę warto, żeby też angażować nasze dzieci, naszych najmłodszych do tego, żeby tą odpowiedzialność za to, co realizowane jest w mieście, też mogły zacząć brać na siebie i pokazywać, że jednak ten wpływ mieszkańców w pewnym stopniu na to, co jest realizowane w mieście, a realizowane jest dla mieszkańców, mają właśnie mieszkańcy, również ci najmłodsi.
1: No i dobrze, że to wybrzmiało, bo czasem jest takie poczucie, że jak pada hasło budżet, głosowanie i inne dumnie brzmiące słowa, no to myślimy, że to 18 to jest najmniejsze minimum i w zasadzie okazuje się, że zdecydowanie nie. W tym wypadku można się bardzo mocno zaangażować, a warto, no bo dzięki temu miasto się zmienia. Kiedy to jeszcze warto powiedzieć? Mówimy o roku 2027 i o tym, że te działania w ramach JBO przygotowane są na kolejny rok kalendarzowy. No a kiedy tych efektów możemy się spodziewać?
10: Zasadą budżetu obywatelskiego jest to, że zadanie musi zostać zrealizowane w jednym roku budżetowym. Zdarza się też, że no niestety z różnych przyczyn, jak to w przypadku zadań, szczególnie właśnie tych inwestycyjnych, jest to rozciągnięte troszeczkę w czasie, ale no w większości te efekty i główne efekty należy się spodziewać w roku 2027, czyli dlatego wybieramy te projekty rok wcześniej, po to, żeby w roku budżetowym kolejnym mogły one zostać zrealizowane. Czyli na koniec przyszłego roku większość z tych projektów powinna zostać zrealizowana, no chyba, że się wydarzą jakieś sytuacje dzisiaj nieprzewidziane, które spowodują, że będzie można ten projekt przenieść po prostu na rok kolejny.
1: Mówiąc o głosowaniu, przypominaliśmy o tym, że są różne formy, jednak nie ma co ukrywać, najpopularniejszą chyba niezmiennie jest ta forma internetowa i przestrzeń internetowa jest też tym miejscem, w którym znajdziemy informacje, no bo my tu Państwu przekazujemy te najważniejsze, najbardziej kluczowe, ale jest ich dużo więcej. Jeśli więc chcemy mieć trochę szersze spektrum, jeśli chodzi o tegoroczną edycję Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, to gdzie tych informacji szukać? No bo domyślam się, że też kluczowym będzie fakt, co te projekty za sobą kryją. Warto je najpierw poznać dobrze.
10: Tak, no my tradycyjnie zachęcamy przede wszystkim do głosowania w formie elektronicznej i tutaj od razu powiem, że to jest adres, który już wcześniej wspominałem, czyli www.jbo.jeleniagora.pl. Tam wszelkie informacje Państwo znajdziecie. Tam znajdziecie Państwo listy projektów przede wszystkim. Tam są opisy tych projektów. Możemy przeczytać, co w ramach projektu będzie zrealizowane, w jakim miejscu, jakie są etapy realizacji tego projektu. No i tam też przez tą platformę odbywać się będzie głosowanie. Więc jeszcze raz powtórzymy, jeleniagora.jbo.jeleniagora.pl. Na tą stronę wszystkich odsyłam zarówno po informacje, jak i po to, żeby zagłosować. No i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że też jest część mieszkańców, która woli tradycyjną formę albo po prostu nie jest internetowa, więc dlatego przygotowaliśmy te 8 punktów do głosowania na terenie miasta. Więc zachęcamy w takiej formie oraz w formie tradycyjnej, w formie elektronicznej do tego, żeby swój głos... Najważniejsze jest, żeby ten głos oddać, żeby wziąć w swoje ręce sprawy swojego miasta, no bo temu służy budżet obywatelski, a tak naprawdę no, ta kwota też nie jest mała na te zadania, więc mieszkańcy mogą zdecydować o pewnym wycinku budżetu miasta, co w ramach tych środków powstanie.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Magistratu. Miasto będzie się więc po raz kolejny zmieniać za sprawą budżetu obywatelskiego. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, w jaki sposób się ono zmieni, gorąco zachęcam do głosowania. Czas do poniedziałku do godziny 14. A w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze czas teraz na kolejny temat i kolejnego dziś gościa.
0: Jeleniogórzanie z pasją.
3: Nazywam się Sebastian Cpak, jestem liderem na teren Jeleniej Góry Szlachetnej Paczki. No i zajmuję się tym już w ogóle wolontariatem Szlachetnej Paczce już 5. rok.
1: Moment, w którym się spotykamy, to jest czas, w którym przede wszystkim będziemy apelować do kandydatów na wolontariuszy. Będziemy zachęcać tych, którzy Szlachetną Paczkę będą chcieli wspomóc w ten sposób, bo takich wolontariuszy cały czas szukacie. Do finału troszkę pozostało, więc to jest dobry moment, żeby rozważyć swoją kandydaturę.
3: Tak jest. Do dnia dzisiejszego szukamy cały czas wolontariuszy. Mamy ich wprawdzie, no na nasz rejon jest 31 osób, ale zawsze tak jest, że jest ich za mało, tak? Im więcej osób mamy na pokładzie, tym łatwiej nam będzie dotrzeć do kolejnych rodzin, tym łatwiej nam będzie znaleźć te rodziny i im pomóc. A jak znajdziemy rodziny, to wtedy będziemy mieli podwójną ilość energii, żeby szukać darczyńców, bo my niestety jesteśmy tylko pośrednikami.
1: Jelenia Góra jest jednym z tych miejsc na mapie, w którym ta Szlachetna Paczka już trochę się zakorzeniła. Macie pewne tradycje, więc pytanie, jak z tym naborem wolontariuszy jest? Trzeba przypominać o tym, że grudzień się zbliża, są stali bywalcy i korzystający z tej możliwości, czy jednak jest problem?
3: Plusem jest u nas to, że w większości wolontariuszy to są osoby młodzi. U nas też tak to wygląda, natomiast mamy taką stałą ekipę, która zawsze wdroży te nowe osoby i mamy dosyć dużo osób chętnych, młodych, tak? To są studenci, to są osoby, no jeszcze czasami w średniej szkole, którzy nie mogą być niestety wolontariuszami, bo u nas jest ten warunek, że muszą mieć ten 18 rok życia ukończone. Natomiast zawsze jest tak, że młodzi wolontariusze idą z doświadczonymi do konkretnej rodziny, nigdy nie są puszczani w samopas, są odpowiednie pakiety szkolne, uczymy ich, jak mają się zachować, jak mają rozmawiać, jak mają rozpoznawać potrzeby. Także nikt nie jest zostawiony na pastwę losu.
1: Generalnie definicja wolontariatu w większości jest znana, natomiast czasem pojawiają się znaki zapytania, czasem nie do końca wiemy, z czym się to wiąże, szczególnie jeśli będzie to na przykład pierwsza próba w naszym życiu, więc myślę, że to nasze spotkanie jest też okazją do tego, żeby troszkę przybliżyć te kulisy. Kto takim wolontariuszem może zostać? Od tego zacznijmy.
3: Wolontariuszem może być tak naprawdę każdy. Musi spełniać tylko kwestie wiekowe przede wszystkim, tak? Natomiast mamy wolontariuszy, to właśnie jest taka ciekawa anegdotka, bo dzisiaj sobie przeglądam listę wolontariuszy, których mamy. Większość to są osoby młode, może ja nie jestem za młody, ale nie jestem dobrym przykładem tego, ale tam powiedzmy, że średnia wieku 20 tam parę lat. Natomiast wczoraj przez zupełny przypadek zerknąłem sobie na listę nowych wolontariuszy, którzy chcą uczestniczyć i mamy wolontariuszkę, uwaga, 71 lat. Pani się nudzi w domu, stwierdziła, że jak ma siedzieć, nic nie robić, to bardzo chętnie przyjdzie, pomoże, chociażby tylko po to, żeby pakować paczki.
1: Czyli zaangażować można się na wiele różnych sposobów. Specjalnych granic i kryteriów nie ma, natomiast domyślam się, że potrzebne są albo przynajmniej wskazane jakieś predyspozycje, które w tych działaniach czy też pracy mogą nam pomóc. Jakich więc osób szukacie?
3: Przede wszystkim otwartych na ludzi, mocnych psychicznie mimo wszystko i osób, które nie boją się wyzwań, które nie boją się czasami zapłakać, dotrzeć w czasami naprawdę trudne miejsca, bo pomagamy ludziom, którzy nie mają swojego domu, mieszkają na ogródkach działkowych niejednokrotnie, są całkowicie bezdomni i szukamy osób, które mają determinację, żeby przede wszystkim do takich osób dotrzeć, a później nawiązać z nimi nić, powiedzmy, że nawet takiej przyjaźni, po to, żeby jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby i dopasować, znaleźć to, co im jest potrzebne do życia.
1: Ja myślę, że szczegóły na pewno będziecie przybliżali podczas szkoleń, szczególnie biorąc pod uwagę tych, którzy będą robili to po raz pierwszy, ale jeśli rozważamy taką opcję i taką możliwość, to warto mieć zarys tego, czego się spodziewać, jeśli chodzi o Szlachetną Paczkę. Na czym ten wolontariat w praktyce będzie u Was wyglądał?
3: Przede wszystkim musimy, to jest podstawa taka nasza, znaleźć rodziny, które są w potrzebie. Po znalezieniu takiej rodziny musimy bardzo wnikliwie przeanalizować jej potrzeby, tak? Czyli wiedzieć, czy na przykład rodzina potrzebuje jedzenia, a czy może jakiegoś sprzętu, a czy może najprostszej pomocy w ogarnięciu miejsca zamieszkania, co dla nas się wydaje takie oczywiste, a dla nich niekoniecznie. Później, jak to mamy już jak gdyby opracowane, musimy doskonale opisać taką rodzinę, ponieważ my wrzucamy to w system. Oczywiście jest to zupełnie anonimowo, także nie ma możliwości, że nie wiem, imiona się powtarzają jakkolwiek, bo niejednokrotnie jest tak, że darczyńcy z całym sercem chcą pomagać jak najwięcej, natomiast ci ludzie to najczęściej chcą pozostać anonimowi. Nie każdy chce się chwalić tym, że jest biedny. I szukamy darczyńców. Jak już znajdziemy darczyńców, to przygotowujemy paczki i nadchodzi ten cudowny dzień, czyli tak zwany weekend cudów, gdzie te paczki są rozwożone dla tych potrzebujących rodzin, oczywiście też przez darczyńców. Tylko przez wolontariuszy, którym darczyńcy te prezenty dali. To jest ten moment wzruszeń, radości dla wszystkich.
1: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby się zaangażować, żeby wesprzeć tę inicjatywę i pomóc najbardziej potrzebującym. Natomiast jest też druga strona medalu. Nie chciałbym kierować uwagi na to na zasadzie takiej, że jest to minus, no ale warto też powiedzieć o wyzwaniach. Co twoim zdaniem jest największą trudnością w tej dziedzinie?
3: Największą trudnością to chyba oddzielić świat rodzin potrzebujących od naszego. Niejednokrotnie jest tak, że my też bardzo przeżywamy to, z czym dana rodzina się zmaga, tak? Na 10 rodzin zawsze się trafi jedna, która nas tak po prostu dobija psychicznie. Ten weekend cudów się kończy, a nam w głowie zostaje myśl, czy udało się pomóc, czy ta rodzina za rok nie wróci do nas, oby nie wróciła, i zawsze sobie marzymy o tym, żeby tych rodzin było jak najmniej. Niestety z roku na rok jest ich coraz więcej.
1: Domyślam się, że tych trudnych sytuacji, które generują różne emocje, nie będzie brakowało pewnie i w tym roku, ale z drugiej strony jest też coś, co sprawia, że ci wolontariusze wracają, że jest też pula tych i grupa, którzy jednak zostają i nie kończy się na jednorazowej przygodzie, więc no, pytanie, co sprawia, że na tym ta historia się nie kończy. Dlaczego warto?
3: My jesteśmy z tego rodzaju uzależnieni od tego, tak? To ta pomoc uzależnia, to nic nie działa chyba lepiej. Kiedyś moja, może tak powiem, moja wolontariuszka kiedyś powiedziała, wiesz co, ja przepraszam, padam na pysk, ale wiem, że za rok wrócę, bo takiej adrenaliny, takiego kopniaka w życiu nie daje mi nic. I cały rok czerpię korzyści z tego, że pomogłam, bo się czuję wielka. To jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim.
1: Często jest tak, że w zasadzie już chyba bez wyjątków łapiemy się na tym, że żyjemy w biegu, w pędzie, wskazówki zegarka kręcą się coraz szybciej, kartki w kalendarzu przerzucamy też z dużo większą dynamiką, mam wrażenie, niż jeszcze kiedyś. I to wszystko sprawia, że czasami zapominamy o tym, że są ludzie, którzy żyją w troszkę innych warunkach, którzy mają trochę trudniej. No i tak sobie myślę, że to jest chyba trochę okazja do tego, żeby może nie do końca zwolnić, bo nie zawsze to będzie możliwe, ale żeby zmierzyć się z jakąś taką refleksją, że czasem jest inaczej.
3: Oj tak, naszym niejednokrotnie problemem jest to, czy my na przykład zapłacimy ratę, bo nas będzie stać, czy polecimy na wakacje, czy córka, syn będą miały takie buty, czy inne, a niejednokrotnie dla tych naszych rodzin największym marzeniem jest zjeść coś dobrego, skosztować czekolady, której nie jadłam bardzo dawno, mieć buty, móc z kimś porozmawiać, po prostu. Mamy bardzo dużo takich osób, które są starsze, do których nikt nie odwiedza, tak? One są same, zdane na siebie i dla nich największym szczęściem jest to, że ten wolontariusz, oni niejednokrotnie czekają na wolontariusza, po prostu z nimi porozmawia i pada pytanie, a co pani, pan potrzebuje, co wy chcecie, co wam jest niezbędne, czy to ma być jakaś chemia, ubranie, cokolwiek, a pani mówi, zupę bym zjadła, bo nie jadłam 2-3 dni i o tym marzę. I to jest takie, które mówi tak, no ja mam wszystko, mam zupę, mam dom, mam dzieciaki, jest wesoło, a ta pani jest sama.
1: Liczby też dają pewne wyobrażenie, co mamy do zrobienia, co wy macie do zrobienia. Jak więc to wygląda, jeśli chodzi o region, którym się zajmujecie, o Jelenią Górę i okolice? Ile takich rodzin się pojawia, którym trzeba, którym można pomóc mniej więcej?
3: Niestety z roku na rok więcej. Zawsze moim marzeniem jest takie, żeby nikt się nie zgłosił do pomocy, ale to chyba nie nastąpi szybko, niestety. Z zeszłego roku mieliśmy ponad 120 rodzin. Każda została zaopatrzona, każda dostała jakiś tam drobiazg. Nie były to proste rzeczy, czasami do sprostania. Plus jest taki, że mamy dużo osób, które chcą pomagać. Tylko naszym zadaniem jest po prostu ich połączyć, żeby to jakby wszystko zagrało, żeby jedna, druga strona była usatysfakcjonowana. Natomiast no niestety, no, z roku na rok mamy większe potrzeby.
1: I o nich dziś w programie Radia Złote Przeboje opowiada lider jeleniogórskich struktur Szlachetnej Paczki Sebastian Cpak. Do tego spotkania

0: nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowisk? Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych, wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko. Jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
0: Karkonoski Park Narodowy informuje o właśnie znakowanych szlakach turystycznych na terenie Stawów Podgórzyńskich. Na poglądowej mapce publikowanej na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego możecie zauważyć 3 ścieżki, którymi poruszać będzie się można po cennym przyrodniczo terenie. Jak informują Nowiny Jeleniogórskie, wszystkie prowadzą wyznaczonymi drogami i groblami. Propozycja numer 1 to ścieżka edukacyjno-rekreacyjna wokół stawów, która rozpoczyna się na parkingu przy restauracji Aquacultura i liczy około 1600 metrów. Propozycja numer 2 to mała pętla dla osób ze szczególnymi potrzebami o odległości około 700 metrów i propozycja numer 3 to ścieżka rowerowa o długości około 1400 metrów. Wszystkie szczegóły i informacje na temat tych możliwości na terenie Stawów Podgórzyńskich znajdziecie na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: To był taki mały, krótki kącik dla miłośników aktywności, a my wracamy do spotkania z naszym gościem. Mimo że mamy jesień, to powoli, ale jednak trzeba będzie przyzwyczajać się do myśli, że kalendarz jest nieubłagany i już za chwilę pojawią się być może pierwsze symptomy zimy. Z zimą nieodłącznie wiąże się też weekend cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki, ale żeby ten finał był możliwy, potrzebni są wolontariusze. Również w Jeleniej Górze trwa nabór, a my z Sebastianem Cpakiem, koordynatorem tych jeleniogórskich struktur Szlachetnej Paczki, rozmawiamy właśnie o wolontariacie, o pomaganiu tym najbardziej potrzebującym.
1: Istotne dla Jeleniej Góry.
0: To jest jeszcze ten moment, w którym przypominacie o tym, że jest możliwość zostania wolontariuszem.

0: Ale ten harmonogram działań jest troszkę szerszy, więc zerknijmy na ten kalendarz. Co przed nami, jak to będzie wyglądało w tym roku?
1: Praktycznie tak, szukamy wolontariuszy cały czas, natomiast no, nie ukrywam, że wcześniej czy później ten nabór nam się kończy. On trwa do ostatniej chwili, natomiast jest to też ograniczone tym, że dany wolontariusz, jak wchodzi do nas do systemu, musimy go wyszkolić. On musi wiedzieć, w jaki sposób ma rozmawiać, z kim ma rozmawiać, bo niestety zdarzają się też osoby, które no, próbują gdzieś ten system obejść. Co więcej, wolontariuszy można zostać tak naprawdę do ostatniego dnia, ponieważ jeśli ktoś nie czuje się na siłach, nie ma, nie wiem, czasu, możliwości pomagać nam w taki sposób, może przyjść na przykład w Weekend Cudów, zaoferować swoją pomoc przy noszeniu rzeczy, towaru, paczek, pakowaniu tego. Może nam pomóc logistycznie, tak? Może samochód, bardzo super, świetnie działający strażacy na terenie Jeleniej Góry. Co roku mamy od nich czynną pomoc, podstawiają swoje samochody, chłopaki przychodzą, noszą towar. To też nie jest proste. Wolontariusze niejednokrotnie muszą nosić, nie wiem, lodówki, pralki. To są ciężkie rzeczy. I do takich rzeczy też potrzebujemy wolontariuszy. Co więcej, mamy cudowne firmy, z którymi współpracujemy na terenie. Dostajemy, nie wiem, słodycze, dostajemy obiad, chociażby od pana prezydenta Jeleniej Góry. To też nam pomaga w pracy, tak? Bo my tutaj na koniec tej całej akcji będziemy pracowali 3 dni z rzędu, tak naprawdę od rana do nocy.
0: Pomóc, czy też zainwestować w tę pomoc możemy na wiele różnych sposobów. Dziś skupiamy się przede wszystkim na wolontariuszach, czyli to inwestycja czasu, pewnie trochę emocji, bo o tym też mówiliśmy, i zaangażowania. Natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Być może chcemy wspomóc tę inicjatywę, ale mamy możliwości materialne. Czas niestety nie pozwala, ale w ten sposób będziemy chcieli pomóc najbardziej potrzebującym. No i to jest chyba też taki moment, w którym ewentualnie można zacząć rozważać to planowanie, bo rozumiem, że nabór tych rodzin też będzie się pojawiał za chwilę.
1: Tak, nabór rodzin już się zaczął. Co więcej, to są też rodziny, które niejednokrotnie w zeszłego roku nie zdążyliśmy ich wciągnąć w system, bo pojawiły się nam po tym magicznym weekendzie cudów. Natomiast to nie jest tak, że my zapominamy o tych rodzinach. Te rodziny są w naszym systemie, my je w tym roku też odwiedzamy. Być może ich sytuacja się polepszyła, a być może też pogorszyła. Wtedy też próbujemy im pomóc. Także tutaj z tym nie ma jakby najmniejszego problemu. Natomiast finansowo niestety my nie jesteśmy organizacją, która przyjmuje pieniążki i na przykład gdzieś tam płaca. Natomiast możemy kupić, pomagać w taki sposób, że wybieramy sobie rodzinę, nie wiem, widzimy, że no nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, ale przyjmujemy na przykład vouchery do danych sklepów odzieżowych, nie wiem, vouchery na zestawy obiadowe dla biednych rodzin, czyli takie konkretne rzeczy, które możemy dać. I jeśli nawet ktoś, kogoś nie stać na to, żeby wspomóc daną rodzinę, to może z kumplami, ze znajomymi, z pracy, z przyjaciółmi, nie wiem, spotkać się, nazbierać daną kwotę, znaleźć rodzinę w systemie i wtedy sprawdzić, jakie tam są potrzeby i po prostu w taki sposób też pomóc. Niejednokrotnie jest tak, że no, to nie stać nas na to, żeby samemu coś zorganizować, ale jak z takich niestających się, że tak ich nazwy brzydko będzie więcej, to jesteśmy w stanie stworzyć coś cudownego dla jednej konkretnej rodziny.
0: Bo trochę tak się udarło, nie wiem, czy to jest z waszej perspektywy cały czas obowiązujący stereotyp, że jak chcemy pomóc, to zgłaszamy się, no i wszystko jest na naszych barkach. To rzeczywiście w wielu przypadkach może okazać się, że jest sytuacja przekraczająca nasze możliwości, ale już jak mamy do dyspozycji czy do wydania kwotę 500 zł, w naszym budżecie to może być dużo, natomiast jak podzieli się to na 5 różnych osób, no to jednak jest to dużo mniej dotkliwe.
1: To też jest praca naszych wolontariuszy, bo my konkretnie podpowiadamy, co dana rodzina potrzebuje, tak? Czyli żeby to nie było, nie wiem, piąta para butów, w których ten ktoś nie będzie chodził, bo to jest starsza pani, jej wystarczy jedna. Ale nie ma już na przykład mydła, nie ma szamponu do włosów, a też chciałaby po prostu wyglądać, bo to też jest czasami pomoc. Także my podpowiadamy, że zamiast kupić to, tamto czy coś innego, zróbmy taką paczkę, w taki sposób. Ona może być skromniejsza, ale będzie bardziej celowana i to jest nasza pomoc, żeby jak najwięcej też wyciągnąć od tej rodziny, która potrzebuje tych potrzeb i przedstawić ją darczyńcom, którzy mają te przysłowiowe 500 zł uzbierane tam wśród znajomych i tak nie za bardzo wiedzą, co kupić, bo nie jest sztuką, nie wiem, kupić nową pralkę, tudzież mamy tak niejednokrotnie, że jak ktoś mówi, kupię tonę opału, No ale co z tego, jak starsza pani nawet nie ma gdzie tego opału trzymać, nie? Także wtedy sobie na przykład umawiamy jakąś hurtownię z opałem i ktoś dostarcza w drobnych ilościach. To też jest pomoc.
0: Żeby ta pomoc była przemyślana, to pewnie też albo i przede wszystkim wasza rola, natomiast liczymy na inicjatywę, otwartość, no i dobre serce Jeleniogórzan, którzy będą chcieli w tym roku tę inicjatywę wesprzeć. Na razie skupiamy się na wolontariuszach, bo mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać i przed tym głównym weekendem opowiedzieć o potrzebach i o tym, w jaki sposób możemy pomóc. Natomiast kierując te słowa do wolontariuszy, to powiedzmy, jak w naszych głowach tli się dzisiaj myśl, no dobra, chcę spróbować, chcę podjąć to wyzwanie, to jak się za to zabrać w praktyce?
1: Najłatwiej wejść na stronę Szlachetnej Paczki, wpisać hasło "zgłaszam się na wolontariusza" i tam po wypełnieniu krótkiej ankiety zostaniemy przekierowani na odpowiednie miejsce, tak? Bo to ktoś może być z Wrocławia, a mieszka na przykład w Jeleniej i tysiące innych tam podobnych rzeczy, to wtedy z automatu zostanie wybrany na dany region. Wtedy taka osoba trafia do nas do systemu, tam przechodzi wstępną weryfikację, czyli jest do niej wykonywany telefon z zapytaniem, czy na pewno i czy jesteś w stanie się z tym zmierzyć. Jeśli ta osoba powie tak, jest i to wszystko nam pasuje, bo też to jest wstępna weryfikacja, wtedy taka osoba jest przypisywana już w konkretny region. Najczęściej ja dostaję informację, że ktoś taki jest, dzwonię, rozmawiamy, wciągamy w system, a potem to się już dzieje praktycznie samo.
0: Ja na początku zapytałem o predyspozycję i kto takim wolontariuszem może zostać. Nie pomyślałem o jednej walucie, którą też inwestujemy, czyli czas, bo to też może być takie kryterium, które zweryfikuje, czy to jest w ogóle możliwe. Czy jesteśmy w stanie przekalkulować, ile tego czasu będzie potrzebne, jak duże jest to poświęcenie w tej materii?
1: To na pewno, tak. Jest największym zawsze obciążeniem dla naszych wolontariuszy, bo przede wszystkim musimy się przeszkolić, a to już tam nam zajmuje, no tak naprawdę jeden dzień. Później musimy też poświęcić ten czas na rodzinę, tak, czyli każde spotkanie z rodziną. Mamy takie spotkania, zazwyczaj dwa. Pierwsze takie jest jakby wstępne, pod warunkiem, że to już jest przygotowana dla nas rodzina, czyli jest albo z systemu, albo też wyszukujemy sami, no to wtedy mamy trzy spotkania, bo taka rodzina zawsze się musi zgodzić na taką pomoc. To nie jest tak, że my pomagamy panu Kowalskiemu, który widzimy, że jest w potrzebie, ale pan Kowalski o tym nie wie, może sobie nie życzyć takiej pomocy. Jeśli pan Kowalski się zgodzi, to mamy już pierwszy etap za sobą, później mamy pierwsze spotkanie, którym weryfikujemy, co, jak jest potrzebne, wracamy z tym do siebie, przetrawiamy, jeśli uznajemy, że ta pomoc będzie mądra, będzie celowana i pomoże takiej osobie, wtedy wracamy drugi raz. No a później spotkanie mamy z darczyńcami, a później Weekend Cudów, także no niestety od praktycznie października do grudnia jest dużo pracy. Tak w podsumowaniu chciałbym wszystkich Was serdecznie zaprosić, jeśli słuchacie i macie ochotę i czujecie, że to jest to, co chcecie w życiu zrobić, że chcecie komuś pomóc, zapraszam, zgłoście się do Szlachetnej Paczki, będzie mi bardzo miło Was spotkać, przeszkolić i razem stworzymy super team.
0: Mówił lider jeleniogórskich struktur Szlachetnej Paczki Sebastian Cpak.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
0: Jeleniogórscy policjanci apelują o szczególną ostrożność. Obietnica odzyskania utraconych oszczędności może być początkiem kolejnego oszustwa. Przestępcy podszywają się pod prawników, firmy windykacyjne i instytucje publiczne, aby wyłudzić następne przelewy oraz dane. Wykorzystują nadzieję osób, które już raz zostały oszukane i przekonują, że wystarczy opłacić procedurę, by odzyskać pieniądze. Przestępcy docierają ostatnio do osób, które wcześniej straciły środki, m.in. na fałszywych inwestycjach. Kontaktują się z nimi bezpośrednio albo zamieszczają w internecie reklamy rzekomych usług odzyskiwania środków. Zachęcają do pozostawienia numeru telefonu w formularzu, a następnie dzwonią z zapewnieniem, że mogą pomóc. Przed takim zagrożeniem ostrzega pierwszy film nowej edycji kampanii Bankowcy dla cyberedukacji z udziałem Michała Olszańskiego. Jak cała procedura wygląda, na co zwrócić uwagę i czego się wystrzegać, tego dowiecie się z filmu, który znajdziecie na stronie Jeleniogórskiej Policji m.in.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: A na koniec garść aktualności dotyczących życia kulturalnego naszego miasta. Październik to kilka ważnych wydarzeń, festiwali i ciekawych propozycji dla mieszkańców i turystów. Jakie daty warto zanotować w kalendarzach? Podpowie Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
3: 18 października o godzinie 11:11 w filii Muflon Jeleniogórskiego Centrum Kultury odbędzie się muzyczny poranek dla dzieci w ramach Krokus Jazz Festival, ale jazz To koncert, w którym dzieci nie są jedynie publicznością, ale stają się także częścią muzycznej opowieści. Słuchają, śpiewają, rytmizują, grają i odkrywają, że muzyka może być językiem, który każdy może się posługiwać i porozumiewać. Wstęp wolny na to wydarzenie obowiązuje. Wejściówki do pobrania w kasie Jeleniogórskiego Centrum Kultury na stronie Jeleniogórskiego Centrum Kultury jck.pl. Jest to przygrywka do właściwego festiwalu, czyli 25. Krokus Jazz Festival, który odbędzie się w dniach od dnia 22 do 25 października. Wystąpią m.in. Piotr Wojtasik, Anna Maria Jopek, Kurt Rosenwinkel, Agma Szymon-Mika, Adam Bałdych i Isaiah Collier. Wernisaż będzie towarzyszył temu wydarzeniu z okazji 25-lecia tego festiwalu. Otwarcie wystawy odbędzie się 23 października o 17.15 w Galerii Korytarz. A wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie krokusjazzfestival.pl. Zapraszamy. Galeria Biuro Wystaw Artystycznych obchodzi w tym roku 50 lat swojego istnienia i z tej to okazji odbędzie się wernisaż wystawy, która zostanie udostępniona już od 23 października. Jest to wystawa w poszukiwaniu pamięci 50 lat Galerii BWA w Jeleniej Górze. Jest to jubileuszowa wystawa. BWA powstała w 1976 roku i od pół wieku jest platformą wymiany myśli i prezentacji współczesnej sztuki. Zobaczymy dzieła twórców różnych dyscyplin artystycznych. Będzie to malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, szkło, ceramika oraz fotografia. I autorami tych wszystkich dzieł będą artyści tutaj z Kotliny Jeleniogórskiej i z regionu Karkonoszy, aż 32 twórców. Kuratorem tej wystawy jest Anna Miele, która opowie Państwu o szczegółach tej wystawy. Udostępniona zostanie od 23 października, w listopadzie wernisaż i będziemy szczegółowo Państwa informować w późniejszym terminie. 30 października o godzinie 17 w Centrum Kultury Zameczek odbędzie się upiorny bal w zameczku. Będzie to zabawa halloweenowa dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zapraszamy wszystkie dzieci na ten wyjątkowy i pełen emocji i zabawy bal. W programie przewidziano tańce w rytmie halloweenowych hitów, gry i zabawy, poczęstunek, warsztaty stworzenia strasznych przypinek i magnesów. Obowiązują oczywiście straszne stroje i zapisy w sekretariacie Centrum Kultury Zameczek. Od 14 października od godziny 9 zapraszamy ten bal. 31 października o godzinie 19 w Zdrojowym Teatrze Animacji imieniem Bogdana Nauki odbędzie się spektakl Bezbłędne Ogniki. Jest to najnowszy spektakl młodzieżowej grupy teatralnej Anim Akcje, działającej właśnie przy Zdrojowym Teatrze Animacji. Jest to opowieść o dorastaniu, przyjaźni, emocjach i popełnianiu błędów. Zapraszamy Państwa na to serdecznie. Bilet wstępu 20 zł. W Muzeum Przyrodniczym jest do obejrzenia wystawa Picasso, grafiki i rysunki. Są to 24 litografie wykonane techniką poszuar. Są to prace Picassa z lat 1904-1937. Wystawa ta została otwarta 18 września i jest do obejrzenia do 15 listopada, także bardzo Państwa serdecznie zachęcam do obejrzenia tej wyjątkowej wystawy, która została zorganizowana wspólnie przez Muzeum Przyrodnicze i Epicentrum Art Gallery.
0: I tym zaproszeniem kończymy to wydanie programu Radia Złote Przeboje. To był magazyn Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
13: Dotrwaliśmy do weekendu. To niewątpliwie duży sukces. A jaki to był tydzień w Jeleniej Górze, to jak zwykle o tej porze sprawdzać będziemy w Radiu Złote Przeboje na 106,2 FM. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze, a w nim dziś m.in. o naszym zdrowiu.
14: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej dostało nowy sprzęt dla ratowania noworodków.
13: Problemy z dowodem osobistym, wyrobienie jeleniogórskiej karty mieszkańca, zgubiona rejestracja samochodu, czy też zgłoszenie dotyczące na przykład złego stanu drogi. Gdzie takie sprawy załatwić i jak odnajdują się w tym mieszkańcy Jeleniej Góry? O tym także porozmawiamy.
15: Punkt obsługi klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra działa, funkcjonuje. Mieszkańcy chyba już są przyzwyczajeni i wiedzą, że tam jest to pierwsze miejsce, w którym załatwiają te swoje bezpośrednie sprawy.
13: Naszymi gośćmi w tej godzinie będą też przedstawiciele mojej fundacji z Jeleniej Góry.
16: Bardzo, bardzo cieszymy się z tego, że w tym roku rodziny zastępcze również wypoczywały w naszym apartamencie, miejscu w Kołobrzegu.
13: Do wakacji jednak wrócimy w dalszej części programu, bo rozpoczynamy od niedawnego wrześniowego jubileuszu, który świętowano w Książnicy Karkonoskiej.
12: Tydzień w Jeleniej Górze.
17: Dzień dobry, Dorota Kacprzak, kierownik działu Biblioteki Cyfrowej i Digitalizacji Zbiorów Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska.
13: Ależ długa, skomplikowana nazwa, a to po prostu nasza Jeleniogórska Biblioteka, o której dziś przypominamy w troszkę innym wydaniu, w troszkę innej odsłonie, powiem tej cyfrowej, coraz popularniejszej, no bo jednak wraz z postępem na tej linii czasu mam wrażenie, że coraz częściej po te materiały w formie cyfrowej sięgamy. Czy tak rzeczywiście jest statystycznie, to też pewnie sprawdzimy, ale myślę, że warto zacząć od tego, czym Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa jest, albo nie, zmieniam zdanie, bo nie wspomniałem o jednej rzeczy, że dzisiaj spotykamy się przy okazji niedawnego jubileuszu i to jest rzecz i informacja dużo istotniejsza, więc od którego roku biblioteka działa i który to jubileusz?
17: 9 września tego roku obchodziliśmy 20 lat działalności Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, aczkolwiek początek to jest jeszcze rok wcześniej. Początek dał swoim pomysłem ówczesny dyrektor Marcin Zawiła i powstała komisja, która odpowiadała za zebranie, opracowanie, jak mają wyglądać pierwsze dokumenty. I to był jeleniogórski słownik biograficzny. I to ta komisja została powołana w 2005 roku i to był taki zalążek powstania Biblioteki Cyfrowej. I na koniec 2005 roku zakupiono licencję licencję programu, na którym pracujemy do dziś, jest oczywiście unowocześniany, Delibra. I we wrześniu 2006 roku zaczęliśmy publikację dla szerokiego grona dokumentów, które były przez ten rok wcześniej były wprowadzane do bazy. I ten 2006 to jest początek naszej biblioteki cyfrowej.
13: Mamy rys historyczny, wiemy od czego się zaczęło. To pytanie, czym jest dzisiaj? Bo ta forma się zmieniła, więc gdybyśmy mieli krótko zdefiniować Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową, to co moglibyśmy o niej powiedzieć?
17: Moglibyśmy powiedzieć, że gromadzimy dokumenty regionalne, historyczne i współczesne, dokumenty życia społecznego i możemy tu znaleźć wszystko, od książek, czasopism, artykułów, pocztówek, fotografii bardzo bogatych, zbiorów, które mamy u siebie, dokumentacje działalności instytucji. I to, co się wydarzyło w 2010 roku, powstanie cyfrowego Dolnego Śląska na kanwie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, który na tę chwilę skupia 27 instytucji, bibliotek i instytucji działających na terenie Dolnego Śląska.
13: Podawanie tych statystyk jest o tyle niefortunne, że gdybyśmy pewnie chcieli wrócić do tematu za miesiąc, to te cyferki będą zupełnie inne, bo to się pewnie wszystko zmienia. Natomiast 20 lat działalności to jest taki moment, taki czas, który już można jakoś podsumować, więc pytanie, jak ta inicjatywa się rozrosła?
17: Tak wygląda, że zaczynaliśmy od słownika ziemi jeleniogórskiej i to było 25 biogramów. W tej chwili jest 151 biogramów, 50 tłumaczeń na język angielski, 44 na język niemiecki i to jest nasza najbogatsza, najczęściej wyświetlana kolekcja w naszej bibliotece cyfrowej, bo trzy pierwsze miejsca, jeśli chodzi o wyświetlenia, zajmują biogramy i na tę chwilę mamy, to jest z dzisiaj, to są z dzisiaj statystyki, mamy, jeśli chodzi o Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową, 47 339 obiektów i prawie 8 milionów wyświetleń. Oczywiście my w tym roku obchodziliśmy 20-lecie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej i tutaj podaję tylko te dane, ale dla ciekawości cały cyfrowy Dolny Śląsk to jest ponad 73 tysiące obiektów.
13: Statystyki to jedno, bo to daje nam pewne wyobrażenie na temat tego, jak ta inicjatywa się rozrastała i co mamy do dyspozycji. Poznaliśmy kategorię, ale może od bardziej praktycznej strony temat ugryźmy, mówiąc kolokwialnie, czyli co znajdziemy w środku, dla kogo biblioteka cyfrowa jest?
17: Biblioteka cyfrowa jest dla wszystkich. Dla miłośników historii, czyli mamy książki, mamy dokumenty od XIII wieku, dokumenty z archiwum Państwowego Oddziału w Jeleniej Górze. To mamy czasopisma, to jest nasza najbogatsza kolekcja, jeśli chodzi o bibliotekę cyfrową. Artykuły naszych regionalnych autorów, mamy transkrypcje, tłumaczenia. Tutaj trzeba wspomnieć o panu Ulrichu Junkerze i panu Henryku Dąbkiewiczu. Mamy artykuły, to co wspomniałam, więc tutaj trzeba wymienić twórców, którzy z nami współpracują. Już wspomnianego pana Ulricha Junkera, Krzysztofa Tęczę, na Zbigniewa Adamskiego, Zofię Wąsik-Adamską, Janusza Milewskiego i dr Stefanię Żelazko. I nieżyjących już twórców, ale ich artykuły się znajdują w naszej bibliotece cyfrowej, to jest pan Adolf Andrzejew i Romuald Witczak.
13: To grono pewnie będzie też rosło, jeśli chodzi o osoby współtworzące te zbiory. No i myślę, że to też jest element, który zasługuje na uwagę, czyli czas na odpowiedź na pytanie, skąd te treści się tam biorą? Jak więc ta biblioteka powstaje?
17: Biblioteka powstaje, może zamieszczać dokumenty, które się znajdują w domenie publicznej, czyli prawa autorskie wygasły do tych dokumentów, również podpisując porozumienia i licencje. w których autorzy zawierają zgodę lub ich rodziny na publikację w naszej bibliotece cyfrowej. I te dokumenty osób żyjących lub właśnie, tak jak wspomniałam, które rodziny wyraziły zgodę na publikację dokumentów, czy pisanych, czy fotografii, czy prac malarskich, jesteśmy i możemy wtedy je umieszczać i czytelnicy mogą z nich korzystać, aczkolwiek jest również taka możliwość, że dokumenty, które biblioteka posiada, możemy je pokazywać w bibliotece cyfrowej, ale tylko na miejscu w bibliotece, tutaj w naszym budynku.
13: Wydaje się to być prawdziwą skarbnicą wiedzy. No właśnie, na temat czego? Jakie są ograniczenia? Czy są w ogóle jakieś ograniczenia tematyczne, jeśli chodzi o te zbiory?
17: Nie ma żadnych ograniczeń. Zamieszczamy materiały dotyczące kultury, sportu, zabytków, historii szeroko pojętej i rozumianej. Więc generalnie jakby ograniczeń na razie nie mamy. Staramy się, żeby to były bogate zbiory i wszechstronne, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
13: Ciekawe może się okazać też sam proces pojawiania się tych materiałów, no bo od momentu, w którym mamy jakieś treści, do momentu, w którym one znajdą się w zbiorach, coś się dzieje pomiędzy i to wszystko jest ukryte przed oczami tych, którzy już z tego efektu końcowego korzystają. Jak więc to wygląda za kulisami?
17: To wygląda tak, że albo trafiają do nas stare czasopisma historyczne i wtedy my, ratując je przed zapomnieniem, przed zniszczeniem, często digitalizujemy je w naszym dziale i wówczas już dokument elektroniczny trafia do biblioteki cyfrowej. Coraz częściej jest tak, że dostajemy dokumenty już w wersji cyfrowej i wtedy je po jakichś tam wstępnych obróbkach zamieszczamy w bibliotece cyfrowej. Oczywiście powstaje archiwum takie dla nas, żeby stąd te zbiory są, staramy się, żeby były jak najbardziej chronione i zabezpieczone, gdyby się coś tam, nie daj Boże, wydarzyło.
13: O kulisach powstawania Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej opowiada Dorota Kacprzak i do tego spotkania my wracamy za krótką chwilę, bo teraz przerwa na wieści z regionu i informacje, które przygotowała Beata Korzeniowska.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
14: Beata Korzeniowska, zapraszam. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali hołd poległemu na służbie Natanowi Sieroniowi.
11: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
14: 29-letni policjant z komendy w Bolesławcu zginął podczas akcji w Kraśniku Górnym. 33-latek, który strzelał do policjantów, usłyszał już zarzut zabójstwa. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej dostało nowy sprzęt dla ratowania noworodków. Placówka wzbogaciła się o dwa nowoczesne stanowiska do resuscytacji. Sprzęt przekazał Urząd Marszałkowski. Wolontariusze z Polski i Niemiec po raz kolejny porządkowali zabytkowy cmentarz ewangelicki w Szklarskiej Porębie. Każda kolejna akcja, a te odbywają się od 6 lat, pozwala stopniowo przywracać temu miejscu jego pierwotny charakter. Mieszkańcy Wojciechowa w gminie Lubomierz wyszli na ulicę. Nie chcą odpadów w wyrobisku po kopalni bazaltu. Obawiają się zanieczyszczenia wody i zwiększonego ruchu ciężarowego, a w związku z tym hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Był poszukiwany listem gończym za serię oszustw internetowych w całym kraju. Wpadł w ręce jeleniogórskich policjantów w Stalowej Woli. 21-latek był poszukiwany m.in. przez prokuraturę we Wrocławiu. Poszukiwani są też chętni do zasiadania w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kandydaci powinni mieć od 15 do 20 lat. Mile widziane jest też doświadczenie w samorządach szkolnych czy organizacjach pozarządowych, mówi marszałek województwa Paweł Gancarz.
18: To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie.
14: Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 14 października. Do 12 października można głosować na projekty zgłoszone do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykaz projektów dostępny jest na stronie jbo.jeleniagura.pl. Mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na tej stronie lub osobiście, m.in. w budynkach Urzędu Miasta. Jelenia Góra szuka jeleniogórzanina bez barier. Wyróżnienie trafi do osoby z niepełnosprawnością, która swoją swoją postawą przełamuje bariery i stereotypy. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 31 października. Można je składać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych przy Okrzei 10 albo przesłać drogą elektroniczną. Będzie przerwa techniczna w Termach Cieplickich. Baseny i spa będą zamknięte od 2 do 15 listopada. Otwarte pozostaną siłownia, zajęcia fitness, kort do squasha i gabinety masażu. 147 zgłoszeń nanieśli we wrześniu na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic. Najczęściej wskazywaliśmy nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie prędkości i problemy z infrastrukturą drogową. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Październik to miesiąc świadomości raka piersi.
19: Coraz młodsze kobiety chorują, dlatego ta mammografia została obniżona.
14: Jak dodaje Tatiana Mielczarek, specjalistka do spraw badań profilaktycznych, panie powinny regularnie robić mammografię. W Jeleniej Górze badanie na NFZ można wykonać w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej oraz w NZOZ-ie Ginekomet. Bezpłatny postój na określony czas, a potem opłata. To propozycja na zwiększenie rotacji na miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnością przy obiektach użyteczności publicznej w Jeleniej Górze. Miasto testuje 90-minutowy limit w Cieplicach i zapowiada 30-minutowy przy dworcu PKP. 19 zarzutów usłyszał 39-latek podejrzany o serię uszkodzeń samochodów w centrum Jeleniej Góry. O szczegółach Paweł Chudzio.
20: Mężczyzna miał rzucać kostką brukową w zaparkowane auta, wybijać szyby i uszkadzać karoserię. Zawiadomienie złożyło 19 właścicieli. Za umyślne niszczenie cudzej własności 39-latkowi może grozić do 7,5 roku pozbawienia wolności.
14: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Miasto szuka jeleniogórzanina bez barier. Wyróżnienie trafi do osoby z niepełnosprawnością, która przełamuje bariery i stereotypy. Zgłoszenia kandydatów można wysłać mailem albo zgłosić osobiście w Wydziale Spraw Społecznych przy Okrzei 10.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
13: Co działo się w mieście, czym żyła Kotlina Jeleniogórska, o tym w przeglądzie wydarzeń tygodnia mówiła Beata Korzeniowska, a my wracamy do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, która we wrześniu obchodziła jubileusz 20-lecia. O tych zbiorach dziś w Radiu Złote Przeboje opowiada Dorota Kacprzak z Książnicy Karkonoskiej.
12: Tydzień w Jeleniej Górze.
13: Zapraszacie Państwo do udostępniania takich treści, materiałów. To jest inicjatywa otwarta, no bo jeśli dzisiaj kierujemy te słowa do mieszkańców, którzy być może mieli świadomość, że biblioteka cyfrowa funkcjonuje, ale nie mieli takiego przekonania, że to, czym dysponują, może się przydać. No właśnie, to czy mogą się zgłaszać, czy powinni?
17: Mogą się jak najbardziej do nas zgłaszać z materiałami, które posiadają w domu, które sami wytworzyli, bo są autorami publikacji i chcieliby, żeby się tutaj znalazły. No, jest jedyny problem taki, że nie zawsze mają świadomość, kto jest właścicielem praw. I my jesteśmy od tego, żeby to tutaj pomóc dojść, kto jest właścicielem praw. Jeśli oni, no to my podpisujemy wtedy te umowy, te licencje. Jeśli nie, no to szukamy rozwiązania, jak można byłoby znaleźć właściciela dokumentu i zamieścić te materiały u nas. Osoba prywatna, bo z instytucjami jest inaczej, no bo tu podpisujemy porozumienia i materiały, które wytwarza instytucja, staramy się zamieszczać na stronie Biblioteki Cyfrowej.
13: Tych scenariuszy jest kilka. Jeśli jesteśmy taką grupą docelową i mamy poczucie, że mamy coś, czym moglibyśmy się podzielić, czy jako osoba prywatna, czy jako firma, no to myślę, że kontaktując się z Państwem, to te wszystkie wątpliwości rozwiejemy. Wiemy już mniej więcej, jak to się dzieje, jak te materiały trafiają do naszych, do Waszych zbiorów i my możemy z tego ostatecznie korzystać. No właśnie, słowo korzystać, hasło klucz. Jak? Myślę, że dla tych, którzy być może do tej przestrzeni internetowej zerkną po raz pierwszy, to będzie cenna informacja, jak się po tych zbiorach poruszać, jak je znaleźć w ogóle.
17: W tym roku już jest zdecydowanie łatwiejsze korzystanie, bo mamy nową wersję Delibry dzięki Urzędowi Miasta Jelenia Góra. Korzystamy na stronie jbc.jelenia-gora.pl i tu możemy sobie wybierać czy przez kolekcję, czy wpisując hasło, które nas interesuje, czy autora, możemy korzystać z biblioteki cyfrowej.
13: A kogo zachęcamy do skorzystania z tych zbiorów? No bo w pierwszej chwili możemy nie mieć takiej świadomości, że to jest coś dla nas.
17: Myślę, że to jest dla nas i jest dla wszystkich. Jest w tej chwili jest bardzo od wielu lat bardzo szeroko jest rozpropagowana ta miłość do naszej tutaj małej ojczyzny i ten regionalizm jest czymś takim, co nas tutaj łączy i nas ciekawi i jesteśmy wspólnie wszyscy autorami tego, co tutaj się dzieje i myślę, że ta nasza biblioteka cyfrowa, która jest taka bardzo regionalna, jest czymś dla wszystkich ciekawa i myślę, że wszyscy znajdą tutaj coś dla siebie.
13: Z perspektywy uczniów, studentów to też chyba może być ciekawe źródło informacji pod kątem czysto edukacyjnym.
17: Myślę, że bardzo ciekawym, bo oprócz tego, że historyczne rzeczy, bo tak możemy to tak traktować, ale znajdziemy też mnóstwo współczesnych rzeczy dotyczących przedstawień w naszych teatrach, czy Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida, czy w Zdrojowym Teatrze Animacji, w Domach Kultury. Zamieszczamy zdjęcia współczesne, zamieszczamy zdjęcia z lat 80. Możemy znaleźć do jak wyglądała Jelenia Góra te 40-50 lat temu. To są bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że dla młodych ludzi również, bo oni już nie pamiętają, nie znają takiej Jeleniej Góry, co jest oczywiste. I to wszystko, co można znaleźć u nas, trudno te blisko 48 tysięcy dokumentów opowiedzieć, jakie są. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, że trudno jakby reklamować jedną kolekcję. Trzeba po prostu do nas zajrzeć, tak jak zajrzeć na przykład do kolekcji filmów, której nie da się opowiedzieć. No trzeba po prostu wejść i bardzo serdecznie do tego zapraszamy, wejść i obejrzeć.
13: No właśnie, to też jest coś, co może zachęcić, bo mogłoby się wydawać w pierwszej chwili, że jak Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa i zbiory stricte cyfrowe, wspomnieliśmy o biogramach, dokumentach, to tylko na tym się kończy, a to też multimedia, więc no, wachlarz form też jest dużo większy.
17: Tak, już wspomniane filmy, obrazy, które są w archiwach, są w magazynach muzealnych, u nas można z nich skorzystać. Zdjęcia wspomniane, zdjęcia ze współczesnych imprez, na przykład z biegu Piastów. Myślę, że to wszystko jest tak ciekawe i ta nasza kolekcja czasopism, która od czasopism przyrodniczych, po historyczne, po współczesne, które mamy dzięki tam współpracy z urzędami gminnymi. To jest taka kopalnia wiedzy, której każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Mogłoby się wydawać, że to, co było 20 lat temu, było stosunkowo niedawno, a to jednak 20 lat wstecz. I to też taki sygnał chyba dla nas, że to, co jest wszechobecne i zupełnie naturalne i zwyczajne wokół nas w postaci materiałów, z których dzisiaj korzystamy, no za jakiś czas w dłuższej perspektywie może okazać się cennym archiwum, więc no, ja jestem daleki od tego, żeby zachęcać mieszkańców Jeleniej Góry do magazynowania setek dokumentów, treści i form, z których się dzisiaj korzysta, no ale chyba jednak się przydaje czasem taki filtr w głowie i taka smykałka archiwisty, że jeśli coś sprawia wrażenie wartościowego dziś, to może być jeszcze bardziej wartościowe za 10, 20, 30 lat, bo może na przykład w zbiorach Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej w przyszłości się znaleźć.
17: To oprócz tego, że my to gromadzimy, digitalizujemy i publikujemy, to opracowujemy to, czyli każdy dokument jest przez nas opracowany, czyli jest wprowadzone to, czego dotyczy, jakiej imprezy, o której możemy za właśnie te nawet nie 20 lat, tylko już nawet za 2-3 lata zapomnieć i który to był rok i jaka to była impreza, więc my to opracowujemy również, wprowadzamy hasła, po których czytelnik może te materiały znaleźć, jakiej instytucji dotyczy, jakie wydarzenie łączymy, jakiej osoby dotyczy, więc to wszystko jakby pomaga w wyszukiwaniu, w poszukiwaniu tych dokumentów w naszej bibliotece cyfrowej. I właśnie to, że nasza pamięć jest taka ulotna, to nasza praca, myślę, pozwala na to, że możemy do tego sięgnąć i wiemy, że jesteśmy potrzebni.
13: 20 lat minęło, może nie jak jeden dzień, ale dość szybko, więc przy okazji jubileuszu i urodzin nie sposób nie zapytać o życzenia. Czego możemy życzyć?
17: Życzymy sobie, żeby tych dokumentów było, nigdy nie brakło w naszej bibliotece cyfrowej, żeby były bardzo ciekawe, żeby nie brakło czytelników, a przede wszystkim, żeby nie brakło osób, które chcą z nami współpracować. I tych instytucji, żeby miały świadomość tego, jak ważne jest archiwizowanie swojej pracy, swojej działalności, i tych osób prywatnych, które tworzą dla siebie, które tworzą tu na naszym terenie albo o naszym terenie, żeby chciały w naszej bibliotece publikować swoje dzieła, to co robią, żeby to zostało, żeby to mogli oglądać i nie tylko tutaj w Jeleniej Górze, tylko na całym świecie.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
13: I tego międzynarodowego zasięgu materiałów zgromadzonych w bibliotece cyfrowej życzymy. O jubileuszu 20-lecia opowiadała Dorota Kacprzak z Książnicy Karkonoskiej, a już za chwilę porozmawiamy o projektach, które w tym roku i w roku przyszłym 2027 realizować będzie moja fundacja z myślą o tych najbardziej potrzebujących, o podopiecznych jeleniogórskich domów dziecka i rodzin zastępczych między innymi. Ale najpierw o tym, jak załatwić sprawy urzędowe w naszym mieście. O tym rozmawiałem z Marcinem Ryłko, rzecznikiem Jeleniogórskiego Magistratu.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
13: Centrum Obsługi Klienta to jest takie miejsce, w którym szereg spraw możemy załatwić. No właśnie, jakich?
15: No od wielu lat już to punkt obsługi klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra działa, funkcjonuje. Mieszkańcy chyba już są przyzwyczajeni i wiedzą, że tam jest to pierwsze miejsce, w którym załatwiają te swoje bezpośrednie sprawy związane właśnie między innymi czy to z ewidencją ludności, czy z dowodami osobistymi, czy z rejestracją działalności gospodarczej. Więc nie wiem, czy to już jest takie stresujące, no to staramy się, żeby ten proces był jak najbardziej przyjazny dla naszych klientów. Taki punkt, tak jak powiedziałem, od kilkunastu lat funkcjonuje przy ulicy Ptasiej 6A. To jest obok budynku takiego charakterystycznego dla mieszkańców Jeleniej Góry Urzędu Miasta przy skrzyżowaniu ulicy Sudeckiej i ulicy Wojska Polskiego. I tak jak powiedziałem, w tym punkcie możemy załatwić te najbardziej popularne sprawy związane z czy to ewidencją ludności właśnie, czyli naszymi meldunkami, zameldowaniem, wymeldowaniem, potwierdzeniem meldunku, czy z wyrabianiem dowodów osobistych, czy właśnie z rejestracją działalności gospodarczej. Obok tego w Wydziale Komunikacji przy ulicy Sudeckiej oczywiście funkcjonuje też kolejna usługa, która jest jedną z bardziej powszechnych, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, czyli sprawy związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem pojazdów i wydawaniem praw jazdy, więc to są wszystko punkty obok siebie, ale jeżeli chodzi o sam punkt obsługi klienta, no to ulica Ptasia 6A. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy, tak jak powiedziałem, sprawy związane z ewidencją ludności, sprawy związane z dowodami osobistymi i sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej. Tam również załatwimy jedną z bardziej popularnych, z tego co obserwujemy w ostatnim czasie, spraw dla mieszkańców, czyli zastrzeżenie numeru PESEL.
13: Dla wielu mieszkańców takim pierwszym filtrem, jeśli chodzi o zdobycie informacji, gdzie powinienem się udać, jeśli chcę coś załatwić, jest internet. No bo tych lokalizacji urzędowych w mieście jest kilka, o których wspomnieliśmy, więc od czego zacząć, jeśli chcemy coś załatwić?
15: Zachęcamy do wejścia na stronę www.jeleniagora.pl. Tam w zakładce dla mieszkańca znajdziecie Państwo wszystkie informacje właśnie związane z tym, jak daną sprawę załatwić. Tam też Państwo znajdziecie karty usług, nie tylko tych spraw, które obsługiwane są w punkcie obsługi klienta, czy w na przykład Wydziale Komunikacji, to również, ale różne inne dodatkowe sprawy, które są mniej popularne, znaczy mniej, z mniejszą intensywnością takich spraw się spotykamy w Urzędzie Miasta. Natomiast karty usług do tych wszystkich usług świadczonych właśnie przez Urząd Miasta tam Państwo znajdziecie. Tam są również też kontakty bezpośrednio do naszych pracowników, czy to telefoniczne, czy mailowe, więc w razie jakichkolwiek wątpliwości, jakichkolwiek pytań, chęci dowiedzenia się czegoś więcej, zachęcamy do kontaktu, czy to telefonicznego, czy to do kontaktu mailowego. Jeżeli znajdziecie Państwo interesujące Was tam informacje, no to oczywiście zapraszamy, czy to do punktu obsługi klienta, czy bezpośrednio do wydziału merytorycznego realizującego daną usługę. Tam też są informacje dotyczące niezbędnych dokumentów, formularzy, które będą potrzebne przy załatwieniu danej sprawy. Tam jest też informacja, czy wymagana jest opłata za daną obsługę. Tam jest też informacja, gdzie takiej opłaty, bo przypomnę, że w Urzędzie Miasta nie ma już kasy, ale można zapłacić na stanowisku, w którym załatwia się daną sprawę w Urzędzie Miasta, więc tutaj też warto doprecyzować sobie, czy będziemy mogli za daną usługę zapłacić właśnie na miejscu kartą, oczywiście, ponieważ to się odbywa wszystko w systemie bezgotówkowym. Tam też znajdziemy formularze, które możemy sobie wypełnić już w domu, oszczędzając sobie czas tak naprawdę tutaj na miejscu w urzędzie, więc zachęcam do tego, żeby w tych kartach usług dostępnych na stronie www.jeleniagora.pl odszukać interesujący nas temat i sprawdzić sobie dokładnie, czy wszystko, co jest potrzebne, mamy, czy czegoś nie musimy sobie uzupełnić i czy coś nie możemy zrobić w domu, zanim przyjdziemy do urzędu.
13: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
12: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
13: A już za kilkanaście minut w naszej audycji Wiadomości Kulturalne, przegląd filmowych nowości, między innymi będą także propozycje dla tych, którzy wolne chwile lubią spędzać aktywnie. Warto więc zostać z nami, bo teraz czas na kolejnego gościa. O pomaganiu będziemy rozmawiać, pomaganiu tym najbardziej potrzebującym. Zapraszam na spotkanie z Moniką Pawlik z mojej fundacji z Jeleniej Góry.
12: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
13: Czas bardzo szybko leci. Jeszcze chwilę temu mówiliśmy o działaniach, które inicjujecie, które zaczynacie z myślą o jeleniogórskiej i nie tylko jeleniogórskiej młodzieży przede wszystkim, a tutaj mamy już finał. Ten finał się wydarzył chwilę temu, więc dobry moment na podsumowanie tego, co za nami. Tych projektów i działań było kilka.
16: Było kilka. W maju zakończyliśmy nasz projekt Akcja Inspiracja dla szkół ponadpodstawowych. Ich zadaniem było to, żeby stworzyć swój projekt, ten projekt napisać, i efektem tych projektów mogli się z nami już podzielić i z całą społecznością Jeleniej Góry. To były projekty, które miały za zadanie przemycać w sobie działania wolontariackie, czy też na rzecz społeczności tutaj jeleniogórskiej, może też konkretnej jakiejś organizacji. I tak na przykład rzemiosła artystyczne, Szkoła Rzemiosł Artystycznych zrobiła mural o legendach Jeleniej Góry. Powstał on w Cieplicach, można go podziwiać, na pętli autobusowej, oraz namalowali także mural taki dla dzieci w przedszkolu. To był jeden taki z głównych naszych projektów jeszcze przed końcem roku szkolnego. Natomiast w wakacje mieliśmy też okazję zrobić dla dzieci z pieczy zastępczej półkolonie. Skorzystało z niej 50 dzieci skorzystała. To były dwa turnusy. Możemy się pochwalić, że wszyscy byli zadowoleni, także mamy nadzieję, że za rok wrócą. To też było fajne dla nas przedsięwzięcie ze względu na to, że też mogliśmy zobaczyć, jak te dzieciaki fajnie spędzają po prostu czas. No, nie każdego stać na wyjazd na wakacje, a tutaj staraliśmy się jednak, żeby te turnusy były pełne atrakcji, fajnych warsztatów, zabaw, zajęć tanecznych, więc myślę, że warto było skorzystać, a kto skorzystał, to z chęcią na pewno wróci.
13: Z waszych działań skorzystały też rodziny, które mogły wolne chwile wakacyjnie spędzić nad morzem, więc no, z jednej strony ten okres letni kojarzy się z urlopami i tym, że można odpocząć od pracy, ale wy tej pracy mieliście sporo chyba.
16: Mieliśmy sporo. Bardzo, bardzo cieszymy się z tego, że w tym roku rodziny zastępcze również wypoczywały w naszym apartamencie, miejscu serdeczności w Kołobrzegu. Jest to miejsce, które stworzyliśmy już parę lat temu, szczególnie dla nich, żeby mogli też skorzystać z oferty wakacyjnej i wypocząć sobie za, no też umówmy się, niewielką kwotę, bo tak naprawdę ta dostępność dzisiaj pobytu nad morzem owszem, ceny rosną i nie każdego stać na to, także bardzo się cieszymy, że tych rodzin przybyło i mogli tam wypocząć, spożytkować ten czas na takim wspólnym spędzaniu czasu, bo to niejednokrotnie jest tak, że ta codzienność, to każdy gdzieś się spieszy, a tutaj mieli taką chwilę dla siebie, żeby troszeczkę odetchnąć. W tym roku skorzystało z naszego miejsca serdeczności 30 rodzin, natomiast w zeszłym roku było to tylko 10, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy dać taką możliwość wypoczynku dla tych naszych rodzin zastępczych.
13: Ta przestrzeń funkcjonuje tylko w okresie letnim, wakacyjnym, czy udostępniacie ją też poza tym czasem?
16: Udostępniamy ją tak naprawdę cały rok, natomiast no wiadomo, no, zimowe okresy są troszeczkę inne niż wakacje i też jest rok szkolny, natomiast w tej chwili śmiało można też bukować na naszej stronie taki krótszy pobyt jesienno-zimowy, gdzie też można spędzić sobie chwilę czasu takiego relaksacyjnego dla tych rodzin i myślę, że to też jest fajny taki odpoczynek, zwłaszcza w ferie, czy trochę w wolne dni takie świąteczne.
13: Po czasie wakacyjnym wróciliśmy już do tego raczej standardowego trybu i zawodowego z perspektywy dorosłych i szkolnego z perspektywy nieco młodszych, więc pytanie, co przyniesie nam przyszłość, ta najbliższa. Okres jesienny właśnie rozpoczynamy. Jak te wasze plany związane z działaniami wyglądają w Jeleniej i okolicach?
16: O tych działaniach wiadomo już każdy, kto zna naszą fundację, wie, że ich jest dużo, ale staramy się zawsze jakoś to poukładać. Natomiast no, głównym takim naszym projektem w tym roku jest Mentalny Krok w Dorosłość, na który zbieramy środki i który bardzo, bardzo nam zależy po prostu, żeby go realizować. Jest to projekt, który ma na celu wspierać dzieci, które opuszczają pieczę zastępczą i zaczynają to samodzielne życie. Także tutaj, biorąc to pod uwagę, chcieliśmy dać tym młodym tak naprawdę uczącym się jeszcze, ale też poszukującym pracy, jakieś możliwości i kompetencje też, które im się przydadzą w tym okresie takim dorastania, już wchodzenia w dorosłość.
13: Ta poprzednia edycja to było takie przetarcie szlaków, minęło już trochę czasu, więc myślę, że można powiedzieć też o efektach. Jak to się udało, jeśli chodzi o tych waszych podopiecznych, którzy zaangażowali się w poprzednią odsłonę projektu?
16: W tym projekcie, to jest projekt długofalowy, więc powiem tak, szczerze mówiąc, to jest to trudny projekt, ze względu na to, że zmobilizować młodzież też do takiego działania, która nie ma też określonych jasno perspektyw, czasem też nie ma stałego dostępu do internetu, żeby też móc troszeczkę się rozwijać. No i jest to utrudnione, żeby w ogóle do nich dotrzeć i żeby zmobilizować ich tutaj do brania udziału w tym projekcie, ale staramy się jak możemy, więc troszeczkę też ten projekt zmodyfikowaliśmy i chcemy zrobić to w ten sposób, że jest grupa osób, które łączą się jakby tutaj w taką grupę, która ma wspólne cele i chce coś wspólnie zorganizować i my tak samo, podobnie jak w akcji inspiracji, dajemy im na to fundusze i oni wtedy piszą swój projekt, mogą ten projekt skonsultować z nami, czy też tutaj w fundacji mamy mentora, który może im pomóc nawet w napisaniu tego projektu, może określeniu celowo, natomiast jeśli chodzi o taką inicjatywę, to bardzo nam zależy, żeby to była ich własna praca, ich własne pomysły, które mogą sobie za środki, które otrzymają od nas, po prostu zrealizować. Dodatkowo w tym roku rozpoczynamy też jakby taką drugą nogę tego projektu, gdzie będziemy odwiedzać firmy. Duże firmy, gdzie jest zatrudnione przynajmniej kilkudziesięciu pracowników, ze względu na to, że też tak jak my na co dzień, jak przyjeżdżamy, czy żyjemy gdzieś, widzimy jakieś firmy, to naprawdę dla nas to jest tylko budynek, ale jak się okazuje i wejdziemy do środka, no to tam jest mnóstwo stanowisk, mnóstwo odpowiedzialności, każdy ma swoje zadania i to byśmy chcieli też pokazać młodym ludziom, co oni mogą tam zrobić, jak w ogóle ich kariera może się potoczyć i na jakim stanowisku, czy też sami, żeby może pomóc im trochę określić, kim chcieliby być w przyszłości, bo tak naprawdę nie znają tych zawodów i nie wiedzą, co tam się dzieje. Teraz w październiku będziemy mieli możliwość odwiedzić Sikle tutaj w naszej Jeleniej Górze, gdzie grupa naszych tych już młodzieży będzie mogła przejść przez każde stanowisko, zapoznać się, tam będzie też osoba odpowiedzialna, która opowie, co na tym stanowisku się robi, a oprócz tego będzie też przewidziany taki blok warsztatowy na temat tworzenia CV, co w tym CV powinno się znaleźć, jak dzisiejszy rynek pracy wygląda. Myślę, że to będzie dla nich takie jakby takie wydarzenie, gdzie spędzą cały dzień i będą mogli wynieść tak naprawdę praktyczną wiedzę z tych warsztatów i z tych odwiedzin w tej firmie.
12: Tydzień w Jeleniej Górze.
13: Słuchacie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. To, jak słyszeliście, jest program Tydzień w Jeleniej Górze. Moim gościem, przypomnę, jest Monika Pawlik z jeleniogórskiej mojej fundacji. Podsumowaliśmy sobie wakacje, podsumowaliśmy to, co turystycznie działo się w fundacji pod kątem rodzin zastępczych między innymi. A o kolejnych projektach, kolejnych działaniach skierowanych w stronę jeleniogórskiej młodzieży, podopiecznych domów dziecka, czy też rodzin zastępczych, będziemy jeszcze rozmawiać po krótkiej przerwie, bo tych działań jest zdecydowanie więcej. Monika Pawlik zostaje oczywiście z nami. No i wieści, wiadomości w naszym magazynie też będzie sporo z różnych innych dziedzin. Wiadomości kulturalne przed nami. Porozmawiamy też o bezpieczeństwie w mieście, jeśli chodzi o działania jeleniogórskich policjantów, więc no, każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Nie zabraknie także informacji dla miłośników aktywności właśnie do sportu i turystyki. Teraz przechodzimy, wprawdzie dopiero chwilę temu witaliśmy jesień, ale wielkimi krokami zbliża się też zima, pora wyczekiwana najbardziej przez narciarzy biegowych, więc już niebawem trasy na Polanie Jakuszyckiej ożyją, no i również przygotowania do zimowej odsłony Biegu Piastów ruszą, Biegu Piastów, który niezmiennie odbywać będzie się na naszych górskich trasach oraz korzystając z zaplecza, które od

0: Na biegówkach my lubimy zimno, lubimy śnieg, ale też lubimy się ogrzać i jakby dojść do siebie po jakiejś długiej wycieczce na nartach czy po długim, mocnym treningu. Więc DCS Polana Jakuszycka zapewnia to. Jest też fajna restauracja z pięknym widokiem na Polanę Jakuszycką. Jest basen też z saunami i naprawdę po biegówkach pójść sobie na taki basen to jest duża przyjemność. Więc ta infrastruktura się na pewno poprawiła. Natomiast fantastycznie się ten obiekt sprawdza podczas zawodów. Naprawdę, moim zdaniem, ta funkcja jest chyba z punktu widzenia biegu piastów najbardziej wartościowa, ponieważ nasi zawodnicy, którzy tutaj przyjeżdżają do nas z całego świata, mogą po prostu w cieple poczekać na start, mogą zapisać się gdzieś nawet 20 minut przed startem, jeżeli są miejsca. Dosłownie 50 metrów od startu mamy biuro sprzedaży pakietów startowych. Dawniej mieliśmy w Szklarskiej na dole, bo w Jakuszycach nie było odpowiedniego miejsca i to jest naprawdę ogromny plus, więc cieszymy się, że DCS pod względem obsługi biegu piastów sprawdza się i z pewnością jest to jedna z przyczyn tego, że zapisy na bieg piastów przyszłoroczny idą najszybciej w historii. To jest po prostu absolutna rewelacja.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
2: A teraz dla odmiany troszkę o turystycznym obliczu naszego miasta.
3: Dzień dobry, Jarosław Porecki, przewodnik górsko-sudecki.
2: O turystyce w Karkonoszach rozmawiamy i o tym, czy ta turystyka w Jeleniej Górze cieszy się zainteresowaniem, ale spore grono turystów dookoła świadczy o tym, że chyba problemu nie ma.
3: Tak, bo teraz po czasach korony się znowu jakby turystyka odradza, no i widać po naszych turystach, że przyjeżdżają bardzo chętnie w nasze piękne tereny. Jestem teraz właśnie z gośćmi z Niemiec w informacji turystycznej w Jeleniej Górze, która jest bardzo bogato zaopatrzona w materiały. Goście naprawdę są zadowoleni, że mogą otrzymać materiał promocyjny na temat Jeleniej Góry i okolic właśnie także w języku niemieckim.
2: To jest tak, że jak mówimy wycieczka w góry, no to Karpacz, Szklarska, Poręba, ta Jelenia gdzieś tam z tyłu zostaje, a okazuje się, że to też miejsce, które warto odwiedzić i na tym planie wycieczek uwzględnić. No i tutaj też czas można spędzić ciekawie.
3: Oczywiście, Jelenia Góra jest i była zawsze takim miejscem głównym na naszym terenie. Ludzie się tu zawsze zatrzymywali już przed wojną liczyła około 30 tysięcy mieszkańców, a dzisiaj mamy też wiele do zaoferowania, pięknie utrzymaną starówkę, możemy wyjeść na wieżę, na tak zwany grzybek, możemy wejść na basztę, aby podziwiać panoramę Karkonoszy oraz teren z samej góry, więc naprawdę turysta, który tu przyjedzie, ma co zwiedzić.
2: No to sygnał dla nas, mieszkańców regionu i okolic, by zwiedzać, by poznawać to, co jest najbliżej nas, ale też informacja dla turystów zagranicznych. No właśnie, jeśli chodzi o turystów zagranicznych, bo tych grup, jak nie mam, jest sporo. Najwięcej skąd?
3: Najwięcej mamy tu grup z Niemiec. Przyjeżdżają tutaj w zasadzie głównie od kwietnia do października, do listopada. No później jest trochę w okresie zimowym mniej. To są akurat kuracjusze, którzy tu przyjeżdżają także na nasze tereny, aby podreperować swoje zdrowie.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Niech zatem ta turystyka jesienno-zimowa kwitnie, a my po tej przerwie wracamy teraz do spotkania z naszym dzisiejszym gościem. Przypomnę, jest nim Monika Pawlik z mojej fundacji, która działa w Jeleniej Górze. Rozmawialiśmy już o wakacyjnych turnusach, o projektach dla młodzieży i wsparciu, jakie moja fundacja niesie tym najbardziej potrzebującym. No bo oprócz działań edukacyjnych i motywacyjnych, to także wsparcie materialne.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Myślę, że to można potraktować trochę w kategorii wyzwania, bo ja tak sobie myślę, wspominając, chciałem powiedzieć, nie aż tak odległą przeszłość i moment, w którym kończyłem szkołę, ale jednak to już troszkę czasu minęło. Ale z mojej perspektywy to był o tyle trudny moment, że pojawiała się taka myśl, że ja nie wiem, co dalej, nie mam jeszcze pomysłu i mam takie poczucie, że jest trochę za wcześnie na podejmowanie decyzji, które jestem zmuszony podjąć już teraz, no bo jednak jest to jakiś łańcuch wydarzeń. Bywa to łatwiejsze o tyle, że mamy wsparcie w bliskich, w rodzinach, w środowisku, w którym się wychowujemy, otaczamy, to może być taki łatwiejszy start. No w przypadku tej grupy młodzieży, no to nie zawsze na to wsparcie można liczyć, przynajmniej w takim zakresie jak standardowo. No więc oni chyba potrzebują jakiegoś takiego pokierowania, wskazówki, no i wsparcia, żeby ten dobry

0: Który kierunek już na tym życiowym starcie obrać?
1: Oczywiście wiem, o czym mówisz dobrze, bo sama przez to przechodziłam, także to jest, myślę, że teraz, choć teraz w tym czasie i tak mają łatwiej, bo mają jednak dostęp troszeczkę być może do tych informacji, troszeczkę gdzieś tam bardziej się upowszechnia też to doradztwo zawodowe w szkole, więc myślę, że to też jest jakby bardzo powinno się doceniać. Jeśli chodzi o taką kwestię, że nie mają dostępu do takich informacji typowo praktycznych, co można robić na danym stanowisku, to myślę, że tak i dlatego tutaj chcieliśmy w tym projekcie Mentalny Krok w Dorosłość, jakby objąć ich też taką opieką i dać im wiedzę na temat, który tak naprawdę jest blisko ich, ale no też z racji może tak jak mówisz, wsparcia czy też motywacji, nie sięgają po tą wiedzę, tak? Więc tu myślę, że fajnie też by było ich po prostu zaangażować w to, żeby oni czynnie brali w tym udział. Myślę, że to jest najlepsza droga, gdzie mogą się dowiedzieć, co mogą robić w przyszłości, jak ta kariera może wyglądać, może niekoniecznie powinna, ale jak może wyglądać, gdzie mogą się udać o pomoc, czy to Urząd Pracy i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim jak analizować oferty pracy, i jak wybierać sobie ten przyszły ich zawód.
0: Skupiliśmy się na młodzieży przede wszystkim, bo to najważniejsza część tych działań i projektu, no ale po drugiej stronie są też firmy, wasi partnerzy, których no właśnie poszukujecie. To jest otwarty projekt, można się w niego zaangażować, chcąc jakoś tę młodzież wesprzeć, czy ta grupa jest już zamknięta?
1: Nie, jak najbardziej. My zawsze doceniamy każdą współpracę, bo nawet ta mała przynosi czasem duże korzyści, bo że tak powiem, każdy ma w swoich zasobach różne pracuje różnymi metodami, ma różne kontakty, różne jakieś takie triki, tipy, którymi może się podzielić, więc myślę, że jeśli chodzi o pracę w firmach i o współpracę w ogóle naszą z firmami, to jak najbardziej zachęcamy wszystkich, kto będzie chciał się dołączyć do tego projektu, to zapraszamy do kontaktu. Im nas więcej, tym lepiej. Tym więcej wiedzy dla dzieciaków.
0: No i myślę, że będzie to też satysfakcja, że te firmy, które do was dołączą, czy partnerzy będą mogły mieć poczucie, że byli takim ramieniem czy pomocną dłonią, która pomogła tym dzieciakom ten mentalny krok w dorosłość wykonać. Projekt, jak wspomniałaś, i działania rozciągnięte mocno w czasie, więc myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję wrócić do tego, podsumować sobie, albo przynajmniej prześledzić, co się dzieje i jak ta młodzież sobie radzi w podejmowaniu tych decyzji. Kontynuację ma także projekt, który realizowaliście jakiś czas temu, czyli akcja Inspiracja.
1: Tak, akcja Inspiracja z zeszłego roku tak nas zainspirowała, że przenieśliśmy się na ten rok i zaplanowaliśmy tym razem ten projekt dla szkół wyższych, czyli dla studentów. Już jesteśmy po rozmowach wstępnych z Uniwersytetem Ekonomicznym, z KANS-em i tutaj będziemy chcieli też trochę studentów zaangażować do tego, żeby napisali swoje projekty wolontariackie, czy też społeczne i w nich, tak jak poprzednicy mogli wykazać swoje działania i swoje pomysły na to, jak pomóc innym, albo też jak zaangażować innych do wspólnych działań społecznych.
0: Natomiast to jest część waszych działań. Nie sposób nie wspomnieć też o tej pomocy czysto materialnej, bo to także w zasadzie jeden z fundamentów działalności mojej fundacji. No i tutaj też sporo się dzieje.
1: Sporo się dzieje. Mówimy tutaj o magazynie serdeczności, gdzie na co dzień wspieramy rzeczowo tak naprawdę organizacje nie tylko z terenu Jeleniej Góry, ale też Karkonoszy, Dolnego Śląska. Zdarzyło nam się ostatnio wysłać pomoc też do Gdańska i rodzina zastępcza z Gdańska miała okazję nas odwiedzić po kolejną pomoc, bo byli tutaj w okolicy, także cały czas rozwijamy tą nić naszej pracy. Tych zgłoszeń jest coraz więcej, zwłaszcza w tym okresie zimowo-jesiennym, gdzie ta pomoc taka materialna typu kurtki, spodnie, bluzy i tak dalej, odzież, środki czystości, no i jedzenie jak najbardziej tutaj są potrzebne. Cały czas napływają do nas te zgłoszenia, zgłaszają się zarówno osoby prywatne, rodziny, jak i instytucje, którym pomagamy. Na ten moment już mamy tych zgłoszeń i tak naprawdę pomocy, której wydaliśmy, to jest ponad 250 zgłoszeń. Czyli jeśli byśmy mieli nawet tutaj tak myśleć sobie, ile to jest osób, bo to zazwyczaj też są organizacje, dyrektor, współpracując z jakimś gronem swoich podopiecznych, to naprawdę tych osób jest bardzo dużo.
0: Wydaje się, że przy takiej cyfrze to ta kolejka jest bardzo długa, no i tym samym ten magazyn, który powinniście wypełnić tymi przedmiotami, które są potrzebne, no to jakiś hangar taki lotniczy co najmniej.
1: Tak, hangar lotniczy obecnie mamy 450 metrów tego magazynu, natomiast jeśli chodzi o wsparcie, to nigdy za wiele. Jeśli są jakieś firmy, które nas dzisiaj słuchają i chciałyby zaangażować się również w ten projekt, to zapraszamy. To jest tak, że my pozyskane rzeczy tak naprawdę oddajemy, badamy też te potrzeby, które do nas zgłaszają. Znamy też już tak naprawdę osoby, które wspieramy w większości, więc ta pomoc jak najbardziej jest kierowana tam, gdzie jest potrzebna i to myślę, że też jest najważniejsze i też jest dostosowana jakby do potrzeb danej organizacji czy danej rodziny, bo to jest tak, że oni zgłaszając się piszą nam od razu, co potrzebują, czy nawet określają rozmiar odzieży i tak dalej, więc myślę, że to jest naprawdę fajna taka droga do tego, żeby wspierać tutaj nas w regionie. Nie sądziliśmy, że aż są takie potrzeby, natomiast z racji naszej pracy i już tych lat, które trochę nam upłynęło w pracy jako fundacja, więc widzimy, że to zapotrzebowanie będzie na pewno rosło. Także staramy się tutaj jak możemy, żeby zapewnić to wszystko, o co nas proszą.
0: A spektrum potrzeb dość szerokie, od artykułów pierwszej potrzeby przez odzież na przy różnych przedmiotach i artykułach kończąc, więc jest nad czym pracować, bo to nie jest tak, że to są tylko paczki żywnościowe, tego jest dużo, dużo więcej.
1: Tak, tego jest dużo więcej. Tak naprawdę ostatnio mieliśmy też okazję wspierać tutaj nasze lokalne domy dziecka, gdzie przekazaliśmy także laptopy, bo przyszło takie zapotrzebowanie, że dzieciaki już idą do szkoły, rozpoczynają pierwszą swoją klasę i faktycznie tutaj były braki, a wiemy, że dzisiaj bez laptopa, czy nawet bez komputera pójść do szkoły, żeby zrobić nawet jakieś zadanie domowe, napisać wypracowanie, czy nawet zasięgnąć informacji potrzebnych do zrobienia, czy zadania domowego, to dzisiaj bez tego jak bez ręki.
0: Plus jest taki, że powierzchnia 450 metrów kwadratowych sugeruje, że istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że jak mamy jakąś potrzebę, to być może akurat jej zaspokojenie będzie w tej chwili możliwe ze sprawą tego, co w waszym magazynie się znajduje. Więc zachęcamy do kontaktu, ale nie tylko tych, którzy te potrzeby będą zgłaszali, choć domyślam się, że to pewnie będzie największa grupa, no ale przede wszystkim tych, którzy chcieliby jakoś pomóc, mają poczucie, że są w stanie się czymś podzielić, jeśli nie materialnie, to być może finansowo albo czasowo. No i taki kontakt chyba też będzie wskazany.
1: Oczywiście, jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy. Też jakby zdajemy sobie sprawę, że angażując się w takie przedsięwzięcia i w takie projekty, fajnie być transparentnym. U nas wszystko jakby relacjonujemy. Też wszystkie, każdą wydaną pomoc można sprawdzić. Można nawet zapytać, zadzwonić do danej placówki, czy ją otrzymała, więc myślę, że to też jest ważne, bo czasem jest tak, że wszystko można napisać, ale naprawdę tej pomocy, której wydaliśmy, jest już bardzo, bardzo dużo i myślę, że jeśli będą jakieś firmy chętne, które chciałyby się tutaj zaangażować w taką pomoc, a mogą, to zachęcamy i czekamy na telefon.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Mówiła Monika Pawlik z mojej fundacji, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje zaproszenie na seansę do Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Najpierw jednak przestroga, czy też apel jeleniogórskich policjantów. Wybierasz się do lasu, zadbaj o swoje bezpieczeństwo.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
0: Kontakt z naturą to doskonały sposób na relaks, jednak nawet krótka wyprawa do lasu wymaga odpowiedniego przygotowania. Policjanci apelują o rozwagę i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą chronić przed zgubieniem lub innymi niebezpiecznymi sytuacjami. Jedną z najważniejszych zasad jest zabranie ze sobą naładowanego telefonu komórkowego w sytuacji zagrożenia, umożliwiając szybkie wezwanie pomocy lub przekazanie swojej lokalizacji służbom ratunkowym. Warto również mieć przy sobie powerbank, który pozwoli doładować telefon, jeśli pobyt w lesie się przedłuży. Przed wyjściem poinformuj rodzinę lub bliskich, dokąd się wybierasz, jaką trasą zamierzasz i o której godzinie planujesz wrócić. Do lasu najlepiej wybierać się w ciągu dnia i poruszać wyznaczonymi drogami oraz szlakami. Warto zadbać także o odpowiedni ubiór. Wszystkie szczegóły i porady na ten temat znajdziecie na stronie Jeleniogórskiej Policji.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: A co ciekawego, czeka miłośników dobrego kina na tym najbliższym wtorkowym spotkaniu w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps. To zdradzi Waldemar Wilk.
3: 13 października 500 mil film Morgana Matthewsa z Wielkiej Brytanii. Teoretycznie kino familijne, bo opowieść o dwóch chłopcach, którzy wędrują przez tytułowe 500 mil do dziadka. W tej roli fantastyczny, genialny Bill Nighy. Ale to jest film o czymś jeszcze większym. O tym, że są pewne stałe na tym świecie, że w tym zwariowanym świecie, w którym żyjemy, gdzie wydaje się, że wszystko jest płynne, że wszystko się zmienia na naszych oczach, to jednak są pewne wartości, które się nie zmieniają. Jak choćby właśnie tytułowy dziadek, który jest taki trochę odleciany, by się chciało powiedzieć. On jest nie z dzisiejszych czasów, ale jest dla tych swoich wnuków punktem odniesienia, bo z jakiegoś powodu oni te 500 mil jednak idą do niego, wędrują do niego. Fantastyczne kino wypełnione brytyjskim humorem, wypełnione cudownymi obrazami Szkocji. To jest jeden z takich filmów, po których człowiek czuje się na pewno nie gorzej, a wydaje mi się, że czuje się o wiele lepiej. 20 października Sny o słoniach, najnowszy dokument Wernera Herzoga, więc miłośnicy twórczości tego reżysera już się mogą domyśleć, że pomimo tego, że to obraz dokumentalny, to znowu rzecz o jakimś, w cudzysłowie, maniaku, który jest ogarnięty swoją pasją i zrobi wszystko, żeby tą pasję zrealizować. Tym razem jesteśmy w Afryce, szukamy tytułowych słoni, Ghost Elephant, duchów słoni właściwie, bo taki jest tytuł oryginalny tego filmu, a Herzog przygląda się swoją kamerą, jak ten świat wygląda, jak wyglądają ci, którzy poświęcają wszystko dla spełnienia swojej pasji, jak wygląda świat, który ich otacza, bo dżungla, burz w kamerze Herzoga jest o tyle fantastyczny, że jest dodatkowym bohaterem tego filmu. To jest film nie tylko o słoniach, nie tylko o tych, którzy ich tropią, ale także o świecie, o naturze, która ma to wszystko gdzieś bardzo głęboko, której nie interesuje, czy my mamy swoje pasje, czy ich nie mamy, bo natura po prostu jest. I co nowe u Herzoga, jego bohater chyba też zaczyna coś w ten sposób rozumieć, że on może mieć tą swoją pasję i dobrze, że ją ma. Że trzeba to realizować, trzeba spełniać swoje marzenia. Ale trzeba też pamiętać, że ten prawdziwy świat jest większy od największych marzeń.
0: Na te filmy zapraszał Waldemar Wilka, ja zapraszam na kolejne wydania magazynu Radia Złote Przeboje. W tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje, 11 dnia października. Niedziela, godzina 8 i czas na wiadomości.
13: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
14: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższy.
13: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Poranek mokry i brzydki w Rzeszowie i Lublinie, ale po południu wszędzie będzie już sporo słońca. Temperatury październikowe. 14 stopni na wschodzie, 15 na południu kraju i w centrum, 13 nad morzem. Dla fanów Beatlesów i Johna Lennona ważne dni, bo ten artysta świętowałby właśnie 86. urodziny. No to my dziś w Złotej Piątce z Lennonem i jego muzyką sobie poświętujemy.
16: Radio Złote Przeboje.
12: Przeboje. Kacper Sosnowski, witam. A to Modern Talking oczywiście.

Melanie C w Radiu Złote Przeboje w swoim pierwszym solowym wielkim hicie. To ta ze Spice Girls, co zwykle w dresie była, bo ona jako Sporty Spice dużo ćwiczyła po prostu. Co prawda po latach wyszło, że było to spowodowane chęcią zgubienia kilogramów i presją oczekiwań w połączeniu z anoreksją zaczynało robić się poważnym problemem, ale z pomocą lekarzy, a potem córki sobie z tym poradziła. Dzieci zmieniają życie. A kto jest młodym rodzicem, to pewnie w nocy się nasłuchał tego. Dlatego u nas to... Rod Stewart ukoi nerwy wszystkich. Dzieciom też dobrze puszczać muzykę od najmłodszych lat, szczególnie taką.

0: Zadumaliśmy się w Radiu Złote Przeboje, Górniak i Szcześniak. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: 86 lat obchodziłby John Lennon w piątek, miałby urodziny, dlatego dziś w Złotej Piątce jego największe przeboje. Będzie Help, utwór, który napisał głównie sam Lennon, choć Paul McCartney mu trochę pomagał. I to było wołanie o pomoc Lennona, który wtedy zmagał się z ogromną presją, utratą prywatności, nagłą popularnością, poczuciem zagubienia, wzrostem wagi, no i jeszcze do tego wszystkiego miał problemy w małżeństwie. Jak sam ujął to potem autor, to był jeden z jego najbardziej szczerych tekstów.

W radiu Złote Przeboje, jak to zwykle rano, Jam. A są tu fani Jamesa Bonda? Są? To dobra informacja jest taka, że zakończono pracę nad pierwszą częścią scenariusza na razie do nowego filmu o agencie 007. Ale dobre i to, bo jeżeli scenariusz zostanie zatwierdzony, a prace nad kręceniem ruszą w przyszłym roku, no to w 2028 będziemy mieć na ekranach nowy film o agencie 007. Na razie tytułu nie ma, ale spokojnie coś się wymyśli, może ja coś spróbuję wymyślić. Golden Tube? Czyli Złoty Przebój? No, był już Goldfinger, był Golden Eye. To może i Golden Tube niech będzie. A to Tina Turner. I oczywiście nagranie z 95 roku z filmu Golden Eye.

Rigueira w Radiu Złote Przeboje. Mniej niż 3 minuty i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach o specjalnej naradzie u premiera w związku z tym, co ostatnio dzieje się w polskich szkołach. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer, moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Reklama.
11: Kto właśnie wstał w niedzielę? O 9:00 dlatego w Radiu Złote Przeboje mamy najnowsze wiadomości.
12: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i ganiący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem 3 kobiety.
13: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi, przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
12: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda na weekend.
11: Przechodzą chmury z Mazowsza na wschód kraju, w Lublinie i w najbliższym czasie w Białymstoku może jeszcze pokropić. A po południu wszędzie już więcej słońca. Późnym popołudniem jeszcze na Dolnym Śląsku może trochę popadać. 12 stopni będzie nad morzem, 14 w centrum, 15-16 na południu kraju. Czyli taka pogoda jesienna, ale z uśmiechem na twarzy. Mówię wam dzień dobry. Obchodzimy dzisiaj 86. urodziny Johna Lennona, który miałby je w piątek i... Będą także ważne informacje dla wszystkich tych, którzy mają płyn do mycia naczyń w domu. Ale nic więcej nie zdradzę. Fancy Flames of Love to już teraz.

0: To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje. A dziś pod wieczór w Polsacie w nowym muzycznym programie, gdzie dwie drużyny rywalizują ze sobą między innymi na muzyczną wiedzę i daty przebojów, będzie Tomasz i Maciej Szczepanikowie z zespołu Pektus. My program wspieramy, a ich zapytaliśmy, jak się bawili na planie.
1: Bardzo nam się spodobał przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
1: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona. Szczęście jest tak bardzo blisko. Jeśli
0: no to widać, że bardzo dobrze się bawili. A propos dat i muzyki, z którego roku ta piosenka? 85.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteś.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas...
1: Złota Piątka.
0: Tak jest. 86. urodziny obchodziłby przed weekendem John Lennon. To teraz utwór z końca jego życia. Na kilka dni przed śmiercią, w grudniu 1980 roku, Lennon powiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stones. Utwór Woman, który zaraz zagram, powstał, ponieważ pewnego słonecznego popołudnia na Bermudach nagle uświadomiłem sobie, co kobiety dla nas robią. Nie tylko to, co moja Yoko robi dla mnie, choć myślałem o tych sprawach w kategoriach osobistych. No to panie teraz docenione i słownie, i muzycznie. John Lennon, Woman.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl.

Łam w radiu Złote Przeboje, a jak ktoś niedzielne sprzątanie uskuteczniał, a takie też możliwe, i miałby problem z przytkanymi rurami z lewem, wolno spływającą wodą, no to ta sztuczka może pomóc. Uwaga, zamiast wody z solą czy sodą, bo te metody też popularne. Wystarczy płyn do naczyń, wlać sporą ilość płynu do odpływu, potem korek w zlew, napełniamy zlew bardzo ciepłą czy gorącą wodą i wyjmujemy korek, oczywiście tak, żeby się nie poparzyć. Ja mam taki łańcuszek do korka. No i po kilku minutach powinna być poprawa, czyli płyn czyni cuda. Można przy tym słuchać Radia Złote Przeboje, to robota lepiej idzie. To już jest moja wskazówka. CC Catch.

Tu Radio Złote Przeboje. Ja mówiłem wczoraj, że coś ostatnio za dużo wypadków z udziałem hulajnóg, a także rowerów. No i niestety w wiadomościach o 10 będziemy mieli smutne informacje z Wielkopolski. Wiadomości za niecałe 3 minuty.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Tu Radio Złote Przeboje. Marcin już gotowy, a że minęła 10, to zaczynajmy wiadomości.
3: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzamiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
4: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
3: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
5: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
3: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Ziemińcu w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła 2 tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Przed południe było pochmurne w centrum i na wschodzie, ale teraz będzie już lepiej. Słońce zobaczymy dziś niemal wszędzie. Temperatury październikowe. 11-12 stopni nad morzem, 13 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, 14 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie. Ja to już to słońce, można powiedzieć, widzę. Tam jest daleko, ale się przyczaja i zaraz wyjdzie całe piękne. No właśnie, ale gramy wam dzisiaj bardzo słonecznie.
6: Radio Złote Przeboje.
2: I energetycznie.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: A w tej godzinie sprawdzimy też pogodę w tym nadchodzącym tygodniu. Czy trzeba będzie się ciepło ubrać i zabierać do pracy parasol. Fajnie, że jesteście z nami.
7: Nic

A w Radiu Złote Przeboje teraz będzie o złotych od złotych, bo to już jutro kolejna okazja, żeby wygrać u nas tysiaczek. Najpierw trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl, tam krótko napisać, co zrobicie z pierwszą stówką u nas wygraną. Ona jest gwarantowana dla tego, do kogo jutro zadzwonimy. Ale za każdą z trzech dobrych odpowiedzi na nasze proste pytania dajemy po 300 zł, więc no do tego 1000 dość szybko się dochodzi. I potem pytanie będzie brzmiało, co zrobicie z tysiakiem, ale to jest już pytanie poza konkursem. Aha, i w tej wstępnej fazie wybieramy te najbardziej oryginalne wpisy w naszym formularzu na złoteprzeboje.pl. Więc można się zarejestrować najlepiej teraz, bo dzwonimy jutro po 9:00. A to już Army of Lovers.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Od razu się cieplej zrobiło dzięki Mr. President. Tu Radio Złote Przeboje. A w związku z tym, że 86. rodziny obchodziłby właśnie John Lennon, no to dziś nasz stały cykl jemu poświęcony.
1: Złota Piątka.
0: Trochę cofniemy się w czasie, bo ta piosenka z drugiego albumu Beatlesów powstała w 63. roku. To był, od razu zapowiem, Please Mr. Postman. Debiutancki singiel żeńskiego zespołu The Marvelettes, który dotarł do pierwszego miejsca w USA na początku lat 60. Tak to nagranie wtedy brzmiało. No właśnie, ale Beatlesi sięgnęli po ten utwór kilka lat później, zrobili własną wersję, w której śpiewał już John Lennon, a jego koledzy dośpiewywali sobie w chórkach. Piosenka nie była wydana na żadnym singlu, więc nie trafiła specjalnie na listy przebojów, ale z chłopaczom fanom się bardzo spodobała.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też.

0: zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykle siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas tradycyjne sprawdzenie pogody na najbliższy tydzień. Proszę o podkład muzyczny, który zilustruje sytuację pogodową. Nie, no nie, bez przesady. Śnieg to na razie tylko w zamrażarkach. Trzeba zmienić podkład. Już trochę lepiej. Początek tygodnia chłodniejszy, 12 stopni na termometrach i z przelotnym deszczem. Jutro pokropi niemal wszędzie. No i środek tygodnia też pochmurny, też okolice 12 stopni na termometrach. Jakieś dobre wieści? No proszę, cieplej i słoneczniej zrobi się przed weekendem, wtedy nawet do 17. Ale weekend z temperaturami znowu poniżej 15 stopni i będzie trochę słońca, trochę chmur, a w niedzielę też trochę deszczu. Jednym słowem, jesień to się nazywa.

0: Lin Marlin w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 11. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Szanghaju, a to dlatego, że tam w tenisowym turnieju dobrze idzie Hubertowi Hurkaczowi. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: W niedzielę, 11 dnia października, słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się 11, czas na wiadomości.
1: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
2: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy, podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
1: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli i wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
0: Przyjmijmy, że chmury i deszcz, który nękał nas od rana, ustąpił. Na spacer jednak dobrze ubrać się ciepło, bo 12 stopni będzie w Gdańsku, 13 w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, 14 w Warszawie, 15 w Gliwicach, a także Nowym Sączu.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Kacper Sosnowski, witam. Idziemy wspólnie w stronę południa i bardzo dobrze, bo im bliżej południa, tym pogoda będzie lepsza. A w najbliższej godzinie między innymi urodziny Johna Lennona. Będzie także o zmianach w systemie kaucyjnym, ale najpierw...

Redbox w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas o zmianach w systemie kaucyjnym, które nadejdą. Najważniejsze zmiany to wydłużenie ważności bonów, które dostajemy za butelki. Termin za zwrot opakowań ma zostać wydłużony z obecnego miesiąca do co najmniej 3 miesięcy. Wtedy będzie można pieniążki odbierać czy też zamieniać na zakupy. Co tam jeszcze ze zmian? Aha, te szklane małe buteleczki, nazywane małpkami, też mają być objęte systemem kaucyjnym. No i będzie też więcej butelkomatów w różnych miejscach, nie tylko w sklepach. Chyba dobre zmiany. Zmiany, które się procedują w gabinetach, więc na ich efekty trzeba będzie trochę poczekać. Andrzej Piaseczny.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje, 11.31 na zegarach, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: 86. urodziny Johna Lennona świętujemy, które artysta obchodziłby przedwczoraj. No to teraz jego chyba największa solowa atrakcja muzyczna, największy przebój. I taka prośba o wyobrażenie sobie świata bez rzeczy, które nas dzielą. Utwór powstał w prywatnej wiejskiej posiadłości. W nagraniu pomagali mu znajomi muzycy, ale też na przykład George Harrison z Beatlesów. Lennon wpisał się jako autor całego tekstu, ale dekadę później przyznał, że powinien wpisać też żonę Yoko Ono, bo sporo słów zaczerpnął z jej książki i ona została oficjalnie dodana jako autor tekstu w 2017 roku. Pewnie się domyślacie, że chodzi o... Jeszcze jedno. Lennon nagrał utwór na pianinie, nie na fortepianie, który wszyscy pamiętamy z teledysku do tej piosenki.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Wygenerowano z AI.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Reklama. Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje. A tu?
1: Złota Piątka.
0: Przed nami Let It Be, Niech Tak Będzie, czyli nagranie z ostatniego albumu Beatlesów. Słuszna piosenka, bo w momencie konfliktu w zespole, traktująca o pozostawieniu problemów za sobą i dalszym cieszeniu się życiem. Nagrania z tego albumu zostały wydane i opublikowane już kilka miesięcy po rozpadzie grupy. Podobno Lennon akurat za Let It Be nie przepadał. Piosenka szczególna, bo to też pierwszy utwór Beatlesów wydany w Związku Radzieckim.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro, od 6.
0: Autopromocja.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.
12: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony. Trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka. Nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
14: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
13: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Niedzielne popołudnie to taki pogodowy koktajl w pogodzie. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu. Teraz najchłodniej w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, tam nawet do 15. Trzy minuty po 12:00. Idealna pora na to, żeby rozpocząć to niedzielne popołudnie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek narobimy sporo hałasu, bo to Lady Punk.

Poznali się przez przypadek. Ona pracowała jako kelnerka w restauracji. On wpadł na szybki lunch, poprosił ją o kartę i tak naprawdę zaczęła się ich przyjaźń, która później doprowadziła do stworzenia największego duetu lat 80. Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, której tekst nie jest fikcją, tylko prawdziwą, duchową podróży artysty, który w 85 roku udał się do Memphis, aby odwiedzić posiadłość Elvisa Presleya. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Mark Cohn.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

To gwiazda, która kiedyś była siłą napędową zespołu Spice Girls, Emma Bunton w radiu Złote Przeboje. A ja w niedzielne popołudnia uwielbiam zaskakiwać was polskimi balladami, i to tymi z lat 90. To teraz przyznam wam się szczerze, piosenka, która chodziła za mną od samego rana, czyli od śniadania. Various Monks i Zamigotał Świat już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
1: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęśliwa.

Ach, to zespół, który w latach 70. zdominował europejskie listy przebojów, a przede wszystkim te brytyjskie. Ich piosenki bardzo długo gościły na szczytach list przebojów. To Smokey w radiu Złote Przeboje. Pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Teraz pora na duet, który w latach 80. swoje piosenki bardzo szybko windował na pierwsze miejsca, czy to europejskich, czy to brytyjskich list przebojów. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Mike Oldfield i Maggie Daly.

0: Razem z wami w to niedzielne popołudnie delektuję się takimi kawałkami lat 80. i 90., do których obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzelecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
15: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
14: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
16: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
14: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym Wuhan. Jeśli Magdalena French wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. French co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska. Zabraknie Magdy Linet.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 12 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina i Rzeszowa. Tam termometry pokazują teraz do 16 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 13:00, no o tej porze w niektórych polskich domach to już pachnie nie tylko smażonym schabowym, ale także pysznym niedzielnym rosołem. To ja do tego zestawu dorzucę wam coś na deser, czyli idealne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek prawdziwa muzyczna moc to Modern Talking.

Nobli Jerzame, nigdy nie zapominaj, my na pewno w Radiu Złote Przeboje nie będziemy zapominać o tak genialnych kawałkach tego artysty, który zanim stał się światową sławą, pracował jako monter i serwisant instalacji gazowych w swoim rodzinnym mieście. To Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. A równo 26 lat temu Ricky Martin namawia Christina Aguilera do zaśpiewania wspólnie piosenki. Ona podobno zgodziła się w mgnieniu oka, no i wyszło takie oto cudowne muzyczne dzieło.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama.

Nie wyłączajcie mi tego przeboju, nigdy mogę go słuchać po prostu bez końca. To Sade w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polskie dźwięki. To będzie kawałek, który zrodził się w Londynie. Napisał go Muniek Staszczyk, kiedy właśnie w tym mieście pracował bardzo ciężko. Tilaw i Warszawa już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pani zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799.

Prosto z filmu Młodzi Gniewni, artysta, który 8 razy występował w Polsce i gdyby do dziś był razem z nami, to na pewno tworzyłby taką magiczną muzykę na pograniczu R&B, popu i rapu. To Coolio w Radiu Złote Przeboje. No a teraz w to niedzielne popołudnie pora na artystkę, która do dziś kocha sport, najchętniej lubi grać w siatkówkę. Nazywa się Wanda Kwietniewska. W latach 80. tworzy genialny zespół Wanda i Banda, który nagrywa m.in. takie numery jak ten. Dajcie głośniej radio, bo w waszych głośnikach hi-fi.

0: Ja wiem, że wam również trudno się oderwać od tych genialnych numerów lat 80. i 90., ale spokojnie, mam bardzo dobre wieści dla was tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14 powrócą do was te niezapomniane kawałki, zatem zostańcie z nami.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
12: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
11: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
12: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb.
11: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
13: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
11: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W niedzielne popołudnie sporo pogodnego nieba mamy teraz w centrum i na południu kraju. Jeśli chodzi o pozostałą część, no to tam proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej cały czas na południu. W Krakowie termometry pokazują do 15 stopni. Minuty po godzinie 14. Pogoda w ten weekend może nie do końca nas rozpieszcza, za to ja będę was rozpieszczał do 16 takimi słonecznymi, ciepłymi kawałkami, jak choćby ten, który już teraz pojawi się w radiu Złote Przeboje. To Toto i Afryka. Wojtek Babiarczyk, witajcie raz jeszcze bardzo pięknie.

Niedawno świętowała swoje 83. urodziny. Słuchajcie, jest w doskonałej formie, a kilka dni temu w mediach społecznościowych opublikowała swoją kolejną trasę koncertową, która rozpocznie się po świecie na początku 2027 roku. To Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie już teraz zabieram Was do dżungli.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama. W końcu...

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Co by nie nagrał, to od razu wskakiwało na szczyty list przebojów, a nad pierwszymi jego płytami czuwał muzyczny mistrz, czyli Quincy Jones. A to był Michael Jackson w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z czymś przyjemnym i słodkim i myślę sobie, że z taką słodyczą kojarzyć mi się od zawsze chyba będzie ten oto numer. To Amanda Lear.

0: To influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
18: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
21: Reklama.

Największa ikona muzyki italo-disco lat 80. w Radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś koncertuje, już w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce, nazywa się Paul Mazzolini, a cały świat zna go pod pseudonimem Gazebo. To w to niedzielne popołudnie pozostajemy jeszcze w słonecznej Italii, teraz pora na gwiazdę, która urodziła się również w tym kraju, ale swoje piosenki nagrywa w języku francuskim, a nazywa się Ingrid.

0: No po prostu trudno się oderwać od takich genialnych numerów lat 80. i 90., które przez całą dobę serwuje Wam Radio Złote Przeboje, a do tych niezapomnianych kawałków obiecuję Wam powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Day.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno raz, że przygotowani i przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
4: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
4: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Niedzielne popołudnie w pogodzie bez niespodzianek. Nadal do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu także na niebie pojawi się słońce. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 12 stopni, a najcieplej w Kielcach i Krakowie do 15.

To już prawie 3 minuty po godzinie 15. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego, sielankowego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek artysta, który powraca do zdrowia, nawet ostatnio odświeżył swoje studio nagraniowe i ma ochotę jeszcze w tym roku coś zacząć komponować. Trzymamy mocno kciuki za niego i za jego zdrowie. Przed wami już teraz Phil Collins.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a to był artysta, który zanim na dobre oddał się muzyce, trenował kajakarstwo, nawet zdobył 2 złote medale. To niezapomniany Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, która na pewno pozwoli wam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie,
13: bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

Delektuję się razem z wami tymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a ja gorąco zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo to, kochani, prawdziwa kopalnia rozrywki. Tam znajdziecie m.in. quizy muzyczne. Możecie się sprawdzić, jak dobrze znacie nie tylko teksty, ale historię polskich zespołów. Zatem koniecznie zapraszam już teraz na złoteprzeboje.pl. A w Radiu Złote Przeboje delektować się będziemy kolejnymi złotymi przebojami, no choćby takimi jak ten. To John Jett.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie, jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
16: Pokaż!
15: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
16: A ile tych linii?
15: Giga!
16: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: Przy takich dźwiękach to sama przyjemność relaksować się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Cześć Mariuszu.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Z tego co wiem, to dzisiaj chcesz zaskoczyć nas nie tylko muzyką, ale spotkaniem z pewnym artystą.
1: Dokładnie tak. Pojawi się Janek Borysewicz z Legii Punk, no bo parę dni temu pojawił się film o nim samym i też co nieco na temat tego filmu zdradzi, więc będzie o Lady Punk, ale też będzie mnóstwo lat 80. i 90. w każdym gatunku muzycznym, bo to lubimy w Złotych Przebojach, prawda?
0: Prawda, że tak. Mariusz Telmaszczyk z wami od 16, Wojtek Babiarczyk, zatem cudownej końcówki weekendu wam życzę.

0: w Radiu Złote Przeboje. Człowiek, z którym może nie łączy mnie talent muzyczny, ale za to wspólna fryzura. To zdecydowanie tak. Billy Idol i dobijamy do godziny 16. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem będziemy świętować, bo dzisiaj jedna z ikon lat 80. kończy 80 lat. O kogo chodzi, dowiecie się za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowało osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
17: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
16: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wiecznie.
18: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
16: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
19: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a tutaj kibiców chyba jest mało.
16: komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeszcze dzisiaj wieczorem spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w centrum i na zachodzie kraju, a jeśli chodzi o poniedziałek, no to tego deszczu też trochę będzie na północy, w centrum oraz na zachodzie. Najpogodniej w okolicach Krakowa. Jutro około 12-13 stopni. Dzień dobry. Podczas tego popołudnia, niedzielnego popołudnia, a w miniony piątek zespół Pet Shop Boys wydali, uwaga, swój 16 krążek A Man From The Future. Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje przypominamy jeden z największych przebojów tej grupy. Always On My Mind.

Chris Rea w Radiu Złote Przeboje, Looking for the Summer. No, na lato jeszcze trochę poczekamy, ale dzisiaj za to jest bardzo, bardzo ważny dzień, no ale po kolei. Na pewno kojarzycie ten numer? Tak jest, Hall & Oates i jeden z tych panów, czyli Daryl Hall, kończy 80 lat. Wokalista, klawiszowiec, gitarzysta, producent i jak mówił w jednym z wywiadów, wampir, bo podobno dopiero w nocy budzi się do życia, tworząc największe przeboje. No to jak wampir życzymy mu nie 100 lat, a nawet 200 i więcej.

To jest Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.

Tak, do obiadu, a może już do deseru, jak ktoś jest u babci, to wie, że potrafił ugościć. Na w Radiu Złote Przeboje kasa do zgarnięcia i to 1000 zł. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, co kupię za pierwsze 100 zł z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź i dzwonimy, a dokładnie zrobi to już jutro nasz poranek, więc bądźcie czujni na sam początek tygodnia, a szczegóły zabawy znajdziecie na naszej stronie.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
21: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
20: Pewne zwycięstwo.
21: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Reklama.

Radiu Złote Przeboje Depeche Mode, te zespół, który marzę zobaczyć kiedyś na żywo, no bo kiedy bywali w Polsce, to miałem zupełnie inne obowiązki, no taki nie fart. No a w sumie ich piosenki, a w zasadzie to piosenka, mogliśmy usłyszeć wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie, a dokładniej zrobił to Andrzej Piaseczny, czyli Piasek, śpiewając Just Can't Get Enough. Natomiast chyba nikt nie porwał się, by śpiewać piosenki Tiny Turner i tutaj się nie dziwię, bo ona była nie do podrobienia. Dajcie głośniej już teraz Look Me in the Heart.

Jakby ktoś mnie pytał, z czym kojarzy mi się rok 2026, to zdecydowanie z Madonną, która wróciła ze świetną płytą. Zagrała też na festiwalu Coachella, czy też nagrała piosenki z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, czy też Charlie XCX. A tutaj powrót do 2005 roku i płyta Confessions i kawałek Jump. A my dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a też sprawdzimy pogodę na poniedziałek. Będzie nie najgorzej, tyle powiem.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland. Reklama.
1: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
2: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy Kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
3: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję wam za duchowe wsparcie i powierzam się waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
2: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru, 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Jeśli chodzi o poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu. Najpogodniej na południu i też tam najcieplej około 14 stopni. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak przychodzi taki gorszy dzień, dzień, w którym niewiele wychodzi, no to jest kawałek, który jak się wtedy puści, to chociaż przez chwilę człowiek czuje się lepiej. I ja tak mam z tym numerem. Bardzo proszę, Savage. Don't Cry Tonight teraz.

Oj, tak można się doładować, wracając autem do domu. Bajmy płynie w nas gorąca krew w radiu Złote Przeboje, a podobno Bob Marley na równi kochał muzykę i piłkę nożną. W przerwach od koncertowania i nagrywania kolejnych kawałków kopał piłkę i to gdziekolwiek się da. Od parkingów po garderobę potrafił się tak też wkręcić, że nie raz, nie dwa prawie spóźnił się na własny koncert.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
17: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.

jakby kolega pytał, czy w Radiu Złote Przeboje gramy najlepsze przeboje lat 80. i 90., no to mieliście gotową odpowiedź. Dokładnie. ABC i The Took of Love. Fantastyczny kawałek. No a na pewno kojarzycie Bena Afflecka, który ma na swoim koncie sporo udanych ról w takich filmach jak Buntownik z wyboru, czy też Zaginiona dziewczyna oraz mniej udany związek z Jennifer Lopez. Więc jak sobie radzi dzisiaj hollywoodzka gwiazda? Czym się zajmuje w wolnych chwilach? Otóż gra w gry i to nie tylko w Sylwestra. Ben Affleck spędza wiele godzin przed komputerem, nawiązując też kontakt z innymi graczami, często dużo młodszymi, więc kto jest złośliwy, by powiedział, że to kryzys wieku średniego, a inny, że chłop po prostu dobrze się bawi.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

W Radiu Złote Przeboje Artur Gadowski, który kiedyś zdradził mi, jak to w latach 90. otrzymał propozycję zagrania jako support Aerosmith. Myślał, że ktoś sobie robi żarty, ale na szczęście to była prawda i Ira wystąpiła przed Aerosmith, ba Steven Tyler zaprosił ich potem do hotelu na pogaduszki, no i okazało się, że to naprawdę równe chłopaki i wcale się nie wywyższali panowie zespołu Aerosmith. A co działo się dalej na tej imprezie? No to może kiedyś...

w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości z Polski, ze świata, a potem mnóstwo świetnej muzyki. Podczas tego niedzielnego wieczoru zagram dla Was m.in. Sandrę czy też George'a Michaela.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
13: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb. Bo groźba miała być naprawdę poważna.
15: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
14: Mówił po na razie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda.
13: Jutro na wszelki wypadek weźcie ze sobą parasole, ponieważ mogą się one przydać na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Jutro najpogodniej na południu, tam też najcieplej, około 14 stopni. Jeśli ktoś by pytał, czy dzisiaj jest jakieś święto, to owszem, Dzień Dziewczyny, więc jeśli znajdziecie jakąś otwartą kwiaciarnię, no to macie jeszcze trochę czasu, żeby się wykazać. A propos dziewczyn i świetnych artystek, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Sandra.

0: Odrobina disco w Radiu Złote Przeboje, żeby przyjemniej się jechało samochodem albo odpoczywało na kanapie w domu. Natomiast teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada, jak wspomina szkolne czasy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer 1 w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A swoją drogą Andrzej Krzywy z Demono to nie tylko właśnie Demono, ale także Sędzia Dredd. Słuchamy teraz. Dim, dim.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje jeden z moich ulubionych artystów, zarówno w zespole Wham, oraz też solowo, czyli George Michael. Tak jest, George Michael, o którym zresztą już teraz opowiada Krzysiek Skiba zespołu Big Cyc, że on jako jedyny kiedyś poradził sobie z kawałkami zespołu Queen.
2: No to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie.
1: Poradził sobie i to bardzo dobrze. Zresztą podczas tego wspomnianego koncertu 20 kwietnia 92 roku na Wembley, no to akurat było tam naprawdę zacne grono artystów śpiewających piosenki Queen, bo obok George'a Michaela byli David Bowie, Elton John, Axl Rose ze Slash, Metallica, Annie Lennox i wielu, wielu innych artystów. Zresztą też potem była taka plotka, takie sugestie, rozmowy w mediach, że może George Michael mógłby zastąpić Freddiego Mercurego i ruszyć z nimi w trasę, ale do takiej historii koniec końców, jak wiemy, nie doszło. A już teraz w Radiu Złote Przeboje What's a Woman? Vaya con Dios.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
17: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
18: Pokaż!
17: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
18: A ile tych linii?
17: Giga!
18: No to będzie Giga Challenge.
19: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Magda, wszystko w porządku?
24: Przepraszam, migrena.
25: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
24: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
26: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Radiu Złote Przeboje Sir Elton John, o którym zresztą powstał naprawdę dobry film Rocketman. Kto nie widział, myślę, że spokojnie można nadrobić. A jak już mówimy o filmach biograficznych, to w tym tygodniu ukazał się film Mniej obcy, a więc biografia Jana Borysewicza z Lady Punk. No właśnie, o jakim okresie w twórczości Janka jest ten film? Opowie wam sam Janek.
1: Od narodzin do 83 roku,
2: tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A wy już widzieliście? Dużo zdradzać nie będę, ale tylko powiem, że jest tam mnóstwo muzyki. Zespołu Lady Punk i nie tylko. Rysunkowa postać teraz. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
20: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu.
1: Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
22: Dobrze.
2: 15 zł.
22: Lepiej.
2: 20 zł.
22: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
22: Z kuponami?
2: Cieplej.
22: W Orlen witaj.
23: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.
24: Z Radiem Złote Przeboje to czasy płynie naprawdę szybko i bardzo przyjemnie i ta pozytywna energia, mam nadzieję, że zostanie z Wami na pewno na ten niedzielny wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami i mam dla Was Modern Talking.

0: niski, charakterystyczny głos, czyli Bill Withers, Ain't No Sunshine w radiu Złote Przeboje, a teraz też głos, który na pewno znacie z wielu filmów, seriali, teatru, też ról dubbingowych, chociażby Król Lew i postać Timona, a więc Krzysztof Tyniecy, który tak wspomina Korę.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka. Coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80. prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, a trzeba grać. Manam, teraz nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: Oj, tańczyło się do tej piosenki Sheryl Cole, Fight for This Love w Radiu Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje też Szomonik Staszczyk, który tak wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz, i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli chodzi o taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie,
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll. Chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll.

0: Przyjaźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Reklama.

0: Nawet jeśli wracacie teraz samochodem i wiecie, że weekend się kończy, to jednak humor jest lepszy przy takich dźwiękach w radiu Złote Przeboje, więc Good Thing, Fine Young Cannibals. Natomiast, no właśnie, teraz Edyta Bartosiewicz opowiada wam o swojej drugiej miłości, poza muzyką.
1: Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: Myślę, że to byłoby ciekawe też doświadczenie zobaczyć Edytę Bartosiewicz nie na scenie, a na ławce trenerskiej. Słuchamy już teraz Jenny, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i miłej resztki weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Dotrwaliśmy do weekendu. To niewątpliwie duży sukces. A jaki to był tydzień w Jeleniej Górze, to jak zwykle o tej porze sprawdzać będziemy w Radiu Złote Przeboje na 106,2 FM. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze, a w nim dziś m.in. o naszym zdrowiu.
7: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej dostało nowy sprzęt dla ratowania noworodków.
6: Problemy z dowodem osobistym, wyrobienie jeleniogórskiej karty mieszkańca, zgubiona rejestracja samochodu, czy też zgłoszenie dotyczące na przykład złego stanu drogi. Gdzie takie sprawy załatwić i jak odnajdują się w tym mieszkańcy Jeleniej Góry, o tym także porozmawiamy.
8: Punkt obsługi klienta Urzędu Miasta Jeleniej Góra działa, funkcjonuje. Mieszkańcy chyba już są przyzwyczajeni i wiedzą, że tam jest to pierwsze miejsce, w którym załatwiają te swoje bezpośrednie sprawy.
6: Naszymi gośćmi w tej godzinie będą też przedstawiciele mojej fundacji z Jeleniej Góry.
9: Bardzo, bardzo cieszymy się z tego, że w tym roku rodziny zastępcze również wypoczywały w naszym apartamencie, miejscu w Kołobrzegu.
6: Do wakacji jednak wrócimy w dalszej części programu, bo rozpoczynamy od niedawnego wrześniowego jubileuszu, który świętowano w Książnicy Karkonoskiej.
5: Tydzień w Jeleniej Górze.
10: Dzień dobry, Dorota Kacprzak, kierownik działu Biblioteki Cyfrowej i Digitalizacji Zbiorów Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska.
6: Ależ długa, skomplikowana nazwa, a to po prostu nasza Jeleniogórska Biblioteka, o której dziś przypominamy w troszkę innym wydaniu, w troszkę innej odsłonie, powiem tej cyfrowej, coraz popularniejszej, no bo jednak wraz z postępem na tej linii czasu mam wrażenie, że coraz częściej po te materiały w formie cyfrowej sięgamy. Czy tak rzeczywiście jest statystycznie, to też pewnie sprawdzimy, ale myślę, że warto zacząć od tego, czym Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa jest, albo nie, zmieniam zdanie, bo nie wspomniałem o jednej rzeczy, że dzisiaj spotykamy się przy okazji niedawnego jubileuszu i to jest rzecz i informacja dużo istotniejsza, więc od którego roku biblioteka działa i który to jubileusz?
10: 9 września tego roku obchodziliśmy 20 lat działalności Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, aczkolwiek początek to jest jeszcze rok wcześniej. Początek dał swoim pomysłem ówczesny dyrektor Marcin Zawiła i powstała komisja, która odpowiadała za zebranie, opracowanie, jak mają wyglądać pierwsze dokumenty. I to był jeleniogórski słownik biograficzny. I ta komisja została powołana w 2005 roku i to był taki zalążek powstania Biblioteki Cyfrowej. I na koniec 2005 roku zakupiono licencję programu, na którym pracujemy do dziś, jest oczywiście unowocześniany, Delibra. I we wrześniu 2006 roku zaczęliśmy publikację dla szerokiego grona dokumentów, które były przez ten rok wcześniej były wprowadzane do bazy. I ten 2006 to jest początek naszej biblioteki cyfrowej.
6: Mamy rys historyczny, wiemy od czego się zaczęło. To pytanie, czym jest dzisiaj? Bo ta forma się zmieniła, więc gdybyśmy mieli krótko zdefiniować Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową, to co moglibyśmy o niej powiedzieć?
10: Moglibyśmy powiedzieć, że gromadzimy dokumenty regionalne, historyczne i współczesne, dokumenty życia społecznego i możemy tu znaleźć wszystko, od książek, czasopism, artykułów, pocztówek, fotografii bardzo bogatych, zbiorów, które mamy u siebie, dokumentacje działalności instytucji I to, co się wydarzyło w 2010 roku, powstanie cyfrowego Dolnego Śląska na kanwie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, który na tę chwilę skupia 27 instytucji, bibliotek i instytucji działających na terenie Dolnego Śląska.
6: Podawanie tych statystyk jest o tyle niefortunne, że gdybyśmy pewnie chcieli wrócić do tematu za miesiąc, to te cyferki będą zupełnie inne, bo to się pewnie wszystko zmienia. Natomiast 20 lat działalności to jest taki moment, taki czas, który już można jakoś podsumować, więc pytanie, jak ta inicjatywa się rozrosła?
10: Tak wygląda, że zaczynaliśmy od słownika ziemi jeleniogórskiej i to było 25 biogramów. W tej chwili jest 151 biogramów, 50 tłumaczeń na język angielski, 44 na język niemiecki i to jest nasza najbogatsza, najczęściej wyświetlana kolekcja w naszej bibliotece cyfrowej, bo trzy pierwsze miejsca, jeśli chodzi o wyświetlenia, zajmują biogramy i na tę chwilę mamy, to jest z dzisiaj, to są z dzisiaj statystyki, mamy, jeśli chodzi o Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową, 47 339 obiektów i prawie 8 milionów wyświetleń. Oczywiście my w tym roku obchodziliśmy 20-lecie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej i tutaj podaję tylko te dane, ale dla ciekawości cały cyfrowy Dolny Śląsk to jest ponad 73 tysiące obiektów.
6: Statystyki to jedno, bo to daje nam pewne wyobrażenie na temat tego, jak ta inicjatywa się rozrastała i co mamy do dyspozycji. Poznaliśmy kategorię, ale może od bardziej praktycznej strony temat ugryźmy, mówiąc kolokwialnie, czyli co znajdziemy w środku, dla kogo biblioteka cyfrowa jest?
10: Biblioteka cyfrowa jest dla wszystkich. Dla miłośników historii, czyli mamy książki, mamy dokumenty od XIII wieku, dokumenty z Archiwum Państwowego Oddziału w Jeleniej Górze. To mamy czasopisma, to jest nasza najbogatsza kolekcja, jeśli chodzi o bibliotekę cyfrową. Artykuły naszych regionalnych autorów, mamy transkrypcje, tłumaczenia. Tutaj trzeba wspomnieć o panu Ulrichu Junkerze i panu Henryku Dąbkiewiczu. Mamy artykuły, to co wspomniałam, więc tutaj trzeba wymienić twórców, którzy z nami współpracują. Już wspomnianego pana Ulricha Junkera, Krzysztofa Tęcze, na Zbigniewa Adamskiego, Zofię Wąsik-Adamską, Janusza Milewskiego i dr Stefanię Żelazko. I nieżyjących już twórców, ale ich artykuły się znajdują w naszej bibliotece cyfrowej, to jest pan Adolf Andrzejew i Romuald Witczak.
6: To grono pewnie będzie też rosło, jeśli chodzi o osoby współtworzące te zbiory. No i myślę, że to też jest element, który zasługuje na uwagę, czyli czas na odpowiedź na pytanie, skąd te treści się tam biorą? Jak więc ta biblioteka powstaje?
10: Biblioteka powstaje, może zamieszczać dokumenty, które się znajdują w domenie publicznej, czyli prawa autorskie wygasły do tych dokumentów, również podpisując porozumienia i licencje, w których autorzy zawierają zgodę lub ich rodziny na publikację w naszej bibliotece cyfrowej. I te dokumenty osób żyjących lub właśnie, tak jak wspomniałam, które rodziny wyraziły zgodę na publikację dokumentów, czy pisanych, czy fotografii, czy prac malarskich, jesteśmy i możemy wtedy je umieszczać i czytelnicy mogą z nich korzystać, aczkolwiek jest również taka możliwość, że dokumenty, które biblioteka posiada, możemy je pokazywać w bibliotece cyfrowej, ale tylko na miejscu w bibliotece, tutaj w naszym budynku.
6: Wydaje się to być prawdziwą skarbnicą wiedzy. No właśnie na temat czego? Jakie są ograniczenia? Czy są w ogóle jakieś ograniczenia tematyczne, jeśli chodzi o te zbiory?
10: Nie ma żadnych ograniczeń. Zamieszczamy materiały dotyczące kultury, sportu, zabytków, historii szeroko pojętej i rozumianej. Więc generalnie jakby ograniczeń na razie nie mamy. Staramy się, żeby to były bogate zbiory i wszechstronne, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
6: Ciekawe może się okazać też sam proces pojawiania się tych materiałów, no bo od momentu, w którym mamy jakieś treści, do momentu, w którym one znajdą się w zbiorach, coś się dzieje pomiędzy i to wszystko jest ukryte przed oczami tych, którzy już z tego efektu końcowego korzystają. Jak więc to wygląda za kulisami?
10: To wygląda tak, że albo trafiają do nas stare czasopisma historyczne i wtedy my, ratując je przed zapomnieniem, przed zniszczeniem, często digitalizujemy je w naszym dziale i wówczas już dokument elektroniczny trafia do biblioteki cyfrowej. Coraz częściej jest tak, że dostajemy dokumenty już w wersji cyfrowej i wtedy je po jakichś tam wstępnych obróbkach zamieszczamy w bibliotece cyfrowej. Oczywiście powstaje archiwum takie dla nas, żeby stąd te zbiory są, staramy się, żeby były jak najbardziej chronione i zabezpieczone, gdyby się coś tam, nie daj Boże, wydarzyło.
6: O kulisach powstawania Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej opowiada Dorota Kacprzak i do tego spotkania my wracamy za krótką chwilę, bo teraz przerwa na wieści z regionu i informacje, które przygotowała Beata Korzeniowska.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
7: Beata Korzeniowska, zapraszam. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali hołd poległemu na służbie Natanowi Sieroniowi.
11: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
7: 29-letni policjant z komendy w Bolesławcu zginął podczas akcji w Kraśniku Górnym. 33-latek, który strzelał do policjantów, usłyszał już zarzut zabójstwa. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej dostało nowy sprzęt dla ratowania noworodków. Placówka wzbogaciła się o 2 nowoczesne stanowiska do resuscytacji. Sprzęt przekazał Urząd Marszałkowski. Wolontariusze z Polski i Niemiec po raz kolejny porządkowali zabytkowy cmentarz ewangelicki w Szklarskiej Porębie. Każda kolejna akcja, a te odbywają się od 6 lat, pozwala stopniowo przywracać temu miejscu jego pierwotny charakter. Mieszkańcy Wojciechowa w gminie Lubomierz wyszli na ulicę. Nie chcą odpadów w wyrobisku po kopalni bazaltu. Obawiają się zanieczyszczenia wody i zwiększonego ruchu ciężarowego, a w związku z tym hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Był poszukiwany listem gończym za serię oszustw internetowych w całym kraju. Wpadł w ręce jeleniogórskich policjantów w Stalowej Woli. 21-latek był poszukiwany m.in. przez prokuraturę we Wrocławiu. Poszukiwani są też chętni do zasiadania w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kandydaci powinni mieć od 15 do 20 lat. Mile widziane jest też doświadczenie w samorządach szkolnych czy organizacjach pozarządowych, mówi marszałek województwa Paweł Gancarz.
12: To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie.
7: Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 14 października. Do 12 października można głosować na projekty zgłoszone do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykaz projektów dostępny jest na stronie jbo.jeleniagura.pl. Mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na tej stronie lub osobiście, m.in. w budynkach Urzędu Miasta. Jelenia Góra szuka jeleniogórzanina bez barier. Wyróżnienie trafi do osoby z niepełnosprawnością, która swoją postawą przełamuje bariery i stereotypy. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 31 października. Można je składać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych przy Okrzei 10 albo przesłać drogą elektroniczną. Będzie przerwa techniczna w termach cieplickich. Baseny i spa będą zamknięte od 2 do 15 listopada. Otwarte pozostaną siłownia, zajęcia fitness, kort do squasha i gabinety masażu. 147 zgłoszeń nanieśli we wrześniu na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic najczęściej wskazywaliśmy nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie prędkości i problemy z infrastrukturą drogową. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Październik to miesiąc świadomości raka piersi.
13: Teraz młodsze kobiety chorują, dlatego ta mamografia została obniżona.
7: Jak dodaje Tatiana Mielczarek, specjalistka do spraw badań profilaktycznych, panie powinny regularnie robić mammografię. W Jeleniej Górze badanie na NFZ można wykonać w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej oraz NZOZ-ie. Ginekomet. Bezpłatny postój na określony czas, a potem opłata. To propozycja na zwiększenie rotacji na miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnością przy obiektach użyteczności publicznej w Jeleniej Górze. Miasto testuje 90-minutowy limit w cieplicach i zapowiada 30-minutowy przy dworcu PKP. 19 zarzutów usłyszał 39-latek podejrzany o serię uszkodzeń samochodów w centrum Jeleniej Góry. O szczegółach Paweł Chudzio.
14: Mężczyzna miał rzucać kostką brukową w zaparkowane auta, wybijać szyby i uszkadzać karoserię. Zawiadomienie złożyło 19 właścicieli. Za umyślne niszczenie cudzej własności 39-latkowi może grozić do 7,5 roku pozbawienia wolności.
7: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Miasto szuka jeleniogórzanina bez barier. Wyróżnienie trafi do osoby z niepełnosprawnością, która przełamuje bariery i stereotypy. Zgłoszenia kandydatów można wysłać mailem albo zgłosić osobiście w Wydziale Spraw Społecznych przy Okrzei 10.
15: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Co działo się w mieście, czym żyła Kotlina Jeleniogórska, o tym w przeglądzie wydarzeń tygodnia mówiła Beata Korzeniowska, a my wracamy do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, która we wrześniu obchodziła jubileusz 20-lecia. O tych zbiorach dziś w Radiu Złote Przeboje opowiada Dorota Kacprzak z Książnicy Karkonoskiej.
15: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Zapraszacie Państwo do udostępniania takich treści, materiałów. To jest inicjatywa otwarta, no bo jeśli dzisiaj kierujemy te słowa do mieszkańców, którzy być może mieli świadomość, że biblioteka cyfrowa funkcjonuje, ale nie mieli takiego przekonania, że to, czym dysponują, może się przydać. No właśnie, to czy mogą się zgłaszać, czy powinni?
10: Mogą się jak najbardziej do nas zgłaszać z materiałami, które posiadają w domu, które sami wytworzyli, bo są autorami publikacji i chcieliby, żeby się tutaj znalazły. No, jest jedyny problem taki, że nie zawsze mają świadomość, kto jest właścicielem praw. I my jesteśmy od tego, żeby to tutaj pomóc dojść, kto jest właścicielem praw. Jeśli oni, no to my podpisujemy wtedy te umowy, te licencje. Jeśli nie, no to szukamy rozwiązania, jak można byłoby znaleźć właściciela dokumentu i zamieścić te materiały u nas. Osoba prywatna, bo z instytucjami jest inaczej, no bo tu podpisujemy porozumienia i materiały, które wytwarza instytucja, staramy się zamieszczać na stronie Biblioteki Cyfrowej.
6: Tych scenariuszy jest kilka. Jeśli jesteśmy taką grupą docelową i mamy poczucie, że mamy coś, czym moglibyśmy się podzielić, czy jako osoba prywatna, czy jako firma, no to myślę, że kontaktując się z Państwem, to te wszystkie wątpliwości rozwiejemy. Wiemy już mniej więcej, jak to się dzieje, jak te materiały trafiają do naszych, do Waszych zbiorów i my możemy z tego ostatecznie korzystać. No właśnie, słowo korzystać, hasło klucz. Jak? Myślę, że dla tych, którzy być może do tej przestrzeni internetowej zerkną po raz pierwszy, to będzie cenna informacja, jak się po tych zbiorach poruszać, jak je znaleźć w ogóle.
10: W tym roku już jest zdecydowanie łatwiejsze korzystanie, bo mamy nową wersję Delibry dzięki Urzędowi Miasta Jelenia Góra. I korzystamy na stronie jbc.jelenia-gora.pl i tu możemy sobie wybierać, czy przez kolekcję, czy wpisując hasło, które nas interesuje, czy autora, możemy korzystać z biblioteki cyfrowej.
6: A kogo zachęcamy do skorzystania z tych zbiorów? No bo w pierwszej chwili możemy nie mieć takiej świadomości, że to jest coś dla nas.
10: Myślę, że to jest dla nas i jest dla wszystkich. Jest w tej chwili jest bardzo, od wielu lat, bardzo szeroko jest rozpropagowana ta miłość do naszej tutaj małej ojczyzny. I ten regionalizm jest czymś takim, co nas tutaj łączy i nas ciekawi i jesteśmy wspólnie wszyscy autorami tego, co tutaj się dzieje. I myślę, że ta nasza biblioteka cyfrowa, która jest taka bardzo regionalna, jest czymś dla wszystkich ciekawa i myślę, że wszyscy znajdą tutaj coś dla siebie.
6: Z perspektywy uczniów, studentów to też chyba może być ciekawe źródło informacji pod kątem czysto edukacyjnym.
10: Myślę, że bardzo ciekawym, bo oprócz tego, że historyczne rzeczy, bo tak możemy to tak traktować, ale znajdziemy też mnóstwo współczesnych rzeczy dotyczących przedstawień w naszych teatrach, czy Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida, czy w Zdrojowym Teatrze Animacji, w Domach Kultury. Zamieszczamy zdjęcia współczesne, zamieszczamy zdjęcia z lat 80. Możemy znaleźć, jak wyglądała Jelenia Góra te 40-50 lat temu. To są bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że dla młodych ludzi również, bo oni już nie pamiętają, nie znają takiej Jeleniej Góry, co jest oczywiste. I to wszystko, co można znaleźć u nas, trudno te blisko 48 tysięcy dokumentów opowiedzieć, jakie są. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, że trudno jakby reklamować jedną kolekcję. Trzeba po prostu do nas zajrzeć, tak jak zajrzeć na przykład do kolekcji filmów, której nie da się opowiedzieć. No trzeba po prostu wejść i bardzo serdecznie do tego zapraszamy, wejść i obejrzeć.
6: No właśnie, to też jest coś, co może zachęcić, bo mogłoby się wydawać w pierwszej chwili, że jak Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa i zbiory stricte cyfrowe, wspomnieliśmy o biogramach, dokumentach, to tylko na tym się kończy, a to też multimedia, więc no, wachlarz form też jest dużo większy.
10: Tak, już wspomniane filmy, obrazy, które są w archiwach, są w magazynach muzealnych, u nas można z nich skorzystać. Zdjęcia wspomniane, zdjęcia ze współczesnych imprez, na przykład z biegu Piastów. Myślę, że to wszystko jest tak ciekawe i ta nasza kolekcja czasopism, która od czasopism przyrodniczych, po historyczne, po współczesne, które mamy dzięki tam współpracy z urzędami gminnymi. To jest taka kopalnia wiedzy, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Mogłoby się wydawać, że to, co było 20 lat temu, było stosunkowo niedawno, a to jednak 20 lat wstecz. I to też taki sygnał chyba dla nas, że to, co jest wszechobecne i zupełnie naturalne i zwyczajne wokół nas w postaci materiałów, z których dzisiaj korzystamy, no za jakiś czas w dłuższej perspektywie może okazać się cennym archiwum, więc no, ja jestem daleki od tego, żeby zachęcać mieszkańców Jeleniej Góry do magazynowania setek dokumentów, treści i form, z których się dzisiaj korzysta, no ale chyba jednak się przydaje czasem taki filtr w głowie i taka smykałka archiwisty, że jeśli coś sprawia wrażenie wartościowego dziś, to może być jeszcze bardziej wartościowe za 10, 20, 30 lat, bo może na przykład w zbiorach Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej w przyszłości się znaleźć.
10: To oprócz tego, że my to gromadzimy, digitalizujemy i publikujemy, to opracowujemy to, czyli każdy dokument jest przez nas opracowany, czyli jest wprowadzone to, czego dotyczy, jakiej imprezy, o której możemy za właśnie te nawet nie 20 lat, tylko już nawet za 2-3 lata zapomnieć i który to był rok i jaka to była impreza, więc my to opracowujemy również, wprowadzamy hasła, po których czytelnik może te materiały znaleźć, jakiej instytucji dotyczy, jakie wydarzenie łączymy, jakiej osoby dotyczy, więc to wszystko jakby pomaga w poszukiwaniu tych dokumentów w naszej bibliotece cyfrowej. I właśnie to, że nasza pamięć jest taka ulotna, to nasza praca, myślę, pozwala na to, że możemy do tego sięgnąć i wiemy, że jesteśmy potrzebni.
6: 20 lat minęło, może nie jak jeden dzień, ale dość szybko, więc przy okazji jubileuszu i urodzin nie sposób nie zapytać o życzenia. Czego możemy życzyć?
10: Życzymy sobie, żeby tych dokumentów było, nigdy nie brakło w naszej bibliotece cyfrowej, żeby były bardzo ciekawe, żeby nie brakło czytelników, a przede wszystkim, żeby nie brakło osób, które chcą z nami współpracować. I tych instytucji, żeby miały świadomość tego, ważne jest archiwizowanie swojej pracy, swojej działalności i tych osób prywatnych, które tworzą dla siebie, które tworzą tu na naszym terenie albo o naszym terenie, żeby chciały w naszej bibliotece publikować swoje dzieła, to co robią, żeby to zostało, żeby to mogli oglądać i nie tylko tutaj w Jeleniej Górze, tylko na całym świecie.
15: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: I tego międzynarodowego zasięgu materiałów zgromadzonych w Bibliotece Cyfrowej życzymy. O jubileuszu 20-lecia opowiadała Dorota Kacprzak z Książnicy Karkonoskiej, a już za chwilę porozmawiamy o projektach, które w tym roku i w roku przyszłym 2027 realizować będzie moja fundacja z myślą o tych najbardziej potrzebujących, o podopiecznych jeleniogórskich domów dziecka i rodzin zastępczych między innymi. Ale najpierw o tym, jak załatwić sprawy urzędowe w naszym mieście. O tym rozmawiałem z Marcinem Ryłko, rzecznikiem Jeleniogórskiego Magistratu.
15: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
6: Centrum Obsługi Klienta to jest takie miejsce, w którym szereg spraw możemy załatwić. No właśnie, jakich?
8: No od wielu lat już to punkt obsługi klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra działa, funkcjonuje. Mieszkańcy chyba już są przyzwyczajeni i wiedzą, że tam jest to pierwsze miejsce, w którym załatwiają te swoje bezpośrednie sprawy związane właśnie między innymi czy to z ewidencją ludności, czy z dowodami osobistymi, czy z rejestracją działalności gospodarczej. Więc nie wiem, czy to już jest takie stresujące, no to staramy się, żeby ten proces był jak najbardziej przyjazny dla naszych klientów. Taki punkt, tak jak powiedziałem, od kilkunastu lat funkcjonuje przy ulicy Ptasiej 6A. To jest obok budynku takiego charakterystycznego dla mieszkańców Jeleniej Góry Urzędu Miasta przy skrzyżowaniu ulicy Sudeckiej i ulicy Wojska Polskiego. I tak jak powiedziałem, w tym punkcie możemy załatwić te najbardziej popularne sprawy związane z czy to ewidencją ludności właśnie, czyli naszymi meldunkami, zameldowaniem, wymeldowaniem, potwierdzeniem meldunku, czy z wyrabianiem dowodów osobistych, czy właśnie z rejestracją działalności gospodarczej. Obok tego w Wydziale Komunikacji przy ulicy Sudeckiej oczywiście funkcjonuje też kolejna usługa, która jest jedną z bardziej powszechnych, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, czyli sprawy związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem pojazdów i wydawaniem praw jazdy. Więc to są wszystko punkty obok siebie, ale jeżeli chodzi o sam punkt obsługi klienta, no to ulica Ptasia 6A. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Tak jak powiedziałem, sprawy związane z ewidencją ludności, sprawy związane z dowodami osobistymi i sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej. Tam również załatwimy jedną z bardziej popularnych, z tego co obserwujemy w ostatnim czasie, spraw dla mieszkańców, czyli zastrzeżenie numeru PESEL.
6: Dla wielu mieszkańców takim pierwszym filtrem, jeśli chodzi o zdobycie informacji, gdzie powinienem się udać, jeśli chcę coś załatwić, jest internet. No bo tych lokalizacji urzędowych w mieście jest kilka, o których wspomnieliśmy, więc od czego zacząć, jeśli chcemy coś załatwić?
8: Zachęcamy do wejścia na stronę www.jeleniagora.pl. Tam w zakładce dla mieszkańca znajdziecie Państwo wszystkie informacje właśnie związane z tym, jak daną sprawę załatwić. Tam też Państwo znajdziecie karty usług, nie tylko tych spraw, które obsługiwane są w punkcie obsługi klienta, czy w na przykład Wydziale Komunikacji, to również, ale różne inne dodatkowe sprawy, które są mniej popularne, znaczy mniej, z mniejszą intensywnością takich spraw się spotykamy w Urzędzie Miasta. Natomiast karty usług do tych wszystkich usług świadczonych właśnie przez Urząd Miasta, tam Państwo znajdziecie. Tam są również też kontakty bezpośrednio do naszych pracowników, czy to telefoniczne, czy mailowe, więc w razie jakichkolwiek wątpliwości, jakichkolwiek pytań, chęci dowiedzenia się czegoś więcej, zachęcamy do kontaktu, czy to telefonicznego, czy to do kontaktu mailowego. Jeżeli znajdziecie Państwo interesujące Was tam informacje, no to oczywiście zapraszamy, czy to do punktu obsługi klienta, czy bezpośrednio do wydziału merytorycznego realizującego daną usługę. Tam też są informacje dotyczące niezbędnych dokumentów, formularzy, które będą potrzebne przy załatwieniu danej sprawy. Tam jest też informacja, czy wymagana jest opłata za daną obsługę. Tam jest też informacja, gdzie takiej opłaty, bo przypomnę, że w Urzędzie Miasta nie ma już kasy, ale można zapłacić na stanowisku, w którym którym załatwia się daną sprawę w Urzędzie Miasta, więc tutaj też warto doprecyzować sobie, czy będziemy mogli za daną usługę zapłacić właśnie na miejscu kartą oczywiście, ponieważ to się odbywa wszystko w systemie bezgotówkowym. Tam też znajdziemy formularze, które możemy sobie wypełnić już w domu, oszczędzając sobie czas tak naprawdę tutaj na miejscu w urzędzie, więc zachęcam do tego, żeby w tych kartach usług dostępnych na stronie www.jeleniagora.pl odszukać interesujący nas temat i sprawdzić sobie dokładnie, czy wszystko, co jest potrzebne, mamy, czy czegoś nie musimy sobie uzupełnić i czy coś nie możemy zrobić w domu, zanim przyjdziemy do urzędu.
6: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
15: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
6: A już za kilkanaście minut w naszej audycji Wiadomości Kulturalne, przegląd filmowych nowości, między innymi będą także propozycje dla tych, którzy wolne chwile lubią spędzać aktywnie. Warto więc zostać z nami, bo teraz czas na kolejnego gościa. O pomaganiu będziemy rozmawiać, pomaganiu tym najbardziej potrzebującym. Zapraszam na spotkanie z Moniką Pawlik z mojej fundacji z Jeleniej Góry.
15: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
6: Czas bardzo szybko leci. Jeszcze chwilę temu mówiliśmy o działaniach, które inicjujecie, które zaczynacie z myślą o jeleniogórskiej i nie tylko jeleniogórskiej młodzieży przede wszystkim, a tutaj mamy już finał. Ten finał się wydarzył chwilę temu, więc dobry moment na podsumowanie tego, co za nami. Tych projektów i działań było kilka.
9: Było kilka. W maju zakończyliśmy nasz projekt Akcja Inspiracja dla szkół ponadpodstawowych. Ich zadaniem było to, żeby stworzyć swój projekt, ten projekt napisać, i efektem tych projektów mogli się z nami już podzielić i z całą społecznością Jeleniej Góry. To były projekty, które miały za zadanie przemycać w sobie działania wolontariackie, czy też na rzecz społeczności tutaj jeleniogórskiej, może też konkretnej jakiejś organizacji. I tak na przykład rzemiosła artystyczne, Szkoła Rzemiosł Artystycznych zrobiła mural o legendach Jeleniej Góry. Powstał on w Cieplicach, można go podziwiać, na pętli autobusowej, oraz namalowała także mural taki dla dzieci w przedszkolu. To był jeden taki z głównych naszych projektów jeszcze przed końcem roku szkolnego. Natomiast w wakacje mieliśmy też okazję zrobić dla dzieci z pieczy zastępczej półkolonie. Skorzystało z niej 50 dzieci skorzystała. To były dwa turnusy. Możemy się pochwalić, że wszyscy byli zadowoleni, także mamy nadzieję, że za rok wrócą. To też było fajne dla nas przedsięwzięcie ze względu na to, że też mogliśmy zobaczyć, jak te dzieciaki fajnie spędzają po prostu czas. No, nie każdego stać na wyjazd na wakacje, a tutaj staraliśmy się jednak, żeby te turnusy były pełne atrakcji, fajnych warsztatów, zabaw, zajęć tanecznych, więc myślę, że warto było skorzystać, a kto skorzystał, to z chęcią na pewno wróci.
6: Z waszych działań skorzystały też rodziny, które mogły wolne chwile wakacyjnie spędzić nad morzem, więc no, z jednej strony ten okres letni kojarzy się z urlopami i tym, że można odpocząć od pracy, ale wy tej pracy mieliście sporo chyba.
9: Mieliśmy sporo. Bardzo, bardzo cieszymy się z tego, że w tym roku rodziny zastępcze również wypoczywały w naszym apartamencie, miejscu serdeczności w Kołobrzegu. Jest to miejsce, które stworzyliśmy już parę lat temu, szczególnie dla nich, żeby mogli też skorzystać z oferty wakacyjnej i wypocząć sobie za, no też umówmy się, niewielką kwotę, bo tak naprawdę ta dostępność dzisiaj pobytu nad morzem, ceny rosną i nie każdego stać na to. Także bardzo się cieszymy, że tych rodzin przybyło i mogli tam wypocząć, spożytkować ten czas na takim wspólnym spędzaniu czasu, bo to niejednokrotnie jest tak, że ta codzienność, to każdy gdzieś się spieszy, a tutaj mieli taką chwilę dla siebie, żeby troszeczkę odetchnąć. W tym roku skorzystało z naszego miejsca serdeczności 30 rodzin, natomiast w zeszłym roku było to tylko 10, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy dać taką możliwość wypoczynku dla tych naszych rodzin zastępczych.
6: ta przestrzeń funkcjonuje tylko w okresie letnim, wakacyjnym, czy udostępniacie ją też poza tym czasem?
9: Udostępniamy ją tak naprawdę cały rok, natomiast no wiadomo, no, zimowe okresy są troszeczkę inne niż wakacje i też jest rok szkolny, natomiast w tej chwili śmiało można też bukować na naszej stronie taki krótszy pobyt jesienno-zimowy, gdzie też można spędzić sobie chwilę czasu takiego relaksacyjnego dla tych rodzin i myślę, że to też jest fajny taki odpoczynek, zwłaszcza w ferie, czy trochę w wolne dni takie świąteczne.
6: Po czasie wakacyjnym wróciliśmy już do tego raczej standardowego trybu i zawodowego z perspektywy dorosłych i szkolnego z perspektywy nieco młodszych, więc pytanie, co przyniesie nam przyszłość, ta najbliższa. Okres jesienny właśnie rozpoczynamy. Jak te wasze plany związane z działaniami wyglądają w Jeleni i okolicach?
9: O tych działaniach wiadomo już każdy, kto zna naszą fundację, wie, że ich jest dużo, ale staramy się zawsze jakoś to poukładać. Natomiast no, głównym takim naszym projektem w tym roku jest Mentalny Krok w Dorosłość, na który zbieramy środki i który bardzo, bardzo nam zależy po prostu, żeby go realizować. Jest to projekt, który ma na celu wspierać dzieci, które opuszczają pieczę zastępczą i zaczynają to samodzielne życie. Także tutaj, biorąc to pod uwagę, chcieliśmy dać tym młodym, tak naprawdę uczącym się jeszcze, ale też poszukującym pracy, jakieś możliwości i kompetencje też, które im się przydadzą w tym okresie takim dorastania, już wchodzenia w dorosłość.
6: Ta poprzednia edycja to było takie przetarcie szlaków, minęło już trochę czasu, więc myślę, że można powiedzieć też o efektach. Jak to się udało, jeśli chodzi o tych waszych podopiecznych, którzy zaangażowali się w poprzednią odsłonę projektu?
9: W tym projekcie, to jest projekt długofalowy, więc powiem tak, szczerze mówiąc, to jest to trudny projekt, ze względu na to, że zmobilizować młodzież też do takiego działania, która nie ma też określonych jasno perspektyw, czasem też nie ma stałego dostępu do internetu, żeby też móc troszeczkę się rozwijać. No i jest to utrudnione, żeby w ogóle do nich dotrzeć i żeby zmobilizować ich tutaj do brania udziału w tym projekcie, ale staramy się jak możemy, więc troszeczkę też ten projekt zmodyfikowaliśmy i chcemy zrobić to w ten sposób, że jest grupa osób, które łączą się jakby tutaj w taką grupę, która ma wspólne cele i chce coś wspólnie zorganizować i my tak samo, podobnie jak w akcji inspiracji, dajemy im na to fundusze i oni wtedy piszą swój projekt, mogą ten projekt skonsultować z nami, czy też tutaj w fundacji mamy mentora, który może im pomóc nawet w napisaniu tego projektu, może określeniu celowo, natomiast jeśli chodzi o taką inicjatywę, to bardzo nam zależy, żeby to była ich własna praca, ich własne pomysły, które mogą sobie za środki, które otrzymają od nas, po prostu zrealizować. Dodatkowo w tym roku rozpoczynamy też jakby taką drugą nogę tego projektu, gdzie będziemy odwiedzać firmy. Duże firmy, gdzie jest zatrudnione przynajmniej kilkudziesięciu pracowników, ze względu na to, że też tak jak my na co dzień, jak przyjeżdżamy, czy żyjemy gdzieś, widzimy jakieś firmy, to naprawdę dla nas to jest tylko budynek, ale jak się okazuje i wejdziemy do środka, no to tam jest mnóstwo stanowisk, mnóstwo odpowiedzialności, każdy ma swoje zadania i to byśmy chcieli też pokazać młodym ludziom, co oni mogą tam zrobić, jak w ogóle ich kariera może się potoczyć i na jakim stanowisku, czy też sami, żeby może pomóc im trochę określić, kim chcieliby być w przyszłości, bo tak naprawdę nie znają tych zawodów i nie wiedzą, co tam się dzieje. Teraz w październiku będziemy mieli możliwość odwiedzić Sikle tutaj w naszej Jeleniej Górze, gdzie grupa naszych tych już młodzieży będzie mogła przejść przez każde stanowisko, zapoznać się, tam będzie też osoba odpowiedzialna, która opowie, co na tym stanowisku się robi, a oprócz tego będzie też przewidziany taki blok warsztatowy na temat tworzenia CV, co w tym CV powinno się znaleźć, jak dzisiejszy rynek pracy wygląda. Myślę, że to będzie dla nich takie jakby takie wydarzenie, gdzie spędzą cały dzień i będą mogli wynieść tak naprawdę praktyczną wiedzę z tych warsztatów i z tych odwiedzin w tej firmie.
15: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Słuchacie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. To, jak słyszeliście, jest program Tydzień w Jeleniej Górze. Moim gościem, przypomnę, jest Monika Pawlik z Jeleniogórskiej mojej fundacji. Podsumowaliśmy sobie wakacje, podsumowaliśmy to, co turystycznie działo się w fundacji pod kątem rodzin zastępczych między innymi. A o kolejnych projektach, kolejnych działaniach skierowanych w stronę Jeleniogórskiej młodzieży, podopiecznych domów dziecka, czy też rodzin zastępczych, będziemy jeszcze rozmawiać po krótkiej przerwie, bo tych działań jest zdecydowanie więcej. Monika Pawlik zostaje oczywiście z nami. No i wieści, wiadomości w naszym magazynie też będzie sporo z różnych innych dziedzin. Wiadomości kulturalne przed nami. Porozmawiamy też o bezpieczeństwie w mieście, jeśli chodzi o działania jeleniogórskich policjantów, więc no, każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Nie zabraknie także informacji dla miłośników aktywności właśnie do sportu i turystyki. Teraz przechodzimy, wprawdzie dopiero chwilę temu witaliśmy jesień, ale wielkimi krokami zbliża się też zima, pora wyczekiwana najbardziej przez narciarzy biegowych, więc już niebawem trasy na Polanie Jakuszyckiej ożyją, no i również przygotowania do zimowej odsłony Biegu Piastów ruszą, Biegu Piastów, który niezmiennie odbywać będzie się na naszych górskich trasach oraz korzystając z zaplecza, które od niedawna dostępne jest na terenie Dolnośląskiego Centrum Sportu. O tych zmieniających się warunkach rozmawiałem z Leszkiem Kosierowskim, rzecznikiem zawodów.
15: Aktywnie w Jeleniej Górze.
16: Mówiąc tak bardzo, bardzo prosto, ludzie po prostu mogą skorzystać z bardzo wygodnych toalet, z bistra, gdzie mogą zjeść w fajnych warunkach, mogą się ogrzać, mogą tam spędzić po prostu czas, co naprawdę w zimie w górach ma większe znaczenie dziś w mieście na dole, gdzie powiedzmy ta aura jest zwykle taka bardziej łaskawa, w tym sensie, że jest cieplej, prawda? W górach, na biegówkach my lubimy zimno, lubimy śnieg, ale też lubimy się ogrzać. I jakby dojść do siebie po jakiejś długiej wycieczce na nartach czy po długim, mocnym treningu. Więc DCS Polana Jakuszycka zapewnia to. Jest też fajna restauracja z pięknym widokiem na Polanę Jakuszycką. Jest basen też z saunami i naprawdę po biegówkach pójść sobie na taki basen to jest duża przyjemność, więc ta infrastruktura się na pewno poprawiła. Natomiast fantastycznie się ten obiekt sprawdza podczas zawodów. Naprawdę moim zdaniem ta funkcja jest chyba z punktu widzenia Biegu Piastów najbardziej wartościowa, ponieważ nasi zawodnicy, którzy tutaj przyjeżdżają do nas z całego świata, mogą po prostu w cieple poczekać na start, mogą zapisać się gdzieś nawet 20 minut przed startem, jeżeli są miejsca. Dosłownie 50 metrów od startu mamy biuro sprzedaży pakietów startowych. Dawniej mieliśmy w Szklarskiej na dole, bo w Jakuszycach nie było odpowiedniego miejsca i to jest naprawdę ogromny plus, więc cieszymy się, że DCS pod względem obsługi Biegu Piastów sprawdza się i z pewnością jest to jedna z przyczyn tego, że zapisy na Bieg Piastów przyszłoroczny idą najszybciej w historii. To jest po prostu absolutna rewelacja.
15: Ciekawa Jelenia Góra.
6: A teraz dla odmiany troszkę o turystycznym obliczu naszego miasta.
17: Dzień dobry, Jarosław Porecki, przewodnik górski sudecki.
6: O turystyce w Karkonoszach rozmawiamy i o tym, czy ta turystyka w Jeleniej Górze cieszy się zainteresowaniem, ale spore grono turystów dookoła świadczy o tym, że chyba problemu nie ma.
17: Tak, bo teraz po czasach korony się znowu jakby turystyka odradza, no i widać po naszych turystach, że przyjeżdżają bardzo chętnie w nasze piękne tereny. Jestem teraz właśnie z gośćmi z Niemiec w informacji turystycznej w Jeleniej Górze, która jest bardzo bogato zaopatrzona w materiały. Goście naprawdę są zadowoleni, że mogą otrzymać materiał promocyjny na temat Jeleniej Góry i okolic właśnie także w języku niemieckim.
6: To jest tak, że jak mówimy wycieczka w góry, no to Karpacz, Szklarska Poręba, ta Jelenia gdzieś tam z tyłu zostaje. Okazuje się, że to też miejsce, które warto odwiedzić i na tym planie wycieczek uwzględnić. No i tutaj też czas można spędzić ciekawie.
17: Oczywiście, Jelenia Góra jest i była zawsze takim miejscem głównym na naszym terenie. Ludzie się tu zawsze zatrzymywali już przed wojną. Liczyło około 30 tysięcy mieszkańców. A dzisiaj mamy też wiele do zaoferowania. Pięknie utrzymaną starówkę mamy, możemy wyjeść na wieżę, na tak zwany grzybek, możemy wejść na basztę, aby podziwiać panoramę Karkonoszy oraz teren z samej góry, więc naprawdę turysta, który tu przyjedzie, ma co zwiedzić.
6: No to sygnał dla nas, mieszkańców regionu i okolic, by zwiedzać, by poznawać to, co jest najbliżej nas, ale też informacja dla turystów zagranicznych. No właśnie, jeśli chodzi o turystów zagranicznych, bo tych grup, jak nie mam, jest sporo. Najwięcej skąd?
17: Najwięcej mamy tu grup z Niemiec. Przyjeżdżają tutaj w zasadzie głównie od kwietnia do października, do listopada. No później jest trochę w okresie zimowym mniej. To są akurat kuracjusze, którzy tu przyjeżdżają także na nasze tereny, aby podreparować swoje zdrowie.
15: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Niech zatem ta turystyka jesienno-zimowa kwitnie, a my po tej przerwie wracamy teraz do spotkania z naszym dzisiejszym gościem. Przypomnę, jest nim Monika Pawlik z mojej fundacji, która działa w Jeleniej Górze. Rozmawialiśmy już o wakacyjnych turnusach, o projektach dla młodzieży i wsparciu, jakie moja fundacja niesie tym najbardziej potrzebującym. No bo oprócz działań edukacyjnych i motywacyjnych, to także wsparcie materialne.
15: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Myślę, że to można potraktować trochę w kategorii wyzwania, bo ja tak sobie myślę, wspominając, chciałem powiedzieć, nie aż tak odległą przeszłość i moment, w którym kończyłem szkołę, ale jednak to już troszkę czasu minęło. Ale z mojej perspektywy to był o tyle trudny moment, że pojawiała się taka myśl, że ja nie wiem, co dalej, nie mam jeszcze pomysłu i mam takie poczucie, że jest trochę za wcześnie na podejmowanie decyzji, które jestem zmuszony podjąć już teraz, no bo jednak jest to jakiś łańcuch wydarzeń. Bywa to łatwiejsze o tyle, że mamy wsparcie w bliskich, w rodzinach, w środowisku, w którym się wychowujemy, otaczamy, to może być taki łatwiejszy start. No w przypadku tej grupy młodzieży, no to nie zawsze na to wsparcie można liczyć, przynajmniej w takim zakresie jak standardowo. No więc oni chyba potrzebują jakiegoś takiego pokierowania, wskazówki, no i wsparcia, żeby ten dobry kierunek już na tym życiowym starcie obrać.
9: Oczywiście wiem, o czym mówisz dobrze, bo sama przez to przechodziłam, także to jest, myślę, że teraz, choć teraz w tym czasie i tak mają łatwiej, bo mają jednak dostęp troszeczkę być może do tych informacji, troszeczkę gdzieś tam bardziej się upowszechnia też to doradztwo zawodowe w szkole, więc myślę, że to też jest jakby bardzo powinno się doceniać. Jeśli chodzi o taką kwestię, że nie mają dostępu do takich informacji typowo praktycznych, co można robić na danym stanowisku, to myślę, że tak i dlatego tutaj chcieliśmy w tym projekcie Mentalny Krok w Dorosłość, jakby objąć ich też taką opieką i dać im wiedzę na temat, który tak naprawdę jest blisko ich, ale no też z racji może tak jak mówisz, wsparcia czy też motywacji, nie sięgają po tą wiedzę, tak? Więc tu myślę, że fajnie też by było ich po prostu zaangażować w to, żeby oni czynnie brali w tym udział. Myślę, że to jest najlepsza droga, gdzie mogą się dowiedzieć, co mogą robić w przyszłości, jak ta kariera może wyglądać, może niekoniecznie powinna, ale jak może wyglądać, gdzie mogą się udać o pomoc, czy to urząd pracy i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim jak analizować oferty pracy, i jak wybierać sobie to ten przyszły ich zawód.
6: Skupiliśmy się na młodzieży przede wszystkim, bo to najważniejsza część tych działań i projektu, no ale po drugiej stronie są też firmy, wasi partnerzy, których no właśnie poszukujecie. To jest otwarty projekt, można się w niego zaangażować, chcąc jakoś tę młodzież wesprzeć, czy ta grupa jest już zamknięta?
9: Nie, jak najbardziej. My zawsze doceniamy każdą współpracę, bo nawet ta mała przynosi czasem duże korzyści, bo, że tak powiem, każdy ma w swoich zasobach różne, pracuje różnymi metodami, ma różne kontakty, różne jakieś takie triki, tipy, którymi może się podzielić, więc myślę, że jeśli chodzi o pracę w firmach i o współpracę w ogóle naszą z firmami, to jak najbardziej zachęcamy wszystkich, kto będzie chciał się dołączyć do tego projektu, to zapraszamy do kontaktu. Im nas więcej, tym lepiej, tym więcej wiedzy dla dzieciaków.
6: No i myślę, że będzie to też satysfakcja, że te firmy, które do was

0: Realizowaliśmy tym razem ten projekt dla szkół wyższych, czyli dla studentów. Już jesteśmy po rozmowach wstępnych z Uniwersytetem Ekonomicznym, z KANS-em i tutaj będziemy chcieli też trochę studentów zaangażować do tego, żeby napisali swoje projekty wolontariackie, czy też społeczne i w nich, tak jak poprzednicy, mogli wykazać swoje działania i swoje pomysły na to, jak pomóc innym, albo też jak zaangażować innych do wspólnych działań społecznych.
1: Natomiast to jest część waszych działań. Nie sposób nie wspomnieć też o tej pomocy czysto materialnej, bo to także w zasadzie jeden z fundamentów działalności mojej fundacji. No i tutaj też sporo się dzieje.
0: Sporo się dzieje. Mówimy tutaj o magazynie serdeczności, gdzie na co dzień wspieramy rzeczowo tak naprawdę organizacje nie tylko z terenu Jeleniej Góry, ale też Karkonoszy, Dolnego Śląska. Zdarzyło nam się ostatnio wysłać pomoc też do Gdańska i rodzina zastępcza z Gdańska miała okazję nas odwiedzić po kolejną pomoc, bo byli tutaj w okolicy, także cały czas rozwijamy tą nić naszej pracy. Tych zgłoszeń jest coraz więcej, zwłaszcza w tym okresie zimowo-jesiennym, gdzie ta pomoc taka materialna, typu kurtki, spodnie, bluzy i tak dalej, odzież, środki czystości, no i jedzenie jak najbardziej tutaj są potrzebne. Cały czas napływają do nas te zgłoszenia, zgłaszają się zarówno osoby prywatne, rodziny, jak i instytucje, którym pomagamy. Na ten moment już mamy tych zgłoszeń i tak naprawdę pomocy, której wydaliśmy, to jest ponad 250 zgłoszeń. Czyli jeśli byśmy mieli nawet tutaj tak myśleć sobie, ile to jest osób, bo to zazwyczaj też są organizacje, które współpracują z jakimś gronem swoich podopiecznych, to naprawdę tych osób jest bardzo dużo.
1: Wydaje się, że przy takiej cyfrze to ta kolejka jest bardzo długa, no i tym samym ten magazyn, który powinniście wypełnić tymi przedmiotami, które są potrzebne, no to jakiś hangar taki lotniczy co najmniej.
0: Tak, hangar lotniczy obecnie mamy 450 metrów tego magazynu, natomiast jeśli chodzi o wsparcie, to nigdy za wiele. Jeśli są jakieś firmy, które nas dzisiaj słuchają i chciałyby zaangażować się również w ten projekt, to zapraszamy. To jest tak, że my pozyskane rzeczy tak naprawdę oddajemy. Badamy też te potrzeby, które do nas zgłaszają. Znamy też już tak naprawdę osoby, które wspieramy w większości, więc ta pomoc jak najbardziej jest kierowana tam, gdzie jest potrzebna i to myślę, że też jest najważniejsze i też jest dostosowana jakby do potrzeb danej organizacji czy danej rodziny, bo to jest tak, że oni zgłaszając się piszą nam od razu, co potrzebują, czy nawet określają rozmiar odzieży i tak dalej, więc myślę, że to jest naprawdę fajna taka droga do tego, żeby wspierać tutaj nas w regionie. Nie sądziliśmy, że aż są takie potrzeby, natomiast z racji naszej pracy i już tych lat, które trochę nam upłynęło w pracy jako fundacja, więc widzimy, że to zapotrzebowanie będzie na pewno rosło. Także staramy się tutaj, jak możemy, żeby zapewnić to wszystko, o co nas proszą.
1: A spektrum potrzeb dość szerokie, od artykułów pierwszej potrzeby przez odzież na przy różnych przedmiotach i artykułach kończąc, więc jest nad czym pracować, bo to nie jest tak, że to są tylko paczki żywnościowe, tego jest dużo, dużo więcej.
0: Tak, tego jest dużo więcej. Tak naprawdę ostatnio mieliśmy też okazję wspierać tutaj nasze lokalne domy dziecka, gdzie przekazaliśmy także laptopy, bo przyszło takie zapotrzebowanie, że dzieciaki już idą do szkoły, rozpoczynają pierwszą swoją klasę i faktycznie tutaj były braki, a wiemy, że dzisiaj bez laptopa, czy nawet bez komputera pójść do szkoły, żeby zrobić nawet jakieś zadanie domowe, napisać wypracowanie, czy nawet zasięgnąć informacji potrzebnych do zrobienia, czy zadania domowego, to dzisiaj bez tego jak bez ręki.
1: Plus jest taki, że powierzchnia 450 m2 sugeruje, że istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, że jak mamy jakąś potrzebę, to być może akurat jej zaspokojenie będzie w tej chwili możliwe ze sprawą tego, co w waszym magazynie się znajduje, więc zachęcamy do kontaktu, ale nie tylko tych, którzy te potrzeby będą zgłaszali, choć domyślam się, że to pewnie będzie największa grupa, no ale przede wszystkim tych, którzy chcieliby jakoś pomóc, mają poczucie, że są w stanie się czymś podzielić, jeśli nie materialnie, to być może finansowo albo czasowo, no i taki kontakt chyba też będzie wskazany.
0: Oczywiście, jak najbardziej za

0: zachęcamy, zapraszamy. Też jakby zdajemy sobie sprawę, że angażując się w takie przedsięwzięcia i w takie projekty, fajnie być transparentnym. U nas wszystko jakby relacjonujemy. Też wszystkie, każdą wydaną pomoc można sprawdzić. Można nawet zapytać, zadzwonić do danej placówki, czy ją otrzymała, więc myślę, że to też jest ważne, bo czasem jest tak, że wszystko można napisać, ale naprawdę tej pomocy, której wydaliśmy, jest już bardzo, bardzo dużo i myślę, że jeśli będą jakieś firmy chętne, które chciałyby się tutaj zaangażować w taką pomoc, a mogą, to zachęcamy i czekamy na telefon.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Mówiła Monika Pawlik z mojej fundacji, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje zaproszenie na seansę do Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Najpierw jednak przestroga, czy też apel jeleniogórskich policjantów. Wybierasz się do lasu, zadbaj o swoje bezpieczeństwo.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
2: Kontakt z naturą to doskonały sposób na relaks, jednak nawet krótka wyprawa do lasu wymaga odpowiedniego przygotowania. Policjanci apelują o rozwagę i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą chronić przed zgubieniem lub innymi niebezpiecznymi sytuacjami. Jedną z najważniejszych zasad jest zabranie ze sobą naładowanego telefonu komórkowego. W sytuacji zagrożenia umożliwiając szybkie wezwanie pomocy lub przekazanie swojej lokalizacji służbom ratunkowym. Warto również mieć przy sobie powerbank, który pozwoli doładować telefon, jeśli pobyt w lesie się przedłuży. Przed wyjściem poinformuj rodzinę lub bliskich, dokąd się wybierasz, jaką trasą zamierzasz i o której godzinie planujesz wrócić. Do lasu najlepiej wybierać się w ciągu dnia i poruszać wyznaczonymi drogami oraz szlakami. Warto zadbać także o odpowiedni ubiór. Wszystkie szczegóły i porady na ten temat znajdziecie na stronie Jeleniogórskiej Policji.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: A co ciekawego, czeka miłośników dobrego kina na tym najbliższym wtorkowym spotkaniu w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps, to zdradzi Waldemar Wilk.
3: 13 października 500 mil film Morgana Matthewsa z Wielkiej Brytanii. Teoretycznie kino familijne, bo opowieść o dwóch chłopcach, którzy wędrują przez tytułowe 500 mil do dziadka. W tej roli fantastyczny, genialny Bill Nighy. Ale to jest film o czymś jeszcze większym. O tym, że są pewne stałe na tym świecie, że w tym zwariowanym świecie, w którym żyjemy, gdzie wydaje się, że wszystko jest płynne, że wszystko się zmienia na naszych oczach, to jednak są pewne wartości, które się nie zmieniają. Jak choćby właśnie tytułowy dziadek, który jest taki trochę odleciany, by się chciało powiedzieć. On jest nie z dzisiejszych czasów, ale jest dla tych swoich wnuków punktem odniesienia, bo z jakiegoś powodu oni te 500 mil jednak idą do niego, wędrują do niego. Fantastyczne kino wypełnione brytyjskim humorem, wypełnione cudownymi obrazami Szkocji. To jest jeden z takich filmów, po których człowiek czuje się na pewno nie gorzej, a wydaje mi się, że czuje się o wiele lepiej. 20 października Sny o słoniach, najnowszy dokument Wernera Herzoga, więc miłośnicy twórczości tego reżysera już się mogą domyśleć, że pomimo tego, że to obraz dokumentalny, to znowu rzecz o jakimś, w cudzysłowie, maniaku, który jest ogarnięty swoją pasją i zrobi wszystko, żeby tą pasję zrealizować. Tym razem jesteśmy w Afryce, szukamy tytułowych słoni, Ghost Elephants, duchów słoni właściwie, bo taki jest tytuł oryginalny tego filmu. A Herzog przygląda się swoją kamerą, jak ten świat wygląda, jak wyglądają ci, którzy poświęcają wszystko dla spełnienia swojej pasji, jak wygląda świat, który ich otacza, bo dżungla, burz w kamerze Herzoga jest o tyle fantastyczny, że jest dodatkowym bohaterem tego filmu. To jest film nie tylko o słoniach, nie tylko o tych, którzy ich tropią, ale także o świecie, o naturze, która ma to wszystko gdzieś bardzo głęboko, której nie interesuje, czy my mamy swoje pasje, czy ich nie mamy, bo natura po prostu jest. I co nowe u Herzoga, jego bohater chyba też zaczyna coś w ten sposób rozumieć, że on może mieć tą swoją pasję i dobrze, że ją ma. Że trzeba to realizować, trzeba spełniać swoje marzenia. Ale trzeba też pamiętać, że ten prawdziwy świat jest większy od największych marzeń.
2: Na te filmy zapraszał Waldemar Wilka, ja zapraszam na kolejne wydania magazynu Radia Złote Przeboje. W tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: My w Radiu Złote Przeboje na 106 i 2 FM jesteśmy z Wami codziennie. Mam nadzieję, że Wy będziecie z nami również dziś, również teraz w tym odcinku magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam. Jesień witamy, witamy ją w różnych okolicznościach, witamy ją również w przesiece, w orientalnej przestrzeni, jaką jest ogród japoński Siruvia.
9: Jesień to czas nostalgii, czas odpoczynku po lecie, po tej intensywności. Czas kolorów, ale nie tych takich szalonych, wiosennych, tylko kolorów stonowanych.
8: Po jesieni z kolei nadejdzie zima, a wraz z nią weekend cudów, czyli finał szlachetnej paczki. By jednak był on możliwy, potrzebna jest praca wolontariuszy.
10: Zapraszam, zgłoście się do szlachetnej paczki. Dzimi bardzo miło Was spotkać, przeszkolić i razem stworzymy super team.
8: Przed nami również muzyczne święto w Jeleniogórskim Centrum Kultury, czyli jubileuszowa odsłona jednego z najważniejszych festiwali w mieście.
11: Locus Jazz Festival od dnia 22 do 25 października.
8: Ale najpierw sprawdźmy, co w mieście i regionie działo się w minionym tygodniu. Rękę na pulsie trzymała Beata Korzeniowska.
7: Tydzień w Jeleniej Górze.
12: W Jeleniej Górze dostępne są już bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. To ważne, bo jak mówi dr Waldemar Gadziński, groźna jest nie tylko grypa, ale i powikłania po niej.
13: Jest to zaostrzenie chorób przewlekłych, ale też zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, niewydolność oddechowa.
12: Bezpłatne szczepienia w ramach programu wykonują przychodnia Zabobrze przy Ogińskiego oraz Zakład Usług Lekarskich Zdrowie przy Mostowej. Na jednej ulicy trwa przebudowa, na innej kończy się projekt, a kolejne rejony czekają na przetargi. W Jeleniej Górze trwa wymiana ulicznego oświetlenia na energooszczędne. Program obejmuje dziesiątki ulic w różnych częściach miasta, a w planach są też przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, skwery i boisko w Sobieszewie. Trzy nowe karetki trafiły do pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. To nowoczesne ambulanse, które mają wzmocnione i podniesione zawieszenie. Karetki zostały kupione dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd województwa da też pieniądze na strzelnice w szkołach podstawowych. Urząd Marszałkowski przeznaczył 2 miliony złotych na program Dolny Śląsk Strzelnice. W każdej szkole dzieci i młodzież nie będą używać ostrej amunicji, uspokaja marszałek Paweł Gancarz.
14: Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi.
12: Idea programu zakłada rezygnację z budowy tradycyjnych strzelnic na rzecz sprzętu w szkołach. Jelenia Góra się ukwieciła. Kolejne rośliny pojawiły się na skrzyżowaniu ulic PCK i Wolności. Zaplanowano tam kilka tysięcy roślin, w tym ponad 850 przebiśniegów oraz ponad 400 zimowitów. A słowa śnieg i zima jeszcze trochę przerażają. Teraz wielkie pieniądze i woda. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik pozyskało rekordowe dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Modernizacja systemów ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody. To 59 milionów złotych bezzwrotnej dotacji. Dzięki nim w Grabowie powstanie nowy i nowoczesny zakład uzdatniania wody. Pójdą w góry, by pomóc policjantce po udarze. 24 października spod świątyni Wang w Karpaczu wyruszy grupa, która podejmie górskie wyzwanie dla starszej posterunkowej Katarzyny Job. Mateusz Stanicki.
6: W ramach akcji Kilometry dla Kasi grupa pójdzie na Śnieżkę, by wesprzeć leczenie i rehabilitację policjantki z Komendy Miejskiej w Legnicy, która walczy o powrót do zdrowia i służby. Do akcji można dołączyć, wpłacając wpisowe na internetowej zbiórce.
12: A to będzie rowerowe wyzwanie, też połączone z pomaganiem. W niedzielę ze Starej Kamienicy wyruszy 50-kilometrowy różowy rajd dla kobiet. Start przy zamku o 9, a organizator przekaże po 5 zł z każdego pakietu startowego na wsparcie kobiety walczącej z rakiem piersi. Informacja dla tych, którzy szukają pracy, szukają innej pracy albo chcą się uczyć, by potem szukać lepszej pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze oraz Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych organizują 21 października jesienne targi pracy i edukacji. Targi odbędą się przy Lwóweckiej 18 między 10 a 13. Właściciele studni wykonanych bez wymaganego pozwolenia lub bez zgłoszenia mogą skorzystać z czasowej legalizacji bez opłaty i administracyjnej kary. Abolicja obejmie urządzenia wykonane do dnia wejścia ustawy w życie. Warunkiem jest złożenie kompletnego wniosku o legalizację do dyrektora zarządu Zlewni Wód Polskich. Na terenie Dębowej Wyspy trwają prace związane z odbudową infrastruktury turystycznej. Zakończenie prac zaplanowano na 21 grudnia, a na 12 października zaplanowano koniec głosowania w jeleniogórskim budżecie obywatelskim.
15: Jest to budżet mieszkańców Jeleniej Góry.
8: I to właśnie mieszkańcy Jeleniej Góry mają największy wpływ na jego kształt. Dlatego do tego tematu jeszcze dziś wrócimy i porozmawiamy o głosowaniu, które już niebawem się kończy. Wiadomości z miasta i regionu przedstawiła Beata Korzeniowska, a ja zapraszam na spotkanie z pierwszym dziś gościem. Będzie to Jakub Kurowski, który zachęca do powitania jesieni w ogrodzie japońskim Siruvia.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
8: Biorąc pod uwagę to wszystko, co wydarzyło się niedawno, myślę, że to jest dobry moment, by podsumować ten sezon letni. Czy był on turystycznie udany dla Was?
16: Dzień dobry Państwu. Sezon, ten, który się właśnie kończy, dla nas był bardzo dobry. My, tak jak co roku, zanotowaliśmy większą ilość gości, która nas odwiedza, co ewidentnie jest wynikiem bardzo, bardzo ciężkiej pracy naszej i pracy przyrody, która działa w naszym ogrodzie i to działa bardzo mocno. Gości mieliśmy bardzo dużo. Pogoda dopisała, nasz marketing też. Wszystko działało bardzo dobrze. Do tego organizowaliśmy bardzo wiele takich ciekawych eventów, przedstawień oraz w tym roku postawiliśmy na dni. Różnego rodzaju dni kultury japońskiej, bardzo szeroko powiedziane, od dni herbaty, dni japońskich alkoholi, dni omamori, czyli takich przedmiotów, które Japończycy traktują na szczęście.
8: Turystyka w naszym regionie też się mocno zmienia. Ona jest sprzężona nie tylko z pogodą, choć w dużej mierze to właśnie to, co dzieje się za oknem, determinuje, czy ci turyści są, czy goście odwiedzają, czy nie. Natomiast no, my też podchodzimy troszkę inaczej do podróżowania. O tyle, że na przykład coraz częściej wybieramy zagraniczne kierunki i to nawet w krótkim okresie pod tytułem weekend, bo na przykład ekonomicznie jest to czasem dużo bardziej uzasadnione niż wycieczka w naszym kraju. Ale rozumiem, że te statystyki, skoro rosną, no to nie odczuwacie tego problemu, że ten turysta znika z Dolnego Śląska.
16: Nie. U nas tego kłopotu nie ma. My jesteśmy nietypową atrakcją turystyczną, no bo jesteśmy atrakcją turystyczną mimo wszystko. Nas wybierają ludzie, nie ci spragnieni komercji, takiej szybkiej rozrywki. Nas wybierają osoby, które chcą czegoś doświadczyć. My odchodzimy od oglądania, odchodzimy od takiego zwykłego zwiedzania. My staramy się dać naszym gościom właśnie doświadczenia różnego rodzaju, od doświadczania przyrody. W tym roku wprowadziliśmy specjalny typ zwiedzania z taką dużą uważnością. Każdy gość, który nie chce iść z przewodnikiem, dostawał od nas ulotkę, jak rozpocząć zwiedzanie w stylu Shinrin-yoku. To jest taki japoński spacer w formie troszeczkę kąpieli leśnych. Wtajemniczeni będą wiedzieli, o co chodzi. Zabawa jest naprawdę fajna i jest to odczuwanie. Jest to odczuwanie tego, co nas otacza. tych rzeczy, które tak naprawdę zwykle w życiu omijamy, nie zwracamy na nie uwagi. A w momencie, kiedy wiemy, na co spojrzeć, czego powąchać albo czego dotknąć, nagle okazuje się, że ten ogród to kraina, której w ogóle nie znaliśmy. Moglibyśmy koło niej przechodzić milion razy i nigdy na te rzeczy byśmy nie zwrócili uwagi. Takim szczególnym miejscem dla mnie i świetnym przykładem do tego, co mówię, jest nasz zbiornik wodny, który kiedyś, w dawnych czasach, jak jeszcze nie był to ogród do zwiedzania, to był nasz basen. Tam stoi woda. Ta woda jest całkowicie naturalna. My w nią nie ingerujemy, to znaczy nie czyścimy tego zbiornika. Żyją tam traszki, żaby, są porosty, są glony i każdy ze zwiedzających ma takie zadanie. Musi stanąć przy tym zbiorniku, spojrzeć w tą, no ewidentnie na pierwszy rzut oka, brudną wodę i postarać się zobaczyć coś pięknego. Proszę sobie wyobrazić, taki naturalny zbiornik, nieruszany od wielu lat, zarośnięty. Ludzie rzeczywiście stoją, patrzą i nagle otwiera się przed nimi inny świat. Widzą życie, widzą to, że ten zbiornik to jest pewnego rodzaju habitat, który działa, żyje, rusza się i już nikt nie mówi, że te stawy są zaniedbane. Tu każdy, kto tego doświadczy, stwierdza: wow, to ja o tym nie wiedziałem, że tak może być.
8: Trochę się obawiałem o to, bo to na pewno wymaga takiego świadomego podejścia, ale zakładam, że mogą zdarzyć się turyści, którzy podejdą, popatrzą i wrócą do państwa i powiedzą: ale moglibyście to uprzątnąć trochę, moglibyście to ogarnąć jakoś, bo może to tak wyglądać pozornie.
16: Tak, takie osoby też się zdarzają. Mamy też takie komentarze. Natomiast podczas wielu moich wypraw do Japonii, tam ogrody japońskie są pełne życia. Tam nikt nie filtruje wody. To, że woda wiosną, na początku lata, staje się zarośnięta glonami, przecież to jest piękne. To znaczy, że ta woda żyje, że te glony są pożywieniem dla kaczek, dla ryb, które tam funkcjonują. Tak ma być. My bardzo często postrzegamy ogród japoński jako drzewko bonsai, jako pewną doniczkę, która jest tak strasznie ułożona, tak bardzo przystrzyżona, że ona traci tą taką naturalność. Ogród japoński nie może tego stracić. Ogród japoński musi pokazywać rzecz naturalną, oczywiście kształtowaną przez nas, przez ludzi, przez ogrodników, ale natura jest podstawowym dyrygentem tego ogrodu.
8: To ja się cieszę, że to nasze spotkanie może dać kontekst tym, którzy być może po raz pierwszy to miejsce odwiedzą. Będą wiedzieli, czego się spodziewać i jak ogród poznawać w tej naturalnej formie. No i być może wybiorą właśnie ten moment na odwiedziny. Być może to będą też ci, którzy już widzieli wasze miejsce, ale w okresie szczytu sezonu turystycznego, czyli na przykład latem, wiosną. No i ta jesienna odsłona może być zupełnie inna. Jak ta przestrzeń się zmienia? Jak zmienia się też wasze działanie w tym czasie?
16: Ogród, tak jak mówiłem, to żywy organizm. Zmienia się bardzo mocno. Jego charakter, ten taki wewnętrzny, strukturalny, pozostaje ten sam, ale sam wygląd ogrodu, samo podejście i ogrodu, i natury do życia jest zupełnie inne. Jesień to czas nostalgii, czas odpoczynku po lecie, po tej intensywności, czas kolorów, ale nie tych takich szalonych, wiosennych, tylko kolorów stonowanych, żółcie, rude, czerwienie, kolony japońskie są, to jest chyba najpiękniejszy okres właśnie dla nich. Wszystkie przebarwiają się. Te kolory to jest coś, co trzeba zobaczyć. Niewiarygodne czerwienie.
8: Czyli nie będzie nudno, bo tak mam wrażenie, że czasem tę jesień postrzegamy jako okres, w którym oczywiście, jak mówimy o polskiej złotej jesieni, to jest pięknie, jest atrakcyjnie, no ale czasem bywa tak, że jak pogoda się zmienia i im bliżej tej zimy jesteśmy, no to wychodzimy z założenia, że to jest moment, w którym wszystko po prostu więdnie i ta natura jednak udaje się na chwilowy spoczynek, ale zakładam, że u was tego widać nie będzie.
16: Nie, to nie jest tak, że wszystko więdnie. Więdną kwiaty. One znikają, ewidentnie. Ale też nie wszystkie. W tym momencie mamy sezon na ziemowity. Ziemowitów w ogrodzie mamy bardzo dużo. Ziemowity to takie, można powiedzieć, jesienne krokusy. Przez cały sezon było bardzo dużo liści. W tym momencie nie ma ani jednego liścia ziemowitu, natomiast jest bardzo dużo kwiatów. Jesień, ja bym nie traktował jesieni jako pory zwiędłej. Jesień to jest nostalgia. Jesień to jest pewien okres, kiedy ogród odpoczywa po sezonie, po lecie, tak samo wszystkie rośliny. I nie tylko rośliny, my też. Ogród to taki twór, który w każdej porze roku wygląda zupełnie inaczej. Można porównać z kobietą, która zmienia swoją kreację. Jesień to taka kreacja już mocno, mocno wieczorowa, ale jeszcze nie ta zimowa.
7: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Mam wrażenie, że to jest taki czas, który chyba troszkę bardziej będzie sprzyjał tej uważności i być może przetestowaniu tej praktyki Shinrin-yoku. No bo jakoś tak sobie myślę, że jak wakacje, jak lato, wiosna, to zgiełk, to dużo energii, to być może też więcej ludzi. Jesienią, no właśnie, jak pan wspomniał, troszkę bardziej nostalgicznie, troszkę spokojniej, więc wydaje się, że taka aura może bardziej sprzyjać temu, by troszkę ten życiowy hamulec zaciągnąć.
16: Dokładnie tak. Tym kieruje u nas już sama natura i sam ogród. Nadal na pewno znajdą się ludzie, którzy przebiegną przez niego, ale jesienią przybywa do nas znacznie więcej osób nastawionych na powolne zwiedzanie, na zwiedzanie z uważnością. I te osoby są zainteresowane chodzeniem po liściach, doświadczaniem tych zapachów, których latem albo nie było w ogóle, albo były one bardzo, bardzo ograniczone. Poza tym ilość odwiedzających nas gości też jest dużo, dużo mniejsza, co pozwala na pewnego rodzaju wyciszenie się, na dostrzeżenie tego ogrodu w sposób nie taki komercyjny, w biegu, tylko w ciszy, w szumie wiatru i w tych zapachach tej jesieni. Liście, które spadają, las, który nas otacza, to wszystko daje inną energię. Energię spokoju, energię po których doświadczeniu chce się pójść i napić dobrej, gorącej, zielonej herbaty.
8: Mimo wszystko na horyzoncie mamy też zimę. Okres wyjątkowo specyficzny, jeśli chodzi o naturę i pogodę. Więc mimo, że tę jesień dopiero chwilę temu powitaliśmy, to jednak w perspektywie ta zima będzie się pewnie zbliżała. Patrzycie na kalendarz z bijącym sercem, niepokojem, jeśli chodzi o pogodę, mrozy i srogą zimę, czy nie do końca?
16: My jesteśmy 600 metrów nad poziomem morza. My wiemy jedno, zima u nas będzie. Na pewno, tak jak co roku, będą epizody ostrej zimy. Jak chodzi o dojazd do nas, czy o ścieżki w ogrodzie, z tym sobie jesteśmy w stanie poradzić, odśnieżamy, mamy w tym doświadczenie. Samo oglądanie ogrodu zimą jest specyficzne. Po pierwsze jest zimno, bywa lodowato, ale wygląd i ta szata, którą ogród przywdziewa właśnie na zimę, jest nie do zapomnienia. Warto poświęcić troszeczkę swojego komfortu i ją zobaczyć. Jak tego śniegu jest niewiele, 10-15 cm do 20, nasz ogród wygląda całkowicie inaczej. To jest inne miejsce, zupełnie inne energie, zupełnie inne osie widokowe się tworzą niż latem. Nie ma liści, zazwyczaj jest spokój, jest biało, zbiorniki wodne też są przykryte lodem, śniegiem, słychać wodospad, widać go. On tworzy takie niesamowite rzeźby, bo my go staramy się w dużych mrozach w ogóle nie wyłączać. On chodzi non-stop. Stąd tego zalodzenia jest bardzo dużo. Warto zobaczyć. Do tego mam nadzieję, że w tym roku na ferie zimowe uda nam się otworzyć ogród w porze późniejszej, to znaczy takiej późnowieczornej, lekko nocnej, bo chcemy go pokazać przez oświetlenie całego terenu. Jak tylko zamkniemy ogród z końcem października, rozpoczynamy ogromne prace ziemne, żeby położyć wszystkie kable, instalacje. No i powstanie wielka, dosłownie wielka ilość kolorów, świateł i tak dalej. To będzie zwiedzanie takie mocno, można powiedzieć, sensualne nawet. To nie tak, że zapalimy żarówki i one będą się świecić. My wejdziemy do ogrodu i wtedy rozpocznie się spektakl. To światło będzie podążać za nami, z nami, a także rozświetlać i pokazywać gdzieś tam daleko w tle różne elementy ogrodu za pomocą właśnie światła i za pomocą koloru. Jeżeli to się uda, jeżeli uda się też zsynchronizować to wszystko, bo rzeczy sprzętowe to raz, ale jeszcze cała choreografia tego przedstawienia, to będzie coś no, szczególnego na skalę no, bardzo dużą. Nie ma czegoś takiego u nas.
8: Pomyślałem, że nie będę pytał o inwestycje, bo zazwyczaj o nowościach, o tym, jak ogród się zmienia, rozmawiamy przed startem sezonu wakacyjnego, letniego na wiosnę, no bo wtedy najwięcej tych prac się dzieje i jakoś nie utożsamiałem tego z tym, że jak jesień, to też coś się może wydarzyć, a tutaj świetlna rewolucja jednak, więc no, chyba tylko trzymać kciuki za pogodę, no bo rozumiem, że te prace też mocno uzależnione będą.
16: Tak, my mamy bardzo krótki sezon na wszelkie prace. To jest późna jesień, tu często pada deszcz i tak dalej, albo wczesna wiosna, która też bywa bardzo kapryśna. Mamy na to sposób. Po prostu odpowiednie czapki, pelerynki i rękawiczki.
8: I kalosze pewnie wysokie.
16: Wysokie kalosze, oczywiście, oczywiście. Natomiast oprócz nowości teraz na jesień będzie więcej. Otworzy się nowy pawilon. To będzie pawilon z częścią, cała część ogrodu poświęcona warsztatom dla dzieci i nie tylko. I różnym takim animacjom, przedstawieniom, wystawom. Wreszcie mamy na to miejsce. Pawilon jest skończony, teraz czekamy tylko na montaż stolarki drzwiowo-okiennej.
8: To będzie taka przestrzeń edukacyjna, jak rozumiem.
16: Tak, tam będziemy tworzyć różnego rodzaju warsztaty dla dzieci. Od origami, przez malowanie, przez warsztaty ziołowe także, bo karkonosze, no to z ziołami są bardzo związane, a Japonia też celuję w tym kierunku. Do tego jeszcze o jednej inwestycji nie wspomniałem. To jest wielki dom herbaty, herbaciarnia. W naszym ogrodzie mamy problem z wodą. Bardzo duży. Lustro wód gruntowych opada drastycznie i bardzo mocno. Stąd nie jesteśmy w stanie napełnić wodą, którą zwykle mieliśmy, wszystkich naszych stawów. Najniższy fragment ogrodu, największy nasz staw, który już od kilku lat niestety stoi pusty, w tej jesieni zacznie się bardzo zmieniać. Powstanie ogromna herbaciarnia, w której będzie można napić się herbaty, ale nie tak normalnie, tak bardzo po japońsku. Będziemy serwować tam matcha, którą nasi goście będą, jeżeli będą się chcieli napić, to będą musieli zdjąć buty, wejść na maty tatami, tam usiąść. Herbata zostanie podana w prawdziwych japońskich czarkach, przygotowana tradycyjnie za pomocą pędzelka i do herbaty malutkie ciasteczko bądź galaretka wagashi. Tak jak jest to w Japonii. Do tego goście będą mogli wziąć udział w warsztatach herbaty. W warsztatach, które pokażą im całą drogę od liścia herbaty przez mielenie jej. Każdy będzie mógł spróbować zmielić porcję zielonej herbaty senczy właśnie na matcha w młynkach, w oryginalnych kamiennych młynkach z Japonii i następnie samemu po instruktażu za pomocą pędzelka przygotować ją i skosztować.
7: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: to rytualne smakowanie jest jedną z wielu możliwości w przesiece do ogrodu japońskiego, całego projektu Mała Japonia i ogrodu Siruvia zapraszał Jakub Kurowski, a ja zachęcam gorąco do pozostania z nami z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM, bo już za moment będziemy rozmawiać o przygotowaniach do tegorocznego finału Szlachetnej Paczki. Tak, wiem, do grudnia jeszcze sporo czasu pozostało, ale początek jesieni to właśnie gorący okres ze względu na trwający nabór wolontariuszy. O tym za moment, bo to także gorący okres ze względu na fakt, że przed nami ostatnie dni głosowania w jeleniogórskim budżecie obywatelskim. Czas do poniedziałku, do godziny 14, a do udziału w głosowaniu zachęca Marcin Ryłko, rzecznik jeleniogórskiego magistratu.
7: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
17: Głosować można poprzez stronę internetową jbo.jeleniagora.pl, czyli głosujemy w formie elektronicznej. No i głosować można w sposób standardowy, pisemny, w punktach do tego przygotowanych. Tu przygotowaliśmy kilka takich punktów. Są to dwa punkty w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, czyli w Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A na parterze oraz w Wydziale Rozwoju Miasta, to jest przybudówka ratusza na Placu Ratuszowym w pokoju 208 oraz tradycyjnie takie punkty znajdują się też w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej, popularnie Książnica Karkonoska, w siedzibie głównej, tak jak powiedziałem, oraz we wszystkich filiach zlokalizowanych na terenie miasta. A dla mieszkańców Jagniątkowa czy górnej części Sobieszowa taki punkt przygotowany został w Muzeum Miejskim Dom Gerarda Hauptmana przy ulicy Michałowickiej 32. Także można głosować w sposób tradycyjny, można głosować w formie elektronicznej. Każdy mieszkaniec Jeleniej Góry może oddać jeden głos w jednej kategorii. Czyli w sumie można oddać 5 takich głosów, no bo mamy 5 kategorii i każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos. Głosowanie trwać będzie do 12 października do godziny 14.
8: Kto jest uprawniony do takiego głosowania? Bo może się okazać, że wśród mieszkańców jest taka myśl, że nie wiem, czy ja mogę.
17: Uprawnione są osoby mieszkające w Jeleniej Górze, więc każdy mieszkaniec Jeleniej Góry może oddać swój głos w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego.
8: A te kryteria wiekowe obowiązują jakoś?
17: Właśnie nie ma kryteriów wiekowych, więc tutaj od najmłodszego tak naprawdę warto, żeby też angażować nasze dzieci, naszych najmłodszych do tego, żeby tą odpowiedzialność za to, co realizowane jest w mieście, też mogły zacząć brać na siebie i pokazywać, że jednak ten wpływ mieszkańców w pewnym stopniu na to, co jest realizowane w mieście, a realizowane jest dla mieszkańców, mają właśnie mieszkańcy, również ci najmłodsi.
8: No i dobrze, że to wybrzmiało, bo czasem jest takie poczucie, że jak pada hasło budżet, głosowanie i inne dumnie brzmiące słowa, no to myślimy, że to 18 to jest najmniejsze minimum i w zasadzie okazuje się, że zdecydowanie nie. W tym wypadku można się bardzo mocno zaangażować, a warto, no bo dzięki temu miasto się zmienia. Kiedy to jeszcze warto powiedzieć? Mówimy o roku 2027 i o tym, że te działania w ramach JBO przygotowane są na kolejny rok kalendarzowy. No a kiedy tych efektów możemy się spodziewać?
17: Zasadą budżetu obywatelskiego jest to, że zadanie musi zostać zrealizowane w jednym roku budżetowym. Zdarza się też, że no niestety z różnych przyczyn, jak to w przypadku zadań, szczególnie właśnie tych inwestycyjnych, jest to rozciągnięte troszeczkę w czasie, ale no w większości te efekty i główne efekty należy się spodziewać w roku 2027, czyli dlatego wybieramy te projekty rok wcześniej, po to, żeby w roku budżetowym kolejnym mogły one zostać zrealizowane. Czyli na koniec przyszłego roku większość z tych projektów powinna zostać zrealizowana, no chyba, że się wydarzą jakieś sytuacje dzisiaj nieprzewidziane, które spowodują, że będzie można ten projekt przenieść po prostu na rok kolejny.
8: Mówiąc o głosowaniu, przypominaliśmy o tym, że są różne formy, jednak nie ma co ukrywać, najpopularniejszą chyba niezmiennie jest ta forma internetowa i przestrzeń internetowa jest też tym miejscem, w którym znajdziemy informacje, no bo my tu Państwu przekazujemy te najważniejsze, najbardziej kluczowe, ale jest ich dużo więcej, jeśli więc chcemy mieć trochę szersze spektrum, jeśli chodzi o tegoroczną edycję Jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego, to gdzie tych informacji szukać? No bo domyślam się, że też kluczowym będzie fakt, co te projekty za sobą kryją. Warto je najpierw poznać dobrze.
17: Tak, no my tradycyjnie zachęcamy przede wszystkim do głosowania w formie elektronicznej i tutaj od razu powiem, że to jest adres, który już wcześniej wspominałem, czyli www.jbo.jeleniagora.pl. Tam wszelkie informacje Państwo znajdziecie. Tam znajdziecie Państwo listy projektów przede wszystkim. Tam są opisy tych projektów. projektów, możemy przeczytać, co w ramach projektu będzie zrealizowane, w jakim miejscu, jakie są etapy realizacji tego projektu, no i tam też przez tą platformę odbywać się będzie głosowanie, więc jeszcze raz powtórzymy, jbo.jeleniagora.pl. Na tą stronę wszystkich odsyłam zarówno po informacje, jak i po to, żeby zagłosować. No i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że też jest część mieszkańców, która woli tradycyjną formę albo po prostu nie jest internetowa, więc dlatego przygotowaliśmy te 8 punktów do głosowania na terenie miasta, więc zachęcamy w takiej formie oraz w formie tradycyjnej, w formie elektronicznej do tego, żeby swój głos najważniejsze jest, żeby ten głos oddać, żeby wziąć w swoje ręce sprawy swojego miasta, no bo temu służy budżet obywatelski, a tak naprawdę no ta kwota też nie jest mała na te zadania, więc mieszkańcy mogą zdecydować o pewnym wycinku budżetu miasta, co w ramach tych środków powstanie.
7: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Magistratu. Miasto będzie się więc po raz kolejny zmieniać za sprawą budżetu obywatelskiego. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, w jaki sposób się ono zmieni, gorąco zachęcam do głosowania. Czas do poniedziałku do godziny 14. A w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze czas teraz na kolejny temat i kolejnego dziś gościa.
7: Jeleniogórzanie z pasją.
10: Nazywam się Sebastian Cpak, jestem liderem na terenie Jeleniej Góry Szlachetnej Paczki, no i zajmuję się tym już w ogóle wolontariatem Szlachetnej Paczce już 5. rok.
8: Moment, w którym się spotykamy, to jest czas, w którym przede wszystkim będziemy apelować do kandydatów na wolontariuszy, będziemy zachęcać tych, którzy Szlachetną Paczkę będą chcieli wspomóc w ten sposób, bo takich wolontariuszy cały czas szukacie. Do finału troszkę pozostało, więc to jest dobry moment, żeby rozważyć swoją kandydaturę.
10: Tak jest. Do dnia dzisiejszego szukamy cały czas wolontariuszy. Mamy ich wprawdzie, no na nasz rejon jest 31 osób, ale zawsze tak jest, że jest ich za mało, tak? Im więcej osób mamy na pokładzie, tym łatwiej nam będzie dotrzeć do kolejnych rodzin, tym łatwiej nam będzie znaleźć te rodziny i im pomóc. A jak znajdziemy rodziny, to wtedy będziemy mieli podwójną ilość energii, żeby szukać darczyńców, bo my niestety jesteśmy tylko pośrednikami.
8: Jelenia Góra jest jednym z tych miejsc na mapie, w którym ta Szlachetna Paczka już trochę się zakorzeniła. Macie pewne tradycje, więc pytanie, jak z tym naborem wolontariuszy jest? Trzeba przypominać o tym, że grudzień się zbliża, są stali bywalcy i korzystający z tej możliwości, czy jednak jest problem?
10: Plusem jest u nas to, że w większości wolontariuszy to są osoby młodzi. U nas też tak to wygląda, natomiast mamy taką stałą ekipę, która zawsze wdroży te nowe osoby i mamy dosyć dużo osób chętnych, młodych, tak? To są studenci, to są osoby, no jeszcze czasami w średniej szkole, którzy nie mogą być niestety wolontariuszami, bo u nas jest ten warunek, że muszą mieć ten 18 rok życia ukończony. Natomiast zawsze jest tak, że młodzi wolontariusze idą z doświadczonymi do konkretnej rodziny, nigdy nie są puszczani w samopas, są odpowiednie pakiety szkolne, uczymy ich, jak mają się zachować, jak mają rozmawiać, jak mają rozpoznawać potrzeby. Także nikt nie jest zostawiony na pastwę losu.
8: Generalnie definicja wolontariatu w większości jest znana, natomiast czasem pojawiają się znaki zapytania, czasem nie do końca wiemy, z czym się to wiąże, szczególnie jeśli będzie to na przykład pierwsza próba w naszym życiu, więc myślę, że to nasze spotkanie jest też okazją do tego, żeby troszkę przybliżyć te kulisy. Kto takim wolontariuszem może zostać? Od tego zacznijmy.
10: Wolontariuszem może być tak naprawdę każdy. Musi spełniać tylko kwestie wiekowe przede wszystkim, tak? Natomiast mamy wolontariuszy, to właśnie jest taka ciekawa anegdotka, bo dzisiaj sobie przeglądam listę wolontariuszy, których mamy. Większość to są osoby młode, może ja nie jestem za młody, ale nie jestem dobrym przykładem tego, ale tam powiedzmy, że średnia wieku 20 tam parę lat. Natomiast wczoraj przez zupełny przypadek zerknąłem sobie na listę nowych wolontariuszy, którzy chcą uczestniczyć i mamy wolontariuszkę, uwaga, 71 lat. Pani się nudzi w domu, stwierdziła, że jak ma siedzieć, nic nie robić, to bardzo chętnie przyjdzie, pomoże, chociażby tylko po to, żeby pakować paczki.
8: Czyli zaangażować można się na wiele różnych sposobów. Specjalnej granic i kryteriów nie ma, natomiast domyślam się, że potrzebne są albo przynajmniej wskazane jakieś predyspozycje, które w tych działaniach czy też pracy mogą nam pomóc. Jakich więc osób szukacie?
10: Przede wszystkim otwartych na ludzi, mocnych psychicznie mimo wszystko i osób, które nie boją się wyzwań, które nie boją się czasami zapłakać, dotrzeć w czasami naprawdę trudne miejsca, bo pomagamy ludziom, którzy nie mają swojego domu, mieszkają na ogródkach działkowych niejednokrotnie, są całkowicie bezdomni i szukamy osób, które mają determinację, żeby przede wszystkim do takich osób dotrzeć, a później nawiązać z nimi nić powiedzmy, że nawet takiej przyjaźni, po to, żeby jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby i dopasować, inaczej znaleźć to, co im jest potrzebne do życia.
8: Ja myślę, że szczegóły na pewno będziecie przybliżali podczas szkoleń, szczególnie biorąc pod uwagę tych, którzy będą robili to po raz pierwszy, no ale jeśli rozważamy taką opcję i taką możliwość, to warto mieć zarys tego, czego się spodziewać, jeśli chodzi o szlachetną paczkę. Na czym ten wolontariat w praktyce będzie u Was wyglądał?
10: Przede wszystkim musimy, to jest podstawa taka nasza, znaleźć rodziny, które są w potrzebie. Po znalezieniu takiej rodziny musimy bardzo wnikliwie przeanalizować jej potrzeby, tak? Czyli wiedzieć, czy na przykład rodzina potrzebuje jedzenia, a czy może jakiegoś sprzętu, a czy może najprostszej pomocy w ogarnięciu miejsca zamieszkania, co dla nas się wydaje takie oczywiste, a dla nich niekoniecznie. Później, jak to mamy już jak gdyby opracowane, musimy doskonale opisać taką rodzinę, ponieważ my wrzucamy to w system. Oczywiście jest to zupełnie anonimowo, także nie ma możliwości, że nie wiem, imiona się powtarzają jakkolwiek, bo niejednokrotnie jest tak, że darczyńcy z całym sercem chcą pomagać jak najwięcej. Natomiast ci ludzie to najczęściej chcą pozostać anonimowi. Nie każdy chce się chwalić tym, że jest biedny. I szukamy darczyńców. Jak już znajdziemy darczyńców, to przygotowujemy paczki i nadchodzi ten cudowny dzień, czyli tak zwany weekend cudów, gdzie te paczki są rozwożone dla tych potrzebujących rodzin, oczywiście też przez darczyńców. Nie przez darczyńców, przepraszam, tylko przez wolontariuszy, którym darczyńcy te prezenty dali. To jest ten moment wzruszeń, radości dla wszystkich.
8: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby się zaangażować, żeby wesprzeć tę inicjatywę i pomóc najbardziej potrzebującym. Natomiast jest też druga strona medalu. Nie chciałbym kierować uwagi na to na zasadzie takiej, że jest to minus, no ale warto też powiedzieć o wyzwaniach. Co Twoim zdaniem jest największą trudnością w tej dziedzinie?
10: Największą trudnością to chyba oddzielić świat rodzin potrzebujących od naszego. Niejednokrotnie jest tak, że my też bardzo przeżywamy to, z czym dana rodzina się zmaga, tak? Na 10 rodzin zawsze się trafi jedna, która nas tak po prostu dobija psychicznie. Ten weekend cudów się kończy, a nam w głowie zostaje myśl, czy udało się pomóc, czy ta rodzina za rok nie wróci do nas, oby nie wróciła, i zawsze sobie marzymy o tym, żeby tych rodzin było jak najmniej. Niestety z roku na rok jest ich coraz więcej.
8: Domyślam się, że tych trudnych sytuacji, które generują różne emocje, nie będzie brakowało pewnie i w tym roku, ale z drugiej strony jest też coś, co sprawia, że ci wolontariusze wracają, że jest też pula tych i grupa, którzy jednak zostają i nie kończy się na jednorazowej przygodzie, więc no, pytanie, co sprawia, że na tym ta historia się nie kończy. Dlaczego warto?
10: My jesteśmy z tego rodzaju uzależnieni od tego, tak? To ta pomoc uzależnia, to nic nie działa chyba lepiej. Kiedyś moja, może tak powiem, moja wolontariuszka kiedyś powiedziała, wiesz co, ja przepraszam, padam na pysk, ale wiem, że za rok wrócę, bo takiej adrenaliny, takiego kopniaka w życiu nie daje mi nic. I cały rok czerpię korzyści z tego, że pomogłam, bo się czuję wielka. To jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim.
8: Często jest tak, że w zasadzie już chyba bez wyjątków łapiemy się na tym, że żyjemy w biegu, w pędzie, wskazówki zegarka kręcą się coraz szybciej, kartki w kalendarzu przerzucamy też z dużo większą dynamiką, mam wrażenie, niż jeszcze kiedyś. I to wszystko sprawia, że czasami zapominamy o tym, że są ludzie, którzy żyją w troszkę innych warunkach, którzy mają trochę trudniej. No i tak sobie myślę, że to jest chyba trochę okazja do tego, żeby może nie do końca zwolnić, bo nie zawsze to będzie możliwe, ale żeby zmierzyć się z jakąś taką refleksją, że czasem jest inaczej.
10: Oj tak, naszym niejednokrotnie problemem jest to, czy my na przykład zapłacimy ratę, bo nas będzie stać, czy polecimy na wakacje, czy córka, syn będą miały takie buty, czy inne, a niejednokrotnie dla tych naszych rodzin największym marzeniem jest zjeść coś dobrego, skosztować czekolady, której nie jadłem bardzo dawno, mieć buty, móc z kimś porozmawiać, po prostu. Mamy bardzo dużo takich osób, które są starsze, do których nikt nie odwiedza, tak? One są same, zdane na siebie i dla nich największym szczęściem jest to, że ten wolontariusz, oni niejednokrotnie czekają na wolontariusza, po prostu z nimi porozmawia i pada pytanie, a co pani, pan potrzebuje, co wy chcecie, co wam jest niezbędne, czy to ma być jakaś chemia, ubranie, cokolwiek, a pani mówi, zupę bym zjadła, bo nie jadłam 2-3 dni i o tym marzę. I to jest takie, kto mówi tak, no ja mam wszystko, mam zupę, mam dom, mam dzieciaki, jest wesoło, a ta pani jest sama.
8: Liczby też dają pewne wyobrażenie, co mamy do zrobienia, co wy macie do zrobienia. Jak więc to wygląda, jeśli chodzi o region, którym się zajmujecie, o Jelenią Górę i okolice? Ile takich rodzin się pojawia, którym trzeba, którym można pomóc mniej więcej?
10: Niestety z roku na rok więcej. Zawsze moje marzenie jest takie, żeby nikt się nie zgłosił do pomocy, ale to chyba nie nastąpi szybko, niestety. Z zeszłego roku mieliśmy ponad 120 rodzin. Każda została zaopatrzona, każda dostała jakiś tam drobiazg. Nie były to proste rzeczy, czasami do sprostania. Plus jest taki, że mamy dużo osób, które chcą pomagać. Tylko naszym zadaniem jest po prostu ich połączyć, żeby to jakby wszystko zagrało, żeby jedna, druga strona była usatysfakcjonowana. Natomiast no niestety, no, z roku na rok mamy większe potrzeby.
8: I o nich dziś w programie Radia Złote Przeboje opowiada lider jeleniogórskich struktur Szlachetnej Paczki Sebastian Cpak. Do tego spotkania, do tego tematu wracamy już za chwilę po krótkiej przerwie.
7: Ciekawa Jelenia Góra.
8: Jak informują Nowiny Jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, wybór Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowisk. Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych, wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że no w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko, jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
7: Aktywnie w Jeleniej Górze.
8: Karkonoski Park Narodowy informuje o właśnie znakowanych szlakach turystycznych na terenie Stawów Podgórzyńskich. Na poglądowej mapce publikowanej na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego możecie zauważyć 3 ścieżki, którymi poruszać będzie się można po cennym przyrodniczo terenie. Jak informują Nowiny Jeleniogórskie, wszystkie prowadzą wyznaczonymi drogami i groblami. Propozycja numer 1 to ścieżka edukacyjno-rekreacyjna wokół stawów, która rozpoczyna się na parkingu przy restauracji Aquacultura. i liczy około 1600 metrów. Propozycja numer dwa to mała pętla dla osób ze szczególnymi potrzebami o odległości około 700 metrów i propozycja numer trzy to ścieżka rowerowa o długości około 1400 metrów. Wszystkie szczegóły i informacje na temat tych możliwości na terenie Stawów Podgórzyńskich znajdziecie na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
7: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: To był taki mały, krótki kącik dla miłośników aktywności, a my wracamy do spotkania z naszym gościem. Mimo że mamy jesień, to powoli, ale jednak trzeba będzie przyzwyczajać się do myśli, że kalendarz jest nieubłagany i już za chwilę pojawią się być może pierwsze symptomy zimy. Z zimą nieodłącznie wiąże się też weekend cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki, ale żeby ten finał był możliwy, potrzebni są wolontariusze. Również w Jeleniej Górze trwa nabór, a my z Sebastianem Cpakiem, koordynatorem tych jeleniogórskich struktur Szlachetnej Paczki, rozmawiamy właśnie o wolontariacie, o pomaganiu tym najbardziej potrzebującym.
7: Istotne dla Jeleniej Góry.
8: To jest jeszcze ten moment, w którym przypominacie o tym, że jest możliwość zostania wolontariuszem, ale ten harmonogram działań jest troszkę szerszy, więc zerknijmy na ten kalendarz. Co przed nami, jak to będzie wyglądało w tym roku?
10: Praktycznie tak, szukamy wolontariuszy cały czas, natomiast no, nie ukrywam, że wcześniej czy później ten nabór nam się kończy. On trwa do ostatniej chwili, natomiast jest to też ograniczone tym, że dany wolontariusz, jak wchodzi do nas do systemu, musimy go wyszkolić. On musi wiedzieć, w jaki sposób ma rozmawiać, z kim ma rozmawiać, bo niestety zdarzają się też osoby, które no, próbują gdzieś ten system obejść. Co więcej, wolontariuszy można zostać tak naprawdę do ostatniego dnia, ponieważ jeśli ktoś nie czuje się na siłach, nie ma, nie wiem, czasu, możliwości pomagać nam w taki sposób, może przyjść na przykład w weekend cudów, zaoferować swoją pomoc przy noszeniu rzeczy, towaru, paczek, pakowaniu tego. Może nam pomóc logistycznie, tak? Może samochód, bardzo super, świetnie działający strażacy na terenie Jeleniej Góry. Co roku mamy od nich czynną pomoc, podstawiają swoje samochody, chłopaki przychodzą, noszą towar. To też nie jest proste. Wolontariusze niejednokrotnie muszą nosić, nie wiem, lodówki, pralki, to są ciężkie rzeczy. I do takich rzeczy też potrzebujemy wolontariuszy. Co więcej, mamy cudowne firmy, z którymi współpracujemy na terenie. Dostajemy, nie wiem, słodycze, dostajemy obiad chociażby od pana prezydenta Jeleniej Góry. To też nam pomaga w pracy, tak? Bo my tutaj na koniec tej całej akcji będziemy pracowali 3 dni z rzędu, tak naprawdę od rana do nocy.
8: Pomóc, czy też zainwestować w tę pomoc możemy na wiele różnych sposobów. Dziś skupiamy się przede wszystkim na wolontariuszach, czyli to inwestycja czasu, pewnie trochę emocji, bo o tym też mówiliśmy, i zaangażowania. Natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Być może chcemy wspomóc tę inicjatywę, ale mamy możliwości materialne. Czas niestety nie pozwala, ale w ten sposób będziemy chcieli pomóc najbardziej potrzebującym. No i to jest chyba też taki moment, w którym ewentualnie można zacząć rozważać to planowanie, bo rozumiem, że nabór tych rodzin też będzie się pojawiał za chwilę.
10: Tak, nabór rodzin już się zaczął. Co więcej, to są też rodziny, które niejednokrotnie w zeszłego roku nie zdążyliśmy ich wciągnąć w system, bo pojawiły się nam po tym magicznym weekendzie cudów. Natomiast to nie jest tak, że my zapominamy o tych rodzinach. Te rodziny są w naszym systemie, my je w tym roku też odwiedzamy. Być może ich sytuacja się polepszyła, a być może też pogorszyła. Wtedy też próbujemy im pomóc. Także tutaj z tym nie ma jakby najmniejszego problemu. Natomiast finansowo niestety my nie jesteśmy organizacją, która przyjmuje pieniążki i na przykład gdzieś tam płaca. Natomiast możemy kupić, pomagać w taki sposób, że wybieramy sobie rodzinę, nie wiem, widzimy, że no nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, ale przyjmujemy na przykład vouchery do danych sklepów odzieżowych, nie wiem, vouchery na zestawy obiadowe dla biednych rodzin, czyli takie konkretne rzeczy, które możemy dać. I jeśli nawet ktoś, kogoś nie stać na to, żeby wspomóc daną rodzinę, to może z kumplami, ze znajomymi, z pracy, z przyjaciółmi, nie wiem, spotkać się, nazbierać daną kwotę, znaleźć rodzinę w systemie i wtedy sprawdzić, jakie tam są potrzeby i po prostu w taki sposób też pomóc. Niejednokrotnie jest tak, że no, to nie stać nas na to, żeby samemu coś zorganizować, ale jak z takich nie stać, nie stających się, że tak ich nazwy brzydko będzie więcej, to jesteśmy w stanie stworzyć coś cudownego dla jednej konkretnej rodziny.
8: Bo trochę tak się udarło, nie wiem, czy to jest z waszej perspektywy cały czas obowiązujący stereotyp, że jak chcemy pomóc, to zgłaszamy się, no i wszystko jest na nasze

0: To też jest czasami pomoc. Także my podpowiadamy, że zamiast kupić to, tamto czy coś innego, zróbmy taką paczkę, w taki sposób. Ona może być skromniejsza, ale będzie bardziej celowana. I to jest nasza pomoc, żeby jak najwięcej też wyciągnąć od tej rodziny, która potrzebuje tych potrzeb i przedstawić ją darczyńcom, którzy mają te przysłowiowe 500 zł uzbierane tam wśród znajomych i tak nie za bardzo wiedzą, co kupić, bo nie jest sztuką, nie wiem, kupić nową pralkę, tudzież mamy tak niejednokrotnie, że ktoś mówi, kupię tonę opału, no ale co z tego, jak starsza pani nawet nie ma gdzie tego opału trzymać, nie? Także wtedy sobie na przykład umawiamy jakąś hurtownię z opałem i ktoś dostarcza w drobnych ilościach. To też jest pomoc.
1: Żeby ta pomoc była przemyślana, to pewnie też albo i przede wszystkim wasza rola, natomiast liczymy na inicjatywę, otwartość, no i dobre serce jeleniogórzan, którzy będą chcieli w tym roku tę inicjatywę wesprzeć. Na razie skupiamy się na wolontariuszach, bo mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać i przed tym głównym weekendem opowiedzieć o potrzebach i o tym, w jaki sposób możemy pomóc. Natomiast kierując te słowa do wolontariuszy, to powiedzmy, jak w naszych głowach tli się dzisiaj myśl, no dobra, chcę spróbować, chcę podjąć to wyzwanie, to jak się za to zabrać w praktyce?
0: Najłatwiej wejść na stronę Szlachetnej Paczki, wpisać hasło zgłaszam się na wolontariusza i tam po wypełnieniu krótkiej ankiety zostaniemy przekierowani na odpowiednie miejsce, tak? Bo to ktoś może być z Wrocławia, a mieszka na przykład w Jeleniej i tysiące innych tam podobnych rzeczy, to wtedy z automatu zostanie wybrany na dany region. Wtedy taka osoba trafia do nas do systemu, tam przechodzi wstępną weryfikację, czyli jest do niej wykonywany telefon z zapytaniem, czy na pewno i czy jesteś w stanie się z tym zmierzyć. Jeśli ta osoba powie tak, jest i to wszystko nam pasuje, bo też to jest wstępna weryfikacja, wtedy taka osoba jest przypisywana już w konkretny region. Najczęściej ja dostaję informację, że ktoś taki jest, dzwonię, rozmawiamy, wciągamy w system, a potem to się już dzieje praktycznie samo.
1: Ja na początku zapytałem o predyspozycję i kto takim wolontariuszem może zostać. Nie pomyślałem o jednej walucie, którą też inwestujemy, czyli czas, bo to też może być takie kryterium, które zweryfikuje, czy to jest w ogóle możliwe. Czy jesteśmy w stanie przekalkulować, ile tego czasu będzie potrzebne, jak duże jest to poświęcenie w tej materii?
0: To na pewno, tak? Jest największym zawsze obciążeniem dla naszych wolontariuszy, bo przede wszystkim musimy się przeszkolić, a to już tam nam zajmuje, no tak naprawdę jeden dzień. Później musimy też poświęcić ten czas na rodzinę, tak? Czyli każde spotkanie z rodziną. Mamy takie spotkania, zazwyczaj dwa. Pierwsze takie jest jakby wstępne, pod warunkiem, że to już jest przygotowana dla nas rodzina, czyli jest albo z systemu, albo też wyszukujemy sami, no to wtedy mamy trzy spotkania, bo taka rodzina zawsze się musi zgodzić na taką pomoc. To nie jest tak, że my pomagamy panu Kowalskiemu, który widzimy, że jest w potrzebie, ale pan Kowalski o tym nie wie, może sobie nie życzyć takiej pomocy. Jeśli pan Kowalski się zgodzi, to mamy już pierwszy etap za sobą, później mamy pierwsze spotkanie, którym weryfikujemy, co, jak jest potrzebne. Wracamy z tym do siebie, przetrawiamy. Jeśli uznajemy, że ta pomoc będzie mądra, będzie celowana i pomoże takiej osobie, wtedy wracamy drugi raz. No a później spotkanie mamy z darczyńcami, a później Weekend Cudów. Także no niestety od praktycznie października do grudnia jest dużo pracy. Tak w podsumowaniu chciałbym wszystkich Was serdecznie zaprosić, jeśli słuchacie i macie ochotę i czujecie, że to jest to, co chcecie w życiu zrobić, że chcecie komuś pomóc, zapraszam, zgłoście się do Szlachetnej Paczki. Będzie mi bardzo miło Was spotkać, przeszkolić i razem stworzymy super team.
1: Mówił lider jeleniogórskich struktur Szlachetnej Paczki Sebastian Cpak.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Jeleniogórscy policjanci apelują o szczególną ostrożność. Obietnica odzyskania utraconych oszczędności może być początkiem kolejnego oszustwa. Przestępcy podszywają się pod prawników, firmy windykacyjne i instytucje publiczne, aby wyłudzić następne przelewy oraz dane. Wykorzystują nadzieję osób, które już raz zostały oszukane i przekonują, że wystarczy opłacić procedurę, by odzyskać pieniądze. Przestępcy docierają ostatnio do osób, które wcześniej straciły środki, m.in. na fałszywych inwestycjach. Kontaktują się z nimi bezpośrednio albo zamieszczają w internecie reklamy rzekomych usług odzyskiwania środków. Zachęcają do pozostawienia numeru telefonu w formularzu, a następnie dzwonią z zapewnieniem, że mogą pomóc. Przed takim zagrożeniem ostrzega pierwszy film nowej edycji kampanii Bankowcy dla cyberedukacji z udziałem Michała Olszańskiego. Jak cała procedura wygląda, na co zwrócić uwagę i czego się wystrzegać, tego dowiecie się z filmu, który znajdziecie na stronie Jeleniogórskiej Policji m.in.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A na koniec garść aktualności dotyczących życia kulturalnego naszego miasta. Październik to kilka ważnych wydarzeń, festiwali i ciekawych propozycji dla mieszkańców

0: i turystów. Jakie daty warto zanotować w kalendarzach, podpowie Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
1: 18 października o godzinie 11.11 w filii Muflon Jeleniogórskiego Centrum Kultury odbędzie się muzyczny poranek dla dzieci w ramach Krokus Jazz Festival, ale jazz to koncert, w którym dzieci nie są jedynie publicznością, ale stają się także częścią muzycznej opowieści. Słuchają, śpiewają, rytmizują, grają i odkrywają, że muzyka może być językiem, który każdy może się posługiwać i porozumiewać. Wstęp wolny na to wydarzenie obowiązuje. Wejściówki do pobrania w kasie Jeleniogórskiego Centrum Kultury na stronie Jeleniogórskiego Centrum Kultury jck.pl. Jest to przygrywka do właściwego festiwalu, czyli 25. Krokus Jazz Festival, który odbędzie się w dniach od dnia 22 do 25 października. Wystąpią m.in. Piotr Wojtasik, Anna Maria Jopek, Kurt Rosenwinkel, Agma Szymon-Mika, Adam Bałdych i Isaiah Collier. Wernisaż będzie towarzyszył temu wydarzeniu z okazji 25-lecia tego festiwalu. Otwarcie wystawy odbędzie się 23 października o 17.15 w Galerii Korytarz. A wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie krokusjazzfestival.pl. Zapraszamy. Galeria Biuro Wystaw Artystycznych obchodzi w tym roku 50 lat swojego istnienia i z tej to okazji odbędzie się wernisaż wystawy, która zostanie udostępniona już od 23 października. Jest to wystawa w poszukiwaniu pamięci 50 lat Galerii BWA w Jeleniej Górze. Jest to jubileuszowa wystawa. BWA powstała w 1976 roku i od pół wieku jest platformą wymiany myśli i prezentacji współczesnej sztuki. Zobaczymy dzieła twórców różnych dyscyplin artystycznych. Będzie to malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, szkło, ceramika oraz fotografia. I autorami tych wszystkich dzieł będą artyści tutaj z Kotliny Jeleniogórskiej i z regionu Karkonoszy, aż 32 twórców. Kuratorem tej wystawy jest Anna Miele, która opowie Państwu o szczegółach tej wystawy. Udostępniona zostanie od 23 października, w listopadzie wernisaż i będziemy szczegółowo Państwa informować w późniejszym terminie. 30 października o godzinie 17 w Centrum Kultury Zameczek odbędzie się upiorny bal w zameczku. Będzie to zabawa halloweenowa dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zapraszamy wszystkie dzieci na ten wyjątkowy i pełen emocji i zabawy bal. W programie przewidziano tańce w rytmie halloweenowych hitów, gry i zabawy, poczęstunek, warsztaty stworzenia strasznych przypinek i magnesów. Obowiązują oczywiście straszne stroje i zapisy w sekretariacie Centrum Kultury Zameczek od 14 października od godziny 9. Zapraszamy na ten bal. 31 października o godzinie 19 w Zdrojowym Teatrze Animacji imieniem Bogdana Nauki odbędzie się spektakl Bezbłędne Ogniki. Jest to najnowszy spektakl młodzieżowej grupy teatralnej Anim Akcje, działającej właśnie przy Zdrojowym Teatrze Animacji. Jest to opowieść o dorastaniu, przyjaźni, emocjach i popełnianiu błędów. Zapraszamy Państwa na to serdecznie. Bilet wstępu 20 zł. W Muzeum Przyrodniczym jest do obejrzenia wystawa Picasso, grafiki i rysunki. Są to 24 litografie wykonane techniką poszuar. Są to prace Picassa z lat 1904-1937. Wystawa ta została otwarta 18 września i jest do obejrzenia do 15 listopada, także bardzo Państwa serdecznie zachęcam do obejrzenia tej wyjątkowej wystawy, która została zorganizowana wspólnie przez Muzeum Przyrodnicze i Epicentrum Art Gallery.
0: I tym zaproszeniem kończymy to wydanie programu Radia Złote Przeboje. To był magazyn Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.